tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś dzień, w którym przeskakujemy z litery na literę, chodząc po polskim alfabecie. A robimy to po to, żeby przyjrzeć się różnym wyrazom, które się rozpoczynają na kolejne litery i sprawdzić, co też one znaczą, bo poznawanie znaczeń wyrazów jest fascynującą przygodą. Fascynującą jak F. O tym słowie moglibyśmy sobie rozmawiać tydzień temu, choć akurat inne na F wybraliśmy sobie, a dzisiaj jesteśmy krok dalej. Jesteśmy jeden krok po literze F w polskim alfabecie, czyli dotarliśmy do litery G. A jakież to słowo zaczyna się na G? Ho, ho, wiele jest takich słów. A mam dzisiaj dla Was jedno roślinno-ludzkie. Chodzi o wyraz grono. Gdy mówię grono, to ciekawa jestem, czy macie jakieś skojarzenia. Może z winogronem? Bardzo dobrze. To są bardzo dobre skojarzenia, bo rzeczywiście słowo grono w jednym ze swoich znaczeń nazywa kiść drobną.

drobnych owoców, takich kuleczek, mniejszych albo większych, ale połączonych na jakiejś większej gałązce. I takie kuleczki tworzą jakby większe kule, albo takie jakby większe łezki. I zbiór właśnie drobnych kuleczek tworzących większe kule, czy po prostu zbiorowiska owoców, nazywamy gronem. Winogrono ma grona, to już ustaliliśmy, ale nie tylko, bo na przykład jarzębina też ma grona. Pomyślcie o tym słowie, gdy będziecie na przykład szli na jakiś jesienny spacer, czy to do parku, czy na łąkę, i napotkacie tam jarzębinę, czyli piękne drzewko. To drzewko owocuje ślicznymi, żywo-pomarańczowymi kuleczkami, które są właśnie połączone w grona, czyli w te kiście. Ale nasze słowo grono ma też inne znaczenie. Nazywa ludzi. Czy dowolnych ludzi? No oczywiście nie. Tak jak niedowolne owoce nazywamy gronem, tylko takie, które rosną bardzo blisko siebie i przez to tworzą taką zwartą kulę, tak też niedowolnych ludzi nazywa się gronem, tylko ludzi, których łączy pokrewieństwo, czyli na przykład członków rodziny, albo ludzi, których łączy przyjaźń, czy też wspólna praca, albo wspólne zainteresowania. Czyli jeżeli jest coś, co łączy jakoś ludzi, co sprawia, że możemy powiedzieć, oni są podobni pod jakimś względem, to takich ludzi nazwiemy gronem. Mówimy czasami, o, nauczycielskie grono zebrało się w pokoju nauczycielskim, czyli ludzie, którzy wykonują pracę, którzy są nauczycielami w danej szkole. To ich łączy. Oni się nie muszą przyjaźnić, ale też nie muszą żyć w niezgodzie. Najważniejsze jest to, że łączy ich wspólna praca i z tego właśnie powodu nazywamy ich gronem. Możemy też mówić o gronie laureatów jakiegoś konkursu. Możemy mówić o gronie kolegów, specjalistów, o wielu, wielu różnych gronach. Do swojego grona można kogoś przyjąć, albo z tego grona można go wyłączyć, choć zdarza się to chyba niezbyt często. Ciekawa jestem, czy wiedząc już, co nazywa słowo grono, moglibyście stwierdzić, że spotkaliście się w swoim życiu z jakimś gronem, albo może się nie spotkaliście. Czy chcielibyście należeć do jakiegoś grona? Jeżeli tak, to do jakiego? Pomyślcie o tych różnych gronach ludzkich, ale też roślinnych. Może spróbujecie wspólnie z kolegami i koleżankami, czy to w przedszkolu, czy to w szkole, urządzić jakąś specjalną debatę o gronie, właśnie w gronie swoim koleżeńskim. Porozmawiajcie o gronie. To się bardzo dobrze składa. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś dzień eponimiczny, czyli dzień, w którym rozmawiamy o różnych zwyczajnych słowach pochodzących od imion albo nazwisk, albo od innych nazw własnych. Takie zwykłe słowa, które zawdzięczają życie na przykład nazwiskom albo imionom swoich pomysłodawców czy też wynalazców, to są eponimy. Proponuję wam dzisiaj rozmowę o eponimie, który doskonale znacie, ale o którym mało kto wie, że to jest właśnie eponim. Chodzi o słowo rower. Słowo, którym posługujecie się prawdopodobnie codziennie, a o którym nie każdy wie, że ma bardzo ciekawą historię. Otóż słowo rower zawdzięcza życie nazwie pewnej angielskiej firmy, która produkowała około 150 lat temu właśnie pojazdy, które dzisiaj nazywamy rowerami, a kiedyś były nazywane velocypedami. Velocypedy mogły być różne, na przykład tricykle albo bicykle, czyli były to takie pojazdy pierwotne, które miały na przykład jedno duże koło na przodzie, ogromne, ogromne koło i drugie malutkie z tyłu. Albo odwrotnie, mogło być malutkie koło z przodu, albo ogromne z tyłu. Albo mogło być jedno małe koło z przodu, a dwa duże z tyłu. Lub inaczej jeszcze. Takie wszystkie pojazdy nazywane były velocypedami i właśnie velocypedy produkowała około 150 lat temu firma angielska, której nazwę pisze się tak jak dzisiaj, czyli R-O-V-E-R, a czyta się po angielsku Rover. Dzisiaj kojarzymy tę nazwę, jeżeli kiedykolwiek ją usłyszeliście, z samochodami, bo w pewnym momencie ta firma zaczęła produkować samochody, ale początkowo produkowała właśnie velocypedy, czyli właśnie takie pojazdy, których potomkiem jest dzisiejszy rower. Ta firma Rover wsławiła się tym, że jako pierwsza wypuściła na rynek takie velocypedy, które przypominają dzisiejsze rowery, czyli velocypedy z kółkami równej mniej więcej wielkości, no i napędzane pedałami, czyli takie prototypy, czyli pierwowzory dzisiejszych rowerów. Potem firma przeżywała burzliwe dzieje, no i przestała produkować rowery, ale jej nazwa utrwaliła się w nazwie tego środka lokomocji, którym posługują się dzisiaj miliardy ludzi na całym świecie, czyli właśnie w nazwie rower. Możemy też zadać sobie pytanie, czy ta nazwa w ogóle coś oznacza. Chodzi o nazwę i firmy, i nazwę pojazdu. Czy to jest taki przypadkowy zestaw głosek, czy jednak jakieś znaczenie w tym się kryje? Otóż jest tutaj znaczenie, czyli i firmę nazwano nieprzypadkowo, i też w słowie rower kryje się jakiś nieprzypadkowy sens. W języku angielskim rover to jest po prostu włóczęga, czyli ktoś, kto lubi chodzić, jeździć, czasem bez celu, ale zawsze dla przyjemności po świecie. Właśnie temu miały służyć pojazdy produkowane przez firmę Rover, które dały początek dzisiejszym rowerom. Tym, na które możemy wskoczyć i na których możemy wyruszyć w świat. Nawet na rowerach da się objechać świat. Do tego akurat was jeszcze w tym momencie nie zachęcam, ale może macie na koncie jakieś przygody rowerowe swoje, które przeżyliście sami lub też z kimś i może o tych przygodach chcielibyście komuś opowiedzieć, albo może chcielibyście napisać o nich opowiadanie. Co wy na to? Bardzo was do tego zachęcam, jak również po prostu do wycieczek rowerowych, bo to bardzo, bardzo zdrowe. Oczywiście pamiętajcie zawsze o kaskach. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś dzień frazeologiczny, czyli dzień, w którym rozmawiamy sobie o różnych barwnych powiedzonkach mieszkających w języku. Proponuję wam dzisiaj obserwację pewnego ptaka, krewnego ptaka sprzed tygodnia. Tydzień temu rozmawialiśmy sobie o wronie, o tej wronie, która kracze, a dziś proponuję wam rozmowę o kruku. Kruk zasłużył się polszczyźnie, czyli naszemu językowi, na kilka sposobów. Po pierwsze, mamy różne powiedzenia związane z tym ptakiem. Chyba najbardziej znane powiedzenie to jest biały kruk. Nazywamy tak coś rzadkiego, jakąś osobliwość. Coś, co występuje tylko w jednym egzemplarzu i jest bardzo, bardzo nietypowe. Najczęściej białymi krukami nazywa się bardzo, bardzo, bardzo rzadkie książki. Takie na przykład, które mają kilkaset lat i do dziś przetrwały tylko w jednym egzemplarzu. Są tak rzadkie, jak wśród czarnych kruków rzadki jest biały kruk. I dlatego właśnie te rzadkie książki lub też inne przedmioty nazywa się białymi krukami. Ale mamy jeszcze inne powiedzenie związane z krukiem. Brzmi ono tak. Kruk krukowi oka nie wykole. Nie wykole, czyli nie wyłupie, nie wydłubie, nie wydziobie. To jest dość okrutne, ale no, tak się zdarza w świecie przyrody, że czasami zwierzęta bywają w stosunku do siebie agresywne. Co to znaczy? Kruk krukowi oka nie wykole. Oczywiście to powiedzenie odnosi się do ludzi, a nie do kruków, bo na tym polegają nasze barwne powiedzonka, że niby rozmawiamy o zwierzętach, a tak naprawdę rozmawiamy o ludziach. A mówimy tak wtedy, gdy opisujemy ludzi, którzy razem coś robią, których łączą jakieś interesy, ale zwykle nieuczciwe. Więc chodzi o to, że jeżeli kilka osób razem robi coś nieuczciwego, coś podejrzanego, to nie wyrządzą sobie

obie krzywdy, popierają się, bo wiedzą, że jeżeli ktokolwiek z nich wpadnie, no to wpadną też wszyscy. A więc chodzi o to, że przestępcy i osoby, które właśnie robią różne nieuczciwe rzeczy, popierają się i chronią się wzajemnie. Z tego można by wysnuć wniosek, że o krukach nasi przodkowie myśleli jak o złych ptakach, że przypisywano krukom złe intencje, skoro wytworzono, wymyślono takie powiedzenie o złych ludziach, ale powiedzenie nawiązujące do kruków. To prawda, rzeczywiście o krukach od dawna źle myślano. Kruki okryły się złą sławą. W różnych bajkach, baśniach są to przecież ptaki złych czarownic. Chociaż tak naprawdę kruk jest ptakiem wspaniałym i bardzo mądrym, ale my krukom przypisujemy złe intencje. I prawdopodobnie dlatego właśnie na przykład o ludziach, którzy przynoszą wieści o nieszczęściach albo którzy zwiastują nieszczęścia, mówi się, że to kruki. Także o ludziach, którzy żerują na czyimś nieszczęściu, mówi się, no znowu, że to są kruki. Czyli mamy w języku różne dowody tego, że w naszej kulturze źle o tych ptakach myślano. Ale na szczęście na tym się historia nie kończy, bo kruki zasłużyły się naszemu językowi jeszcze z innego powodu. Z tego samego powodu, co wrony. Mianowicie kolor kruków jest tak intensywny, tak mocny i tak charakterystyczny, że wszedł na stałe do naszego języka. Mówimy o kruczych włosach, o kruczych piórach, o kruczej sierści, czyli takiej intensywnie, tak bardzo, bardzo mocno czarnej i połyskliwej, bo takie właśnie są pióra kruka. Bardzo mocno czarne i błyszczące. Ten kolor jest tak charakterystyczny, że wszedł na stałe do naszego języka. Nawet o ludzkich włosach możemy powiedzieć, że one są krucze. Dziewczyna może nosić krucze warkocze, ktokolwiek może mieć krucze włosy i to jest bardzo, bardzo ładne. I co ciekawe, wyobraźcie sobie, że nawet niektóre owce nazywa się krukówkami. Naprawdę, takie owce, które mają czarną, lśniącą wełnę, tak samo czarną i lśniącą jak krucze pióra, nazywa się krukówką. I nie ma tutaj żadnych złych intencji, nie ma niczego niebezpiecznego. Wręcz przeciwnie, jest piękny kolor. Ciekawa jestem, czy spotkaliście kiedyś kruka, czy wiecie, jak on wygląda i czy znacie jakieś historie związane z krukiem, na przykład z bajek czy baśni. Poszukajcie ich, bo to są tajemnicze i często bardzo, bardzo ciekawe opowieści. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień imienny, to znaczy dzień, w którym zastanawiamy się nad tym, jakież to tajemnice tkwią w różnych imionach. I jak już wiecie, oprócz imion najczęściej dzisiaj spotykanych, mamy też w języku polskim, a właściwie kiedyś mieliśmy o wiele częściej, imiona dawne, imiona słowiańskie, czyli te wymyślane przez naszych przodków w najdawniejszych czasach. To właśnie w tych imionach szczególnie wyraziście można zobaczyć, jakie wróżby chcieli ukryć rodzice, którzy nadawali dane imię swojemu dziecku. A były to wróżby bardzo, bardzo różne. I tropienie ich, a także tropienie tych dawnych imion, to może być niezapomniana przygoda językowa. Jeżeli więc chcecie się zabawić w językowych detektywów razem ze mną, w imiennych detektywów, to zapraszam. Zastanówmy się, co takiego najważniejszego, jakie najważniejsze wartości ukrywano w imionach? Przede wszystkim możemy powiedzieć, że w tych najdawniejszych imionach kryje się często taka informacja, że najważniejsze jest życie. No bo żyjąc, istniejemy, myślimy, stajemy się kimś. No a żeby żyć, musimy też coś jeść. I właśnie te różne rzeczy związane z życiem, myśleniem, jedzeniem często kryją się w różnych starych imionach, na przykład takich jak Wszebąd. Tak, tak, właśnie kiedyś nadawano chłopcom imię Wszebąd, które znaczyło prawdopodobnie niech będzie wszędzie, czyli w tym imieniu kryła się wróżba, żeby chłopiec był wszędzie, żeby go nie zabrakło, żeby był, żeby żył jak najbardziej, no bo to wszędzie oznacza braku, można powiedzieć. Więc taka wróżba jak największego, jak najpełniejszego życia kryła się w tym imieniu. Było też imię Włościbyt. Dziwne imię z naszego punktu widzenia, prawda? Włościbyt. Z czym się ono kojarzy? Z jakimiś włościami i z jakimś byciem też chyba. I to jest dobry trop. To imię prawdopodobnie znaczyło: to jest taki człowiek, który potężnie żyje, potężnie istnieje, którego życie jest ważne. Więc taką wróżbę właśnie, ważnego życia, ukrywano w imieniu Włościbyt. Z kolei imię Żyrosław, czy się wam z czymś kojarzy? Ten pierwszy człon Żyro. Jeżeli komuś skojarzył się z żarciem, to dobrze, chociaż dziś słowo żarcie i też wyraz żreć to są słowa bardzo potoczne, wręcz nawet takie pospolite, a na pewno mało eleganckie, to kiedyś nie miały takiego nacechowania, kiedyś to były wyrazy neutralne. Więc właśnie do nich nawiązano, a ten drugi człon sław oczywiście kojarzy się ze sławą. Więc być może imię Żyrosław oznaczało ten albo taki, który sławi jedzenie. Boże, tak rzeczywiście może tak było, no bo jedzenie jest rzeczywiście ważne. Jeżeli nie jemy, to nie żyjemy. Nasi przodkowie mieli także imię Myślibor. Myślibor słusznie kojarzy się nam z myśleniem, ale dość niejasna dla nas dzisiaj jest cząstka bor. Co to znaczy bor? Czy chodzi o las, który dzisiaj nazywamy borem, choć mówimy o nim bór, to jest taki gęsty bór? Nie. To nie chodzi o las. Ten wyraz bor kiedyś oznaczał walkę, w ogóle miał związek z walką. Dziś jest dla nas nieczytelny, dlatego musimy sięgnąć do słowników, żeby go rozszyfrować. Ale jeżeli przyjmiemy, jeżeli już wiemy, że bor oznacza walkę, a myśli, ta pierwsza cząstka kojarzy się z myśleniem, ma związek z myśleniem, to rozszyfrujemy, że myślibor to jest ktoś taki, który walczy myśląc.

albo myśli o walce. No i to będzie dobry trop. Takie właśnie życzenie ukryto w imieniu Myślibor. Zresztą do tego imienia podobne jest inne. Bolemysł, taki, który dużo myśli. Bo cząstka bole, tak jak tydzień temu sobie rozmawialiśmy przy okazji imienia Bolesław, cząstka bole oznacza dużo, więcej albo lepiej. I wcale, wcale nie ma związku z boleniem, czyli bólem. Więc bolemysł to ten, kto więcej myśli. Właściwie można powiedzieć, że to jest jakiś mędrzec. Podobnie jak uniemysł. Dziwny wyraz, dziwne imię. I nie chodzi o to, że ktoś nie myśli. Nie. Bo znowu mamy coś tajemniczego w tym imieniu. Mamy cząstkę unie. To jest jedna cząstka, jedno słóweczko ukryte w tym imieniu. Unie kiedyś znaczyło to samo co bole, czyli znaczyło więcej, lepiej. A zatem uniemysł, podobnie jak bolemysł, to ten, który więcej i lepiej myśli, czyli po prostu mędrzec. A czy wiecie, jak dawniej zdrabniano te imiona? Właściwie nie ma dobrych poświadczeń w tekstach, czyli nie ma dowodów na to, jak często te dawne słowiańskie imiona zdrabniano. Ale wiemy na pewno, że nasi przodkowie zdrobnienia lubili, wręcz lubowali się w nich. Więc może wy zechcecie cofnąć się w czasie i wymyślić zdrobnienia tych dzisiaj poznanych imion, czyli przypomnijmy: Wszebąd, Włościbyt, Żyrosław, Myślibor, Bolemysł i Uniemysł. Spróbujecie? Więc powodzenia i do usłyszenia!

0: dzwonik. Podkowy wesoło w takt mu dzwonią.
1: No a wąż,
2: biedny wąż,
1: on na brzuchu pełza wciąż.
0: No a wąż, biedny wąż, on na brzuchu pełza wciąż.
2: Boisz się?
1: Nie.
0: Jaś ma dwie nóżki do biegania, dreptania, chodzenia i skakania.
1: No a wąż,
2: biedny wąż,
1: on na brzuchu pełza wciąż.
0: No a wąż, biedny wąż, on na brzuchu pełza wciąż.
1: O, ugryzie cię, ugryzie.

0: wąż.
1: Biedny wąż!
0: On na brzuchu pełza wciąż.
2: No a wąż, biedny wąż,
0: on na brzuchu pełza wciąż.
1: Znowu mnie straszysz! No, no, no.
2: A cóż to jest za dziwny zwierzak? Nóg nie ma, na brzuchu świat przemierza. To jest wąż, śmieszny wąż, on na brzuchu pełza wciąż.
0: To jest wąż, śmieszny wąż,
2: co na brzuchu pełza wciąż.
0: Bałaś się węża?
1: Nie.
3: Autopromocja.
4: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają Apel Twojego Dziecka.
5: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
6: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
5: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
4: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
7: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
8: Już minuta po godzinie siódmej, więc startujemy. Martyna Chuderska i Filip Kurski.
9: Tym stwierdzeniem zaszokuje towarzystwo, że motorem wynalazków jest...

0: Jerry.
1: Ja lubię leżeć gdzieś na plaży, gdy coś pilnego niech wołają kolejarzy.
2: Aha, aha.
3: Lubimy leżeć. Jedna z naszych ulubionych piosenek w Polskim Radiu Dzieciom. 6 minut po godzinie 7. W przyszłym tygodniu, proszę Państwa, już nie powiem 7 minut czy 6 po godzinie 7, bo będziemy witać Was o godzinie 7.30 w poranku. Ale mam też dobrą wiadomość dla tych, którzy czyhają na to, żeby poranki były dłuższe, na taką sytuację chcą wpłynąć, no to tak się wydarzy, bo poranek wprawdzie pół godziny później niż w roku szkolnym, no bo przecież chociaż odrobinkę trzeba dłużej pospać, ale za to do 10. No i dużo nowych, wspaniałych audycji. Będziemy Wam o tym wszystkim opowiadać, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Taka wywrócona troszkę do góry nogami wakacyjna ramówka Polskiego Radia Dzieciom. Różne, także nowe propozycje, sporo audycji nadawanych z pleneru, więc mam nadzieję, że nie tylko będziemy się słuchać i słyszeć Wasze głosy, odbierać telefony, ale także w wielu miejscach się zobaczymy, bo zaplanowaliśmy

sporo podróży. Te najbliższe już w weekend, pierwszy weekend wakacji w Słowińskim Parku Narodowym Marta Powałowska. A ja zapraszam do Krakowa, proszę Państwa, Łąka na Wesołej i przystanek Młody Miłosz. Szczegóły oczywiście w audycji także padną, żebyśmy się znaleźli na tej łące. Nie wiem, czy ona jest taka wielka, czy nie. Jeszcze mnie tam nie było, ale wszystko sprawdzę i o wszystkim będę Wam opowiadać. Audycje specjalne od godziny 10 do 12, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, więc można wziąć udział w takim wakacyjnym szaleństwie związanym nie tylko z literaturą, bo będziemy tropić te najciekawsze szlaki krakowskie i opowiadać też o tym, co pięknego, co ciekawego, interesującego można w Krakowie i w okolicach Krakowa robić. No, mam nadzieję, że uda mi się też spotkać smoka wawelskiego. Sprawdzimy to wszystko. Będziemy sprawdzać także pogodę. Dzisiaj troszkę chłodniejszy poranek. Nie wiem, czy odczuliście jakąś różnicę. Ja zdecydowanie, niby 18 stopni, ale mam wrażenie, że jednak troszkę chłodniej. Chyba sytuacja jednak jakoś diametralnie się nie zmieni, bo te najbliższe dni zwiastują upały. O tym też mówimy regularnie, nawet blisko 40 stopni na termometrze w przyszłym tygodniu, więc na pewno trzeba zwracać uwagę na to, jak się ochronić. I takie informacje też będziemy Wam serwować na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Będzie można dzisiaj zdobyć zaproszenie do teatru. Nie wszystkie teatry śpią i odpoczywają w wakacje. Są też takie, które będą bardzo intensywnie pracować. I do takich teatrów bez wątpienia należy Olsztyński Teatr Lalek. Zapraszam bardzo serdecznie do słuchania jutro audycji Kultura Nie Śpi, bo będziemy łączyć się z Tomkiem Kaczorowskim, który jest dyrektorem tego teatru i Tomek będzie nam opowiadał o wszystkich wspaniałościach związanych z festiwalem Anima. To jest festiwal, który w ubiegłym roku wrócił po długiej, 10-letniej przerwie. Nie zwalnia tempa i w tym roku również wspaniały program we wszystkie weekendy lipca. I to jest bardzo dobra wiadomość dla tych, którzy teatr kochają i którym trudno jest rozstać się z teatrem na wakacje. No na pewno będziemy Wam podrzucać informacje, gdzie można zobaczyć różne spektakle. Wiele jest też takich podróżujących scen teatralnych, między innymi Poznań przemieszcza się z Teatru Animacji, a skoro Poznań, no to będziemy zapowiadać też Festiwal Najmłodszych, bo to już za tydzień. Także jedna impreza goni drugą. Ale żeby nam się nic nie pokręciło, to wszystko w swoim czasie. Poza tym, proszę Państwa, oczywiście będzie temat wiodący, który wywołała jedna z naszych słuchaczek, a w zasadzie dwie słuchaczki, bo mama i córka. Nie wiem, czy panie dzisiaj słuchają poranka. Jeśli tak, to liczę na wsparcie. Przede wszystkim to merytoryczne, bo dziś, proszę państwa, zajmiemy się baloniarstwem. No to będzie taka historia w pigułce, bo zazwyczaj nas te dwie godziny mocno ograniczają, ale na pewno wskoczymy do balonu, no i sprawdzimy, kiedy te pierwsze balony uniosły się w powietrze, kto to wszystko wymyślił i jak historia baloniarstwa rozwija się po dziś dzień. 11 minut po godzinie 7, po piosence sprawdzamy pogodę, wiadomo.

wsłuchiwaliście się w słowa tej piosenki, o dniu który. Projekt Piff Paff jest taka piękna płyta. Oj, chyba będziemy częściej grali. Trochę mgieł dla poetów. Wszyscy poeci będą spotykać się na łące Wesoła w Krakowie, ale mgieł to raczej nie zapowiadają w najbliższy weekend. To mgły dla poetów to chyba nie ma co liczyć, ale na pewno na bardzo dużo słońca, bo z każdym dniem do Polski napływa coraz więcej tego rozgrzanego powietrza. No i ponoć już za chwilkę ta temperatura będzie jeszcze bardziej rosnąć. Prognozowane jest pogodne niebo, a skwar odczuwalny zwłaszcza na zachodzie kraju. No to sprawdźmy, ile stopni. Dziś małe lub umiarkowane zachmurzenie. Na północnym wschodzie może zwiększać się do dużego. Na Podlasiu mogą miejscami wystąpić krótkotrwałe, słabiutkie opady deszczu. Myślę, że to będzie bardzo przyjemne. Maksymalna temperatura od około 25 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, przez około 29 w centrum kraju, do około 32 stopni na zachodzie. Nad morzem troszkę chłodniej, od 24 do 26. Wiatr będzie wiał słabo lub umiarkowanie z kierunku północno-zachodniego i północnego. W nocy też przewiduje się pogodną aurę. Minimalna temperatura, drodzy, do około 13 stopni na północnym wschodzie, a miejscami w centrum, na południu i nad morzem 18. 18 stopni w nocy. Można spać na balkonie i w ogrodzie i pod namiotem, a już niedługo pewnie na pomostach, nad brzegiem rzek i jezior, a może na plaży. Spaliście kiedyś na plaży? Nie wiem, co na to przepisy, to trzeba by było sprawdzić, czy można spać na plaży. Mnie się to kiedyś zdarzyło na obozie harcerskim w okolicach Gdańska, w Świbnie. Spaliśmy na plaży, zanieśliśmy sobie materac.

Cacyki. O, jaka to była długa droga na tę plażę, nad sam brzeg morza. Ale jaka potem przyjemność zasypiać, oglądając zachód słońca i wstawać, oglądając wschód. Bajka. Coś wspaniałego. Zachęcam do takich przeżyć i do organizowania sobie takich sytuacji. 22 645 20 55. Gdybyście mieli ochotę jakimś wspomnieniem wakacyjnym się podzielić albo planami na te zbliżające się wakacje, bo to przecież, no można powiedzieć chyba śmiało, że od jutra. Tak, Filip? No co będziemy się rozdrabniać? 8 rano, 9 rano zakończenia roku szkolnego. Bierzemy świadectwo w łapkę, biegniemy potem na lody i już są wakacje. Tak można zainaugurować ten wspaniały czas odpoczynku i letnich szaleństw dwumiesięczny. No i będziemy jutro na pewno o tym w poranku dyskutować przez całe 2 godziny. To proszę się przygotować. 18 minut po godzinie 7 w tej chwili zabieramy Was na plażę. A po piosence, może przedwakacyjnie, sprezentujemy Wam podwójne zaproszenie do teatru. Co Wy na to?

0: Ciekawe, czy Franek by się wybrał na plażę. Cześć, Franku.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Miałbyś ochotę przenieść się dzisiaj na plażę?
1: Miałbym, ale niestety nie mogę.
0: Nie możesz. No rozumiem. Gdzie teraz pędzisz? Dokąd?
1: Do przedszkola.
0: A planujesz w ogóle w tym roku wakacje nad morzem? Czy jeszcze nie wiesz?
1: Jeszcze nie wiem.
0: Mhm. A do przedszkola będziesz chodził jeszcze w wakacje troszkę dłużej? Czy jutro ostatni dzień? Bo przedszkola to wakacje są otwarte, prawda?
1: Jeszcze w lipcu.
0: Mhm. Jeszcze jutro, rozumiem. A do której grupy chodzisz?
1: Do czwartej.
0: A czwarta grupa to...
1: Do Smurfów.
0: Do Smurfów, ale się ładnie nazywacie. A to jest najstarsza grupa?
1: Nie.
0: Nie, średnia, tak? Mhm, rozumiem. A dzwonisz do nas w jakichś sprawach wakacyjnych czy baloniarskich?
1: Nie.
0: Tak po prostu?
1: Tak po prostu.
0: No, to bardzo się cieszę, że tak po prostu postanowiłeś zadzwonić. To najlepiej na świecie. My dzisiaj będziemy troszkę rozmawiać o lataniu balonem. Miałeś kiedyś okazję spróbować?
1: Nie.
0: A chciałbyś?
1: Nie chciałbym, ale widziałam.
0: Widziałeś latające balony, tak?
1: Tak. Mhm.
0: A może miałeś okazję unieść się na przykład w powietrze w samolocie?
1: Nie raz tak zrobiłam.
0: Aha, czyli już masz za sobą takie samolotowe loty, tak?
1: Mhm. Tak.
0: A dokąd cię samolot zabrał?
1: Raz do Włoch.
0: Mhm. Do Włoch. Do Włoch to chyba nie jest taki długi lot, prawda?
1: Do Włoch. Sam raz.
0: Mhm. No, są też takie kierunki, ojej, że leci się kilka godzin, to trzeba być bardzo cierpliwym. A ty lubisz latać samolotem? Sprawia ci to przyjemność, tak?
1: Tak.
0: Czasami jest tak, że na lotnisku spędzamy więcej czasu niż w samym samolocie, prawda? Bo to przygotowanie do lotu troszkę trwa i odprawa, i trzeba być dużo wcześniej, i tutaj też trzeba być cierpliwym. A masz swój ulubiony środek transportu? Jak wybierasz się w podróż, to czym najbardziej lubisz podróżować? Samochodem?
1: Samolotem.
0: Ach, samolotem jednak. Mhm, rozumiem. No, samolotem na pewno najszybciej jednak, mimo wszystko, jeżeli wybieramy się w jakąś daleką podróż. A zaplanowałeś już wakacje, Franku, w tym roku?
1: Nie, jeszcze nie.
0: Jeszcze nie. No to życzę ci, żebyś trafił do jakiegoś pięknego miejsca, takiego, w którym wypoczniesz i będziesz się świetnie bawił. A ty wolisz na przykład... Gdybyś miał wybierać góry czy morze?
1: No. Jest.

0: raz byłem w górach.
1: Podobało ci się?
0: Może być.
1: W górach jednak byś wolał, tak? Spędzać wakacje. Czyli wędrówki.
0: Tak.
1: No to mam nadzieję, że jak dotrzesz w góry na jakąś wyprawę, to potem do nas zadzwonisz i opowiesz, jak to było. I czy spotkała ci jakaś przygoda? Takich wspaniałych przygód ci życzę. No i bardzo ci dziękuję, że zdecydowałeś się dzisiaj do nas zadzwonić o poranku. Masz jakieś plany na czwartek, na dziś?
0: Nie.
1: Nie, po prostu czekasz, co ci dzień przyniesie.
0: Tak.
1: Bardzo dobrze, bo to czasami są takie niespodziewane niespodziewajki, bardzo fajne. Dobrego dnia, Franku, dla ciebie, a chciałbyś kogoś pozdrowić?
0: Tak.
1: Bardzo proszę.
0: Chcę pozdrowić mojego tatę, mamę, która mnie słucha, i moją siostrę. I dziadka, i babcię, i wujka, i całą moją rodzinę, i Polskie Radio Dzieciom.
1: Polskie Radio Dzieciom, bardzo ci dziękuję za tę przemiłą rozmowę. Do usłyszenia. Trzymaj się cieplutko. Pa, pa.

0: A teraz sprawdzamy talent rodziców do rozwiązywania zagadek.
1: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
0: Tak jest. Zapraszamy. 22 645 20 55. Rodzinny budzik to zmagania ze znakiem zapytania, zagadki adresowane do rodziców, chociaż nasze doświadczenia pokazują, że czasem rodzic nawet nie zdąży ust otworzyć, a już pociecha go z tego kłopotu, jakoś wyciągnie i prawidłowej odpowiedzi udzieli. Krasnoludki będą grały fanfary. Jest u nas bardzo przyjemnie, mam nadzieję, że nie stresująco, więc proszę korzystać. 22 645 20 55.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Pan Sebastian się do nas dodzwonił. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I Oliwka i Lilianna, zgadza się? Na pokładzie, tak?
2: Oliwka głośniej.
1: No dzień dobry, Oliwko, cześć Lilianno, witamy was serdecznie. Panie Sebastianie, dokąd wy pędzicie o tej 7:36?
2: Do przedszkola i do szkoły. Jeszcze
1: dziś? A jutro to już zakończenie roku, tak?
2: Tak.
1: W przedszkolu też?
2: Przedszkolu było wczoraj.
1: Ale... O! No proszę, ale przedszkole pewnie otwarte w wakacje. Czy nie? Jak to u was wygląda?
3: Zamknięte.
1: Oliwko, i co ty będziesz robiła teraz przez 2 miesiące?
3: Nie, bo będę dyżurny.
1: A, będziesz na dyżurze. Rozumiem, zabrzmiało poważnie. Myślałam, że już będziesz tylko spać, jeść lody i skakać na trampolinie przez 2 miesiące i nic więcej. Ale pewnie na dyżurach też będzie fajnie. I będą koleżanki, i koledzy. Nie będzie

0: ci się na pewno nudziło. A Lilianna co będzie robiła, jak zakończy się rok szkolny?
1: Na półkolonie, obóz, a potem jeszcze...
0: To intensywnie, wspaniale. A pan, panie Sebastianie, kiedy na urlop wyruszy?
2: W sierpniu. Dopiero w sierpniu, tak.
0: No rozumiem, no cóż mogę powiedzieć. Ja też dopiero w sierpniu, więc trzeba jeszcze w lipcu popracować. Tak. mam nadzieję, że pan lubi swoją pracę chociaż troszkę.
2: No nawet bardziej niż troszkę.
0: No to fajnie. To najważniejsze, to wtedy jakoś tak szybciej dni mijają i do tego urlopu to zleci. Raz, dwa, trzy. Trochę was zagaduję, wiadomo, ale mamy tutaj do załatwienia pewną sprawę związaną z baloniarstwem tym razem. Lecieliście kiedyś balonem?
2: Nie.
0: Jeszcze nie. A chcielibyście?
2: Nie, dziewczyny są, tak.
0: A pan, panie Sebastianie, by chciał?
2: No też bym się przekonał chętnie, jak to jest.
0: Szkoda, że nie mamy tutaj dzisiaj takiej nagrody jak lot balonem. Bardzo żałuję. No ale jest taka inna niespodzianka, więc mam nadzieję, że też do zaakceptowania. Dzisiaj w budziku cofamy się w czasie do 19 września 1783 roku, bo wtedy w obecności króla Francji Ludwika XVI miał miejsce pierwszy załogowy lot balonem. I ta historia... Kto tam leciał? Mówisz, Oliwko, że ktoś leciał? Czy ja źle dosłyszałam?
3: Nie, mówię, że tak.
2: Bo Oliwka skojarzyła, że Ludwik XIV to tak samo jak nasz dziadek.
0: Ach, że Ludwik. No to dziadka też tak. Pozdrawiamy, oczywiście, wiadomo.
3: ale jest umarł.
0: Pozdrowić możemy, prawda? Bo sobie o nim przypomniałaś i pewnie tak. Sobie o nim myślisz, więc... Więc pozdrawiamy także. Tak jest, tam patrząc gdzieś w górę, wysoko. Moi drodzy, więc z tym lotem balonem to była bardzo ciekawa historia, ponieważ w koszu balonowym podwieszonym pod taką dużą czaszą bracia Montgolfie, którzy jakby zainaugurowali te wyprawy balonowe, umieścili wcale nie ludzi, tylko zwierzaki. No i trzeba będzie zgadnąć, jakie zwierzaki siedziały w koszu balonowym. Ale proszę się nie martwić, bo krasnoludki tu są przygotowane, będą pomagać i będą zapraszać do studia po kolei wspominane zwierzaki. No i teraz tak, proszę państwa. Uwaga, uwaga, czy wy jesteście gotowi?
2: Gotowi? Tak, ekipa gotowa.
0: Ekipa gotowa. No to proszę o chwilę cierpliwości, bo krasnoludki tutaj nam się rozproszyły. One się trochę boją tych zwierzaków, no ale może będzie dobrze. Uwaga, oto zwierzak numer jeden. Kogut, tak, dokładnie, to kogut tam wsiadł do tego kosza balonowego. Z kogutem podróżował również...
2: Baran!
0: Pięknie! Baran, dokładnie. Kogutowi, baranowi towarzyszyła...
3: Kaczka!
0: No i wszystko jasne, krasnoludki. Poproszę tutaj do studia, teraz wy. I wszystko się udało. Kogut, baran i kaczka odbyli pierwszy lot balonem, który trwał, jak myślicie, to tak poza konkursem. Jak długo? Ile minut?
2: 7.
0: O, tata był bliżej, bo okazuje się, że 8. Tak nam tutaj podpowiadają krasnoludki. 8 minut, kosz wzniósł się na wysokość pół kilometra w górę i przeleciał około 400 metrów. No i tak wymyślono, żeby zbadać wpływ wysokości warunków panujących na ziemię, po prostu na żywe organizmy. No a potem to już ludzie podróżowali w takich koszach balonowych, jak kogut, kaczka i baran wylądowali bezpiecznie. No to ja wam życzę też, żebyście bezpiecznie dzisiaj dotarli do szkoły, do przedszkola.

0: pan, panie Sebastianie, do pracy. Wspaniałych wakacji wam życzymy. No i oczywiście dzwońcie do Polskiego Radia Dzieciom, jak będziecie mieli czas.
1: Staramy się jak możemy. Udało nam się trzeci raz.
0: Cudnie. Wszystkiego dobrego życzymy. Chcecie kogoś pozdrowić?
1: Coś Oliwka właśnie chciała.
0: Tak.
1: O, Oliwka.
2: Dzisiaj mam rejestr.

0: Tak.
1: A co to za rejs? To opowiedz jeszcze troszkę.
2: To są takie zabawy.
1: Aha, to są takie zabawy. A na czym te zabawy polegają?
0: Jeszcze nie wiem. Mają jeszcze niespodziankę nie wiem. Przygotowaną na zakończenie roku.
1: Ach, rozumiem. No to jak już będziesz wiedziała i przeżyjesz tę niespodziankę i będziesz chciała o niej opowiedzieć, to zadzwoń koniecznie do nas. Dobrze? Będziemy czekać. A chcecie kogoś pozdrowić?
2: Tak.
0: Głośno.
2: Pozdrawiam babcię, mam dziadka, drugą babcię, moją koleżankę idę. Całe polskie racje 10, Smoka, Adasia, i Misia, Michasia, i klas narodki, i panią.
1: Bardzo ci dziękuję, Oliwko. Gdyby Liliana chciała coś dodać, albo pan, panie Sebastianie, to zapraszam.
0: Liliana?
3: Ja pozdrawiam całą mamę.
1: Pozdrawiamy. I pan,
0: a
1: pani
0: ja bym
1: Sebastian?
0: Normalnie bym powiedział, że pozdrawiam wszystkich ciepło, ale w obecnej temperaturze pozdrawiam wszystkich chłodno.
1: Dobrze. To taki powiew chłodu też wypuszczamy w świat, żeby no tak. Rzeczywiście trochę nam się zrobiło przyjemniej. Tak narzekaliśmy na to, że jest zimno, ale tutaj już mamy lekką przesadę. Także tak. Uważajcie tam na siebie. Lody, lemoniada, cień i same przyjemności. Dobrego
0: będziemy
1: dnia.
0: Będziemy się starać.
1: Do usłyszenia.
0: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.

To umawiamy się, że wylądowaliśmy w Krakowie, dobrze? W Krakowie dobrze wylądować. Ja tak naprawdę to wyląduję tam w piątek bardzo późno, żeby w sobotę i w niedzielę poprowadzić audycję na przystanku Miłosz, na Łące na Wesołej. Ale będę was też zachęcała do tego, żeby wybrać się w niedzielę do teatru w Krakowie. Jest taki piękny teatr, zaprzyjaźniony nasz teatr, Teatr Groteska, który także będzie prowadził warsztaty na Łące na Wesołej w niedzielę. Więc jak sami słyszycie, artyści pracują bardzo intensywnie. A na deskach tegoż teatru w niedzielę wystawiany będzie słynny detektyw Pozytywka. Ci, którzy lubią książki Grzegorza Kazdepkę, na pewno ten tytuł znają. Co więcej, zdaje się, że detektyw Pozytywka wskoczył na listę lektur. Bardzo często jak Grzegorz się pojawia na różnych spotkaniach autorskich, to do tego nawiązuje, że dzieciaki dostają różne oceny w związku z kartkówkami dotyczącymi detektywów.

detektywa pozytywki właśnie, chociaż wydaje mi się, że to bardzo przystępna lektura. I że ci, którzy przeczytali chociaż raz, to na pewno pamiętają, jak nazywa się po pierwsze agencja, w której pracuje detektyw pozytywka, ta, którą założył, albo na przykład jaka jest broń detektywa pozytywki, bo jest bardzo nietypowa, no i jak nazywa się taki jegomość, który mu strasznie przeszkadza. No ale bez niego ta historia nie byłaby tak barwna. To proszę sobie wybrać jedno z tych trzech pytań i spróbować na nie odpowiedzieć, a w zamian podwójne zaproszenie na 28 czerwca na godzinę 13:30 na spektakl Detektyw Pozytywka. Jeszcze raz przypomnę, grany w Krakowie, w Teatrze Groteska. A 28 dzień czerwca to najbliższa niedziela. 22 645 2055, oczywiście numer telefonu do studia. Więc proszę skorzystać, zadzwonić i zabrać zaproszenie, bo naprawdę warto.

0: Witamy Maksa serdecznie. Cześć Maksie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. I mamę witamy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy. Właśnie dodzwoniliśmy się pierwszy raz, a słuchamy was codziennie rano.
0: O, wspaniale. No to bardzo się cieszę. No wiecie, że jak już pierwszy raz słuchacze się dodzwaniają, to potem już jakoś tak to się dzieje częściej, mam wrażenie. Nie wiem, od czego to zależy. I dlaczego tak jest, no ale w to wierzę. Więc witam was cieplutko, cieszę się, że się poznajemy. A wy jesteście z Krakowa, prawda?
1: Tak, jesteśmy z Krakowa.
0: Bywacie czasami w Teatrze Groteska?
1: Tak, bywamy.
0: Tak. Ale nie widzieliście jeszcze Detektywa Pozytywki?
1: Nie, ja mam lekturę Detektyw Pozytywki.
0: No jeszcze proszę.
1: Jeszcze w szkole mamy grę Detektyw Pozytywki.
0: No to Maksie, to ty na pewno wszystko wiesz. A na które pytanie chciałbyś odpowiedzieć? Jaka agencja, czy jaka broń pozytywki, czy
1: agencja.
0: Jak się ten...
1: Agencja i

0: dzwoni.
1: Dobrze. No dobra. Jakie są odpowiedzi?
0: Agencja detektywistyczna używa okulary, broń, kaktus.
1: Broń, kaktus. Pięknie, brawo. To ja tylko dodam, że ten, co mu tak przeszkadza, to martwiak. Znasz martwiaka? Znałeś, no właśnie. A lubisz tą historię o detektywie?
0: Tak.
1: Ja nie opowiem tego tak śmiesznie jak Grzesiek Kazdepkę na spotkaniach autorskich, ale tak właśnie a propos tego, że detektyw jest lekturą, to Grześ bardzo często opowiada, że miał kiedyś takie spotkanie z jednym z uczestników, takim mniej więcej w wieku około 7-8 lat, który przyszedł z wielkimi pretensjami do autora i powiedział: Panie Grzegorzu, dostałem z pana pałę. I to chodziło właśnie o detektywa Pozytywkę i o jakąś kartkówkę, czy tam klasówkę z treści detektywa. A mnie się wydaje, że ten detektyw to raczej lubiany przez dzieci. No, ale różne bywają sytuacje. Powoli zbliża się zakończenie roku szkolnego. Prawda? Maksie, ty jutro o której kończysz?
0: Jutro... Jutro zaczynamy o 11, kończymy chyba
1: Pewnie trudno to tak...
0: O 12 kończymy.
1: Dokładnie określić. Czyli jeszcze jutro się wyśpisz przed zakończeniem roku. Dobrze, że to nie 8. Wspaniale. No to mam nadzieję, że miło spędzisz i ten najbliższy piątek, jak będziesz witał wakacje. No i weekend też się zapowiada wspaniale. Ja serdecznie was zapraszam, jak znajdziecie czas, na festiwal Miłosza, przystanek Młody Miłosz, Wesoła. Łąka na Wesołej. Nie wiem, czy wiecie, gdzie to...
0: Próbujemy tam podejść.
1: To zapraszamy serdecznie. Festiwal jest od 11 do 17 i w sobotę i w niedzielę, a audycje Polskiego Radia Dzieciom od 10 do 12. Więc jak będziecie mieli ochotę i czas wpaść, to zapraszamy. A chcecie kogoś pozdrowić dzisiaj?
0: Całe radio.
1: Bardzo dziękuję. No to powiem... Tak?
0: My też właśnie dziękujemy, bo to jest taka dziwne, jak codziennie słuchamy, a tutaj z wami rozmawiamy.
1: To są bardzo przyjemne momenty. Ja je lubię, jak poznajemy nowych słuchaczy i też jak się spotykamy osobiście gdzieś na trasie, to też jest taka frajda. Więc powiem dzisiaj śmiało do usłyszenia, ale też do zobaczenia, bo jak teraz nam się nie uda, no to może innym razem. Także pozdrawiam serdecznie i dobrego dnia życzę. Do usłyszenia.
0: My też pozdrawiamy i życzymy dobrego dnia.
2: Autopromocja.
3: 3, 2, 1, start! Czas odpalić naszą muzyczną rakietę.
4: Polecimy wysoko, w środy od 18 do 20 w rodzinnym koncercie życzeń.
3: Dzwońcie, zamawiajcie piosenki i składajcie życzenia komu tylko chcecie.
4: Sąsiadom, pluszakowi.
3: Będzie bajkowy superhit.
4: I śpiewanie na żywo.
3: A może napiszemy piosenkę?
4: Co? Chyba ty.
3: Rodzinny koncert życzeń.
4: Muzyczna rakieta startuje właśnie teraz.
2: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Minęła 8. Martyna Huderska i Filip Górski. Witamy w balonowym poranku.

4 minuty po godzinie 8. Zainspirowani rozmową z jedną z naszych słuchaczek, jaką odbyliśmy już jakiś czas temu, postanowiliśmy przygotować dzisiaj dla Was balonowy poranek. No, może to też zachęci Was do tego, żeby wznieść się w powietrze. My ludzie marzyliśmy o tym od wieków. Mity o Ikarze, o innych latających bohaterach znamy, prawda? Powstały już w starożytności. Ale dopiero wiele stuleci później człowiek rzeczywiście wzniósł się w powietrze. Kiedy wynaleziono balon i kto tego dokonał, kiedy odbyły się pierwsze loty balonem? Sporo odpowiedzi na wszystkie. Mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj znaleźć odpowiedź. Historia baloniarstwa, proszę Państwa, na świecie sięga wieku XVIII. Na początku tego stulecia królewski kapelan po raz pierwszy wzniósł w powietrze balon wypełniony gorącym powietrzem, ale to nie on jest ojcem baloniarstwa. Powszechnie uznaje się, że wynalezienie balonu na ogrzane powietrze zawdzięczamy rodzeństwu Montgolfier. W 1782 roku bracia przeprowadzili pierwsze próby wypuszczenia w powietrze balonu napędzanego ogrzewanym powietrzem, a za pierwszy udany lot na świecie uznaje się natomiast ten przeprowadzony przez nich kilka miesięcy później. W czerwcu 1783 roku na łące niedaleko francuskiego miasteczka Annonay, wynalazcy balonu na ogrzane powietrze zorganizowali taki publiczny pokaz bezzałogowego przelotu balonem. Taki płócienno-papierowy balon o nazwie Ad Astra, czyli do gwiazd, niemal 12-metrowej średnicy. Przeleciał trasę o długości ponad 2300 metrów, wzniósł się na wysokość prawie 2 km, lot trwał 9,5 minuty, a w celu doskonalenia swego projektu bracia potem rozpoczęli też współpracę z pewnym szwajcarskim fizykiem. No, równolegle z braćmi Montgolfier te pierwsze baloniarskie próby przeprowadzał też pewien francuski fizyk, Jacques-Alexandre Charlet. Twórca skonstruował balon napędzany wodorem z taką czaszą wykonaną z jedwabiu, a na wieść o planowanym publicznym pokazie balonu swego konkurenta panowie Montgolfier przybyli do Paryża, aby jako pierwsi zaprezentować publicznie swoje dzieło. Wspominaliśmy już o tym, że pierwszymi pasażerami balonu byli kaczka, kogut i baran. I to się wydarzyło 19 września 1783 roku w Wersalu w obecności króla Francji Ludwika XVI. Pierwszy lot załogowy. Historia zaskakująca, bo chyba nie widzieliśmy nigdy później kaczki, koguta i barana w koszu balonowym. Ale załoga sobie poradziła. Taki lot trwał około 8 minut. Kosz

0: wzniósł się na wysokość 0,5 kilometra i przeleciał około 400 metrów. No, taki lot balonem ze zwierzakami miał przede wszystkim na celu zbadanie wpływu wysokości i warunków panujących nad ziemią na ciałka żywych organizmów. A jeżeli wyniki byłyby pozytywne, no to wtedy mieli zacząć latać balonami ludzie. Jakie warunki są potrzebne do tego, żeby latać? Czy latamy o każdej porze roku? Jak przygotować się do takiego pierwszego rejsu balonem? No o tym będziemy dzisiaj rozmawiać z panią Beatą Homą, zdobywczynią balonowego Pucharu Świata Kobiet, proszę państwa, i mistrzynią Europy Kobiet w roku 2017. Pani Beata zdaje się, że już wylądowała w Warszawie, więc zaraz po piosence spróbujemy się z nią połączyć.
1: Raz i dwa.

0: licz od nowa. Raz, dwa, trzy, raz, dwa.
1: My też odliczaliśmy do momentu, w którym połączymy się z panią Beatą. Pani Beata Homa, zdobywczyni balonowego Pucharu Świata Kobiet w roku 2010, mistrzyni Europy Kobiet w 2017 i balonowych mistrzostw Polski Kobiet w 2010 i 2011. Witamy pani Beato na pokładzie Polskiego Radia Dzieciom. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani Beato, pani zdaje się wylądowała niedawno.
2: Tak,
1: a skąd pani leciała, dokąd?
2: Jestem w tej chwili pod Poznaniem i startowałam w Opalenicy, to jest na zachód od Poznania i lecieliśmy tak około 15 kilometrów na wschód. To tak i tutaj wylądowaliśmy przed chwilką w takiej malutkiej wiosce Szyfin.
1: Balloon Expedition, doświadczony, zgrany zespół, ponoć z ogromną pasją do baloniarstwa, no trudno się dziwić. Tak wspaniałe sukcesy, więc gratulujemy. Pani Beato, a jak się zaczyna takie loty balonowe i kiedy i jak rodzi się pasja do baloniarstwa? Jak to było w pani przypadku?
2: W moim przypadku to było tak, że ktoś mnie poprosił o pomoc. Ja wzięłam udział w takich lotach jako załogantka, potem pomagałam podczas zawodów i kiedy zobaczyłam, jak to wygląda, jaka to jest przygoda po prostu, za każdym razem jaka wyprawa, to po prostu już później tylko marzyłam, jak to zrobić, żeby jeszcze kiedykolwiek przy tych balonach być. Dlatego, że lot balonem to nie jest tak jak, nie wiem, szybowcem czy samolotem, gdzie możemy mieć, gdzie mamy stery, gdzie możemy sobie skręcić w lewo, w prawo i właściwie polecieć tam, gdzie chcemy. W balonie nie ma w ogóle sterowania i balon leci dokładnie tam, gdzie go zaniesie wiatr. Taką prędkością, jak wieje, w takim dokładnie kierunku, jak wieje.

0: Ale ten wiatr nie jest taki sam na różnych wysokościach. Wystarczy się unieść wyżej i można znaleźć wiatr, który jest w innym kierunku z inną prędkością. Jeszcze wyżej można znowu znaleźć jakiś inny wiatr, więc my zmieniając wysokość szukamy sobie takiego wiatru, który nam najbardziej będzie pasował akurat wtedy, kiedy lecimy.
1: Pani Beato, a żeby zostać mistrzynią i zdobywać no, takie sukcesy też osiągać jak pani, to trzeba skończyć jakąś specjalną szkołę?
0: Gdzie
1: zdobywa się taką wiedzę?
0: Nie trzeba żadnej specjalnej szkoły kończyć, bo to może to robić każdy, bez względu jaką szkołę skończył, jaki ma zawód. Po prostu trzeba odbyć taki kurs, szkolenie balonowe. Tak samo jak ktoś, jak chce jeździć samochodem, no to musi sobie zrobić prawo jazdy. I samo prawo jazdy, czyli inaczej mówimy na to licencja, trzeba zrobić właśnie na balon. Mhm. Dobrze, mamy kolegów, koleżanki, które mają różne zawody, bo ja akurat w tej chwili już jestem tylko pilotem, ale wcześniej też latałam bardzo dużo, pracując gdzie indziej. Także naprawdę to jest dla każdego, jest jeden warunek. Żeby zacząć takie szkolenie, trzeba mieć minimum 14 lat. Już jak ma się 16 lat, można chyba zdawać na licencję i być po tym szkoleniu, latać samodzielnie. Także tylko taki wiek nas ogranicza, a poza tym latać można praktycznie, dopóki się jest zdrowym i ma się jeszcze do tego siłę.
1: Pani Beato, to jeszcze dopytam o ten egzamin, bo tak jak pani tutaj wspaniale nawiązała do bycia kierowcą tutaj na ziemi, no musimy znać przepisy ruchu drogowego, wiadomo. A na czym polega taki egzamin, żeby móc latać balonem? Jaką wiedzę trzeba posiadać?
0: Żeby móc latać balonem, to też trzeba troszeczkę szersze wiadomości posiadać niż tylko samo prawo i przepisy. Dlatego oczywiście tak samo prawo i przepisy, jak są na ziemi, tak samo obowiązują w powietrzu. Trzeba się ich nauczyć. Trzeba też znać, posiąść wiedzę z zakresu meteorologii na przykład, bo to jest bardzo ważne, musimy wiedzieć i przewidywać, co będzie z nami i podczas lotu, jaki będzie wiatr, jakie warunki, kiedy w ogóle możemy startować, kiedy nie możemy, bo to jest niebezpiecznie ze względu na pogodę. Trzeba znać nawigację, zasady bezpieczeństwa, w ogóle zasady lotu. No jest tych przedmiotów sporo, jeszcze na pewno nie wszystkie wymieniłam, no to oczywiście nie jest nic, czego nie można się nauczyć, bo tak dużo jest pilotów, każdy się tego nauczył, więc każdy może.
1: Mhm. A jak wyglądał ten dzisiejszy lot? Warunki są sprzyjające?
0: Dzisiaj jest piękna pogoda. Sprzyjające o tyle, że właśnie były różne wiatry na różnych wysokościach. Wysoko lecieliśmy dość szybko, a niziutko przy ziemi ten wiaterek zwolnił, także troszeczkę skręcił nas w lewo i mogliśmy podziwiać i zwierzaki, które były na ziemi i przez jakiś czas lecieliśmy nad lasem, wypatrując też jakichś ptaków, zwierzaków i udało nam się na koniec wylądować na takiej polnej drodze. Z jednej strony była kukurydza, z drugiej buraki, ale słuchajcie, na środku. Na dróżce.
1: Widoki imponujące. A ile osób mieści się w takim koszu balonowym?
0: Są różne kosze balonowe. Takie najmniejsze to może lecieć jedna osoba. A my tutaj u nas, w tej naszej wyprawie balonem, robimy takie loty dużym balonem. To jest jeden z największych w ogóle, jakie latają. I dzisiaj lecieliśmy w jednym koszu w 26 osób.
1: Och, to duża załoga.
0: Ogromny, tak.
1: I to były osoby, które latają regularnie, czy to był debiut wielu z nich, załogi?
0: Nie, to był w ogóle debiut. 24 osoby leciały po prostu pierwszy raz w życiu i najczęściej to były, większość to były osoby, które dostały prezenty, albo po prostu chciały się przelecieć i do nas zadzwoniły, zgłosiły się, kupiły sobie voucher. I także w ten sposób jak najbardziej można polecieć.
1: A jak pani przekonuje tych nieprzekonanych? Bo czasami jak dostajemy taki prezent, to jest tak też ze skokami, na przykład ze spadochronem. Mhm. Ktoś nam taki prezent wręcza, no i to ma być oczywiście frajda i radość, no a czasami się okazuje, że taki obdarowany no, ma jednak kłopot.

0: albo z lękiem wysokości.
1: Przyznam się, że to wygląda w ten sposób, że jak się czasem spotykamy, to widzę na twarzach takie miny, że widzę, że niektórzy tak nie wiedzą, jak to będzie, boją się może trochę, może nie, może są tacy niepewni. Ale w momencie, kiedy balon się unosi, to jest zupełnie inaczej niż cokolwiek innego, co lata. W balonie nie ma prędkości, dlatego że my jesteśmy wiatrem. Widzimy, jak się ziemia pod nami zmienia, bo się przemieszczamy względem ziemi, ale względem powietrza po prostu nie, więc jesteśmy jak na balkonie i obserwujemy sobie widoki, które się zmieniają pod nami. Nie ma turbulencji, nie rzuca, więc właściwie nawet się nie czuje, że się unosimy. Więc właściwie wszystkie lęki w momencie, kiedy się wystartuje, po prostu wszystkie lęki odpadają. I ci, którzy w ogóle mieli jakiekolwiek wątpliwości, to zazwyczaj wtedy cieszą się, że po prostu zdecydowali się na to. No i pokonali swoje słabości. Myślę, że nie ma się czego bać.
0: Pani Beato, ja słyszałam, że pani jest postrzegana i określana jako jeden z najromantyczniejszych pilotów w przestworzach. Więc podejrzewam, że musi pani pięknie opowiadać też jako pilotka tej swojej załodze. Różne historie.
1: Tak, tych historii jest bardzo dużo. Ja po prostu też bardzo lubię te wszystkie loty. To jest właściwie moja pasja, nie tylko zawód, ale przede wszystkim pasja. Tylko w ogóle każdemu życzę, żeby mógł robić w życiu to, co najbardziej kocha. A balony mają to za siebie, że właśnie tych przygód jest bardzo dużo. Każdy lot jest inny, bo codziennie wieje inny wiatr. Nawet gdybyśmy chcieli w tym samym rejonie lecieć, to i tak za każdym razem codziennie polecimy w inne miejsce, wylądujemy w innym miejscu, spotkamy się z innymi osobami, które są na polu, które są przy starcie. No, nic się nie powtarza właściwie. I chyba to jest takie najpiękniejsze w tym wszystkim. Nawet w tej chwili nie pamiętam, ile tych przygód było i jakie, ale przygód jest bardzo dużo zawsze.
0: A załoga, zanim wsiądzie do kosza balonowego, dostaje jakieś specjalne instrukcje, jak się zachować?
1: Tak, oczywiście. Ci, którzy lecą pierwszy raz, bo oczywiście nikt nie leci sam, każdy leci z pilotem. Ja jestem pilotem, więc jakby cała obsługa balonu należy do mnie. Natomiast zanim ktoś wsiądzie w ogóle do kosza, to jeszcze robimy taką odprawę, w którym jakby uczymy, jak się zachować, jaką pozycję przybrać do lądowania, jak stać w koszu w ogóle, co można robić, czego nie można. Także wszyscy po prostu już startując wiedzą, co będzie i jak po prostu będzie to wszystko przebiegało.
0: Pani Beato, jeśli pani pozwoli, to do rozmowy wrócimy po króciutkiej piosence, zachęcając słuchaczy do zadawania pytań. Może jesteście marzycielami, chcecie unieść się w przestworza i coś was zaciekawiło już teraz na tym etapie opowieści pani Beaty. Chcecie zadać pytanie, drodzy słuchacze, to bardzo proszę, 22 645 20 55, można się przyłączyć do rozmowy, a my wracamy po króciutkiej piosence.

0: No, nie wyobrażamy sobie tego, żeby takiego zespołu wspierającego się nie było na pokładzie kosza balonowego, no bo to trzeba mieć zaufanie do siebie, troszkę tak jak w tej piosence, którą usłyszeliście. Dziś łączymy się z panią Beatą Homą, zdobywczynią wielu, wielu nagród, między innymi w zawodach i mistrzostwach balonowych, również tych międzynarodowych. Pani Beato, no tutaj pytania do nas płyną, na czym takie zawody polegają? Bo wspominała pani kilka minut temu, że tak naprawdę no to nie możemy sterować balonem. Jaki jest ten nasz wpływ na to, dokąd polecimy? No i jak pokierować właśnie tym środkiem transportu, żeby zdobywać takie nagrody jak pani?
1: No, trzeba wykorzystać. Tak. Z jednej strony nie możemy nim sterować w ogóle, ale tak jak mówiłam, wiatr się zmienia, na różnych wysokościach jest inny i też on się zmienia w czasie. Czyli taki wiatrek w tej chwili nie jest powiedziane, że będzie za 15 minut. On już może być zupełnie inny. Więc my musimy przede wszystkim spróbować przewidzieć, jaki ten wiatr będzie na różnych wysokościach, jak on się będzie zmieniał w czasie. I dostajemy zadania, które polegają najczęściej na dolatywaniu w konkretne miejsca, czyli mamy punkty, w które musimy wlecieć. One mogą być w powietrzu, wtedy dostajemy współrzędne tych punktów, albo na ziemi komisja sędziowska rozkłada krzyż i tam trzeba dolecieć i rzucić na środek tego krzyża markę. I teraz jak dolecieć, skoro nie ma sterowania? Tak jak mówiłam, na różnych wysokościach wiatr jest w różnych kierunkach. Oczywiście te cele są rozłożone w taki sposób, wyznaczone, żeby były osiągalne przy takim wietrze, który jest w ciągu tego lotu, tylko oczywiście, żeby nie było za prosto. I teraz my zmieniając wysokość, możemy znaleźć wiatr, który jest w stronę celu albo w inną stronę. I ten, kto znajdzie lepszy wiatr, ten się znajdzie bliżej tych celów. Kto sobie z tym poradzi gorzej, to będzie dalej. No, także oczywiście też mamy wpływ na to, gdzie wystartujemy dokładnie i o której godzinie. Czy na przykład wystartuje powiedzmy o 6 czy 15 po 6, kiedy wiatr już będzie troszeczkę inny. Także na to mam wpływ.
0: Czyli tutaj doświadczenie, wiedza na pewno. No, sport ekstremalny, więc ta solidna wiedza i wieloletnie doświadczenie na pewno się przydaje. A w zawodach ile osób bierze udział? Tutaj myślę o załodze jednego balonu.
1: No właśnie o tym chciałam powiedzieć, że balon tak naprawdę to jest nie tylko pilot, ale zawsze jesteśmy całą załogą. Dlatego, że pilot sam nawet bez balonem nie mógł wystartować, bo balon trzeba rozłożyć, przygotować do lotu, nadpompować powietrzem i on odlatuje sobie, ale nie wraca w to samo miejsce. Więc załoga musi samochodem śledzić, gdzie ten balon leci i za nim po prostu jechać i dojechać na miejsce lądowania i razem go składamy wtedy i możemy wrócić z powrotem do bazy. To, co jeszcze załoga może zrobić naziemna, też może w jakiś sposób pomagać, na przykład sprawdzać, jaki ten wiatr jest przy ziemi, możemy się kontaktować. Także jak najbardziej jest to współpraca, jest to w ogóle sport, zabawa zespołowa i zawsze w każdym locie to jest nie tylko pilot, ale cała załoga.
0: Pani Beato, lata się przez cały rok balonami? Czy są takie miesiące, w których balony

0: są w jakimś na przykład specjalnym magazynie i pani się zajmuje wtedy czymś innym?
1: Nie ma takiego miesiąca, kiedy by nie można było latać. Lata się przez cały rok.
0: Zimą również?
1: Zimą jak najbardziej. Zimą też są bardzo fajne i przyjemne loty. Nawet mogę powiedzieć, że może i nawet czasami przyjemniejsze niż w lecie, bo my musimy w balonie rozgrzewać powietrze. Musimy, żeby balon się uniósł wewnątrz powłoki, musi być cieplejsze powietrze niż na zewnątrz. Więc jak jest na przykład tak upalnie jak teraz, to musimy jeszcze mocniej, jeszcze bardziej upalne mamy, jeszcze bardziej gorące, musimy mieć powietrze w powłoce w środku. A w zimie nie musimy go aż tak bardzo podgrzewać. Dlatego w zimie jak najbardziej można latać. To nas ogranicza, to zbyt silny wiatr i musi być oczywiście dobra widzialność. Nie mogą być zbyt nisko chmury. Nie może padać deszcz ani śnieg. Jak to jest, jak takie dni są, pogodne dni w zimie, a najlepiej jak jest na przykład trochę mrozku, żeby było twardo na polach, żeby nie było błota, jak jedziemy po balon, to wtedy jest bardzo fajnie.
0: A zdarzają się takie sytuacje, które panią zaskoczyły, na przykład w górze?
1: Które mnie zaskoczyły?
0: Coś takiego się wydarzyło?
1: Bardzo często mnie coś zaskakuje. Najczęściej mnie zaskakuje wiatr, który jest inny niż w prognozie pogody. To się bardzo często zdarza. Jakichś awarii, usterek, to właściwie nie miałam jakichś poważniejszych nigdy. Więc balon uważam, że chyba jest najbezpieczniejszą formą latania w ogóle, jaka istnieje. Ale są takie różne przygody związane z tym, gdzie się wyląduje, kto tam będzie na polu, właśnie jaki właściciel, czy oglądamy zwierzęta też z góry. No, różne są sytuacje.
0: No, pewnie nie jeden właściciel był zaskoczony, jak wylądował mu balon na polu. Czy państwo to wcześniej ustalają?
1: Nie da się ustalić, tak, bo my właściwie lecimy tam, gdzie ten wiatr nas zdanie się, więc właściwie nie wiemy nigdy, gdzie będziemy. Wiemy, w jakim rejonie się spodziewamy wylądować, ale gdzie dokładnie, to oczywiście nie. Przede wszystkim staramy się nie niszczyć żadnych upraw, czyli jeśli nie ma skoszonych pól, zebranych upraw, to szukamy, tak jak dzisiaj, jakieś drogi, czy jakiegoś nieużytku, czy kawałek jakiejś łąki skoszonej. Wiadomo, że to są też prywatne tereny. Różnie się zdarza. Nie wszyscy są zadowoleni, że nas widzą, a niektórzy w ogóle bardzo są zadowoleni i później przez długo nawet opowiadają, że u nich balon wylądował.
0: Pani Beato, a była pani świadkową takich sytuacji, jak na przykład, nie wiem, świętowanie urodzin albo oświadczyny?
1: Mieliśmy już i urodziny, i oświadczyny, ale naprawdę najbardziej zapamiętałam takie loty, jak na przykład ślub w balonie. Już mi się zdarzyło 3 razy być pilotem podczas ślubu i to było dla mnie też, nie tylko chyba dla młodych, ale również dla mnie niesamowite przeżycie. Mamy też takie balony na przykład, którymi mogą lecieć osoby niepełnosprawne, które w ogóle nie chodzą, bo mamy taki balon, który ma drzwi i można tam w ogóle wjechać na wózku i są takie zaczepy dla wózka inwalidzkiego i ten balon w ogóle jest przeszklony z boku. Więc jak osoba siedzi na wózku, to w ogóle widzi wszystko. Także to też nie jest ograniczenie, taka niesprawność ruchowa, to też nie jest ograniczenie, żeby nie lecieć balonem. Także też zapraszam na jak najbardziej takie osoby, bo być może one w ogóle nie wiedzą, że mogą coś takiego zrobić.
0: To jeszcze muszę dopytać na przykład o koncerty balonowe, bo słyszałam, że państwo też często zabierają melomanów i można odbyć taki lot balonem z koncertem na żywo.
1: Można, jak najbardziej. Już tak zdarzały się takie koncerty na przykład, to różne, prawda? Ja miałam kiedyś leciałam w ogóle nad Poznaniem, nisko dość nad miastem. Miałam osobę, która w ogóle śpiewa i drugiego muzyka, który grał na gitarze i to był koncert na żywo w ogóle dla mieszkańców Poznania z balonu, bo był jeszcze zawieszony głośnik, więc wszyscy już na dole to oczywiście słyszeli.
0: Coś wspaniałego. A czy w koszu balonowym się stoi? Czy są jakieś wygodne krzesełka? A może czasami jakiś fotel albo kanapa?
1: Oczywiście, że tak, ale nie w każdym koszu. Mhm.

0: koszy jest mały, dlatego że nam też chodzi o to, żeby po prostu balon był jak najlżejszy, bo jak im będzie lżejszy, tym możemy na przykład więcej osób zabrać. Ale mamy też takie balony, w których można zamontować, mamy w ogóle fotele, które można zamontować i wtedy po prostu to nie pilot, pilot stoi w balonie. Natomiast mogę zabrać dwie osoby, które będą sobie na takich wygodnych kanapach siedziały i podziwiały widoki w ogóle z takiego właśnie, z takiej pozycji z fotela.
1: A jak długo trwał najdłuższy pani lot?
0: Nie był bardzo długi, dlatego że ja latam balonami na ogrzane powietrze. I czyli w czaszy w środku znajduje się powietrze, które muszę podgrzewać. I wtedy balon się unosi do góry. I podgrzewam to powietrze palnikiem, który jest zasilany gazem, propanem albo propan-butanem. I tego gazu zazwyczaj zabieram no, nie dłużej niż, zależy jaki lot robię, ale no, nie dłużej niż na 3-3,5 godziny mogę go zabrać. Więc to ogranicza długość moich lotów. Oczywiście na przykład zimą, jak jest chłodniej, i to mogłabym więcej tych butli zabrać na dłuższy lot, tylko właśnie zawsze planuję po prostu to, co chcę zrobić, gdzie chcę lecieć, no to wtedy wiadomo, że można zabrać tego gazu więcej albo mniej. Na zawodach zwykle się planuje loty na 3,5 godziny. No z powodu takiego, że już nie możemy też w tych małych balonach wziąć większego ciężaru i więcej butli. I jest jeszcze coś, co nas ogranicza. My latamy wtedy, kiedy jest bardzo spokojnie w powietrzu, kiedy nie ma termiki, czyli takich prądów w górę i w dół, które są w ciągu dnia, więc balony startują tylko bardzo wcześnie rano. I zanim ta termika się zacznie, zanim słońce jest wysoko, już muszą być z powrotem na ziemi, czyli my tak przed 9 już musimy być na ziemi. I potem drugi raz możemy startować dopiero, kiedy znowu nie ma termiki wieczorem, kiedy już słońce jest niskie, przed zachodem słońca, więc drugi raz dopiero lot robimy wieczorem. I też musimy być na ziemi, zanim słońce zajdzie, żeby zobaczyć, czy nie ma jakichś przeszkód i gdzie w ogóle możemy wylądować. Z tego powodu te loty nie są bardzo długie.
1: Pani Beato, to znaczy, że wy w tym miejscu, w którym teraz wylądowaliście, zostajecie do wieczora, czy przemieszczacie się samochodami w inne miejsce i będziecie wieczorem startować z innego i lecieć gdzieś docelowo?
0: Będziemy się przemieszczać samochodami, bo w tej chwili zapakowaliśmy już wszystko do przyczepy i musimy podjechać na stację benzynową, uzupełnić gaz, który mamy w butlach do zasilania palnika, przygotować się na następny lot i wieczorem już będziemy lecieć zupełnie z innego miejsca, także dzisiaj jedziemy na Kaszuby.
1: Ach, cudownie. Pani Beato, to życzymy oczywiście wszystkiego, wszystkiego dobrego, samych wspaniałych, pomyślnych lotów. Trzymamy za wszystkich kciuki, no i zachęcamy słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, żeby podjęli takie wyzwanie. No, ja jestem przekonana, że pani tu wszystkich zachęciła. Może pani jeszcze chciałaby ze swojej strony coś powiedzieć?
0: Zapraszam. Właściwie każdy może ze mną polecieć. No oczywiście takie bardzo małe dzieci to nie, ale myślę, że tak od około 8 lat, kiedy już ten wzrok i głowa jest taka, że widać coś, jak się stanie na dnie kosza, żeby widać było coś przez burtę, prawda? Także jak najbardziej, tak mniej więcej od 8 lat już dzieci również mogą lecieć, oczywiście w towarzystwie rodziców. Zapraszam wszystkich, każdy może ze mną polecieć.
1: A czy jest jakieś specjalne pozdrowienie dla baloniarzy, którzy są w powietrzu? Nie wiem, tak sobie to wyobrażam, że jak na przykład państwo lecą, jest kilka balonów na takich zawodach, to czy wy sobie coś przekazujecie, machacie albo się pozdrawiacie w jakiś specjalny sposób?
0: Może pozdrawiać się, tak, to ciężko by było z daleka się pozdrawiać, ale mamy takie jedno powiedzonko, którym się zawsze pozdrawiamy, jak się na przykład pisze coś do kogoś, baloniarz do baloniarza, to zawsze ma jedno życzenie. Miękkich lądowań.
1: To tego życzymy również. Miękkich lądowań i wszystkiego, wszystkiego dobrego. Pani Beata Homa była gościnią poranka. No, mam nadzieję do zobaczenia i usłyszenia, może w powietrzu.
0: No mam nadzieję, że do zobaczenia, także jeszcze raz wszystkich zapraszam, można ze mną polecieć i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia i do usłyszenia. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam.

0: spróbować chce. No śmiało, kto spróbować chce?
1: 20 minut zostało do godziny 9. Ależ się teraz unieśliśmy w wyobraźni. Wysoko, wysoko z panią Beatą, latając balonami. Czy wy kiedyś mieliście taką możliwość? Zastanawialiście się nad tym? Macie takie marzenie? Jak słyszycie, to wcale nie jest tak trudne do zrealizowania. A kiedyś to marzenie, które było trochę wyzwaniem, postanowiła spełnić Agnieszka Ciecierska, którą pewnie słuchacze i Polskiego Radia Dzieciom, ale też radiowej Jedynki bardzo dobrze znają. Agnieszka była bardzo dzielna, moi drodzy, bo mówi o tym również w przygotowanym materiale, że ma lęk wysokości. No, ale jak jest się reporterem Polskiego Radia, to czasami trzeba podejmować różne wyzwania. I Agnieszka takie wyzwanie podjęła. Zapraszamy was już teraz w lot balonem. Wysoko? No, dość wysoko, ale unosimy się nad Warszawą, żeby spojrzeć na Stadion Narodowy, na Starówkę, na Pragę z lotu ptaka, razem z Agnieszką Ciecierską.
2: Bramka zamknięta i lecimy do góry?
3: Jeszcze chwilka, powiem całą komendę i dopiero sobie porozmawiamy, dobrze? Dobra. Teraz tak, w trakcie startu i lądowania trzymamy się w ten sposób poręczy. W trakcie lotu nie wyciągamy nic poza siatkę. Rączki, aparaty, wszystko co mogłoby upaść zostaje w środku. Zdjęcia sobie robimy, ale też z wewnątrz.
2: A ile osób może lecieć najwięcej?
4: Najwięcej, ja przynajmniej liczyłem 29 osób, z tym, że już jest trochę ciasno w koszu. Bartłomiej Pyza, stacja balon. Zależne to jest od siły wiatru, bo im silniejszy wiatr, tym jesteśmy w stanie zabrać mniej osób. W tym momencie możemy zabrać około 8 do 10 osób. Z tym, że trudno to przeliczyć tak na osoby, bo jedna osoba waży nieraz ponad 100 kg, a dziecko powiedzmy około 30-40. Także bardziej to na wagę bierzemy, aniżeli na liczbę osób.
2: Przyglądam się drzewom. Nie widać, żeby wiał silny wiatr. Jaka jest pogoda w górze?
4: No właśnie, często się tak zdarza, że na dole ten wiatr nie wydaje się, że jest tak silny. Zwłaszcza, że jesteśmy tutaj okrążeni drzewami, zasłonami, dlatego czasami jest właśnie takie złudne wrażenie, że ten wiatr jest słaby, ale nas interesuje też wiatr na wysokości 120 metrów, który czasami, no, zwłaszcza tutaj w korycie Wisły, potrafi być dosyć silny. Poza tym wiatr nie wieje cały czas równo, są różne podmuchy.
2: Będzie kiwało na górze?
4: Może troszeczkę, ale myślę, że będzie dobrze.
3: Jak już wystartujemy, czy oderwiemy się od tej czarnej platformy, będzie można się przemieszczać. Lecimy na 120 metrów, lot będzie trwał około 12 minut, okej?
2: Oderwaliśmy się od ziemi. Trzymam się tak, jak pan powiedział w instrukcji, czyli z jednej strony jednej barierki, z drugiej strony drugiej barierki. Trochę nami kołysze.
3: Jest godzina w tej chwili 13, więc mamy już termikę, czyli takie pionowe ruchy powietrza, na których latają szybowce. Dla balonu to nie jest najkorzystniejsza sprawa, ale z racji tego, że to jest balon na uwięzi, który może latać do podmuchów wiatru 24 węzłów, to dajemy radę. Arkadiusz Dziwański. Będą delikatne podmuchy wiatru, przez co będziemy tak

0: się kołysali troszeczkę w powietrzu. Najbardziej popularne ostatnimi czasy są balony na ogrzane powietrze. Tutaj mamy połączenie platformy widokowej i balonu gazowego, helowego. Z jednej strony mamy coś w rodzaju klasycznego balonu, tylko dużo większego, który unosi metalową gondolę inną niż w klasycznych balonach, czy na ogrzane powietrze, czy gazowych.
1: Jak długo będzie nasz lot trwał?
0: Cały cykl lotu zamyka

0: A z drugiej strony widzimy tą część Warszawy, która się zachowała nam po II wojnie światowej, czyli Pragę.
1: Jak to jest możliwe, że my nie odfruniemy, mimo tego, że wiatr tak mocno dmucha?
0: Tak jak wspomniałem, jest to balon na uwięzi. Jesteśmy przymocowani za pomocą liny stalowej, która nas trzyma przy ziemi.
1: Dzięki czemu my się przemieszczamy w górę? Dlatego, że w takich balonach, gdzie jest ogrzane powietrze, to ono ogrzewa i napędza balon. A tutaj?
0: Balony na ogrzane powietrze latają na zasadzie różnicy temperatur. Im większa jest temperatura w powłoce, ten balon się szybciej wznosi, bądź może podnieść więcej. W balonie gazowym naszym nośnikiem jest gaz, w tym przypadku hel, a ściągany jest za pomocą tej stalowej liny.
1: Pogoda najlepsza do latania balonem to jaka pogoda?
0: Dla każdego balonu najlepsza pogoda to jest taka, która jest bardzo stabilna, dlatego często balonami się lata rano i wieczorem. Szczególnie wiosną i latem, kiedy jest właśnie ta termika, o której wspominałem. Wtedy, kiedy nie ma pionowych ruchów powietrza, wtedy, kiedy prędkość wiatru nie przekracza 8 metrów na sekundę i także wtedy, kiedy nie ma jakichś zagrożeń burzowych i tym podobnych.
1: A teraz jest dobra pogoda? Proszę mnie uspokoić.
0: Na lot balonem helowym jak najbardziej. Mamy podmuchy wiatru do 15 węzłów, więc jeszcze mamy daleko do granicy wytrzymałości. Balony na ogrzane powietrze byśmy w taką pogodę nie polecieli.
1: Ja myślę, że czas już wracać na dół.
0: Jeszcze chwilkę, jeszcze mamy minutkę tutaj na górze i będziemy schodzili na dół.

0: Jak słyszycie, na loty balonem też musi być odpowiednia pogoda. Czy Agnieszka Ciecierska wylądowała? Pewnie wielu z Was zadaje sobie to pytanie.
1: Tutaj widzę cały Stadion Narodowy. Z takiego poziomu, z którego nigdy go nie oglądałam, bo widzę cały dach, ten słynny, otwierany i zamykany. Widzę rzekę. Za mną Stare Miasto, przepiękne. Odważyłam się odwrócić, nie było to łatwe. Ile razy dziennie pan się wznosi ku górze i opada?
2: Jeśli mamy pasażerów i pogoda nam pozwala, to robimy 4 loty na godzinę. Rekordowa ilość lotów w ciągu dnia tego balonu to było za 80.
1: Ja się trochę boję.
3: A ja nie.
1: A co zobaczyłeś?
3: Wszystko. W całym mieście.
1: Wszystko w całym mieście, tylko dzięki temu.

0: Może się tak wysoko wzbiliśmy. To jest taka ekspresowa wycieczka po Warszawie. Jakoś zaczynamy wirować wokół osi.
1: Troszeczkę podmuchy mamy zarówno ze wschodu, jak i z zachodu, więc troszeczkę zaczyna obracać tym balonem.
0: Czy pan takimi balonami z koszem i z palnikiem w środku też kiedyś latał?
1: Oczywiście latam balonami na ogrzane powietrze. Obecnie jestem drugim wicemistrzem Polski.
0: Gdybyśmy teraz byli w takim balonie na ogrzane powietrze, to jakie dźwięki byśmy słyszeli?
1: W balonie na ogrzane powietrze jedynym dźwiękiem takim, który jest hałaśliwy, to byłby palnik, który raz na jakiś czas byśmy słyszeli podczas lotu.
0: A tak to cisza?
1: A tak to cisza.
0: A jak w takim razie ląduje się balonami?
1: Balony na ogrzane powietrze mają klapę spadochronową, która może upuścić to ciepłe powietrze. W związku z tym też się robi chłodniej w powłoce i on zaczyna opadać. Też nieużywanie palnika przez jakiś czas powoduje samoczynne przejście w opadanie. W przypadku tego balonu jesteśmy ściągani za pomocą liny, czyli balonu gazowego. A w klasycznym balonie gazowym, gdzie liny nie ma, kosz jest obciążony woreczkami z piaskiem. Jak chcemy iść do góry, to wysypujemy ten piasek. A jak chcemy opadać na dół, to niestety musimy wyczekać, aż się zmieni temperatura na zewnątrz, albo jak ten hel troszeczkę nam ubędzie.
0: Aha, czyli takie latanie może trwać dosyć długo. Trudno sobie zaplanować moment zejścia na ziemię.
1: Nie do końca. Właśnie dlatego odciąża się balon gazowy woreczkami z piaskiem, ponieważ jest to jak gdyby ciągła walka z opadaniem. Więc po prostu należy w rozsądny sposób upuszczać ten ciężar, który mamy. W ten sposób kontrolujemy to opadanie. Więc w zasadzie balon gazowy, jakby go wypuścić i nie odciążać, no to bardzo szybko by przechodził w opadanie.
0: A jaka jest historia baloniarstwa? Od czego to się wszystko zaczęło?
1: Taka już współczesna historia balonów jest związana z Francją, gdzie pierwsze balony były balonami na ogrzane powietrze. Bracia Montgolfier wpadli na ten pomysł. Zauważyli, że ogrzane powietrze unosi się do góry, więc postanowili je zamknąć w czymś. Tak zrobili pierwsze testy. A historia znowuż balonów gazowych jest o tyle ciekawa, że jak dowiedziano się o tym pomyśle, że gdzieś we Francji latają balony, wtedy nie było wiadomo, co jest ich napędem. W związku z tym jeden z naukowców, jedyny znany dla niego gaz, który był ześle od powietrza, to był wodór, więc postanowił znaleźć materiał, w którym byłby w stanie ten gaz zamknąć i w ten sposób stworzył balon gazowy, myśląc, że kopiuje pomysł braci Montgolfiera. Okazało się, że stworzył zupełnie inny typ balonu.
0: Wylądowaliśmy szczęśliwie. Ziemia.
2: A brawa dla Agi, ależ była dzielna.

Dzisiaj w podniebne podróże zabierali nas pani Beata Homa i nasza wspaniała, dzielna Agnieszka Ciecierska. Mam nadzieję, że udało nam się choć odrobinkę zachęcić was do tego, żeby spróbować spełnić takie marzenie w przestworzach. No, to jest coś wspaniałego. Pogoda sprzyjająca, jak słyszycie, w doskonałym towarzystwie, a czasem nawet z muzykami na pokładzie. Można wyruszyć w taką podróż, w taki lot. Bardzo dziękuję wam za ten wspólny poranny lot, bo audycja Poranek w Polskim Radiu Dzieciom powolutku dobiega końca, zbliża się godzina 9:00. A jutro ostatni dzień roku szkolnego, więc zaczynamy wielkie odliczanie. Jutro ostatni dzwonek przed wakacjami. I my w Polskim Radiu Dzieciom także do wakacji się przygotowujemy w najlepszym możliwym towarzystwie, bo waszym. Więc mam nadzieję, że te najbliższe 2 miesiące będziecie dzielić się z nami swoimi pasjami, doświadczeniami, przygodami, słońcem, pogodą, radością, smakami, zapachami i urokami wakacji. Zapraszam na poranki od poniedziałku od godziny 7:30. Jutro jeszcze spotykamy się o 7:00. Martyna Chuderska, Filip Górski. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Ja jestem pan krokodyl, natura.

tak chcę zjeść Jakuba Haka. Więc tropię go wśród buszu, lecz lotrzyk mi umyka, bo zegar w moim brzuszku zbyt głośno wciąż tik-tika. Tik-tik-tik-tak, tik-tik-tik-tak, zbyt głośno wciąż tik-tika. Lecz kiedy zegar stanie, o rety będzie draka, jak szprotkę na śniadanie Jakuba.

0: się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu kwintesencji ideału. Oto on!
1: O, to jest ten prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę. Żarcie. I tego mańka.
0: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem. To koronowy

piosek, nie? Yeah! Jak się zwie? Kurde!

wicher dmie. Łopocze flaga czarna, kto ją dostrzeże, niechaj wie.

Bo słuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się. Nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr. Bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo ja robię.

jeździ tej tok przez pustynię i mrok, płynie z dzikich, dalekich stron. Z nieba leje się żar, kupców tumult i wrzask, brzmi złowieszczo, lecz hej, to dom. Opowieści tej wir kusi was, porwie w mig, a jej sens ma magiczną moc. Wzywa was, sina dal, lod dywanem do gwiazd, dajcie

groźny siłacz, Faligura, nocny zbir, Bonaventura. Lecz ze wszystkich tych nadludzi dziś największą grozę budzi postać super rozbójnika

Wiesz, Zosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Och, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

0: Nie mogę zasnąć.
1: Mogę się jeszcze pobawić?
2: Są takie wieczory, kiedy naprawdę nie możemy zasnąć. Wtedy jest tylko jedno rozwiązanie. Książka.
0: A kto z nami czyta?
1: Ja.
0: Ja.
2: Kto z nami czyta? W każdy czwartek od godziny 18:00. Nowości książkowe, polecajki i przede wszystkim nasze ulubione bajki. Zapraszam serdecznie. Marta Kawalec.
3: Autopromocja.
1: Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
4: Cześć! Bardzo się cieszę, że postanowiliście razem ze mną poznać tajemnice, które do tej pory ukryte były za bramą warszawskiego zoo. Mam nadzieję, że nie straszne wam groźne i dzikie zwierzęta, bo to do ich świata właśnie wkraczamy. Jesteście gotowi? No to ruszamy! Zastanawialiście się kiedyś nad tym, jaką rolę odgrywają takie miejsca jak zoo? Albo czym różnią się one od sklepów ze zwierzętami lub cyrków? W dzisiejszym podcaście wspólnie odkryjemy sekret.
1: Po co nam ogrody zoologiczne?
4: 3, 2, 1, zaczynamy!
5: Myślę, że ogrody zoologiczne są po to, żeby na przykład takie zwierzęta, które potrzebują pomocy od ludzi, żeby ją dostawali.
1: Ogrody zoologiczne są po to, by widzieć zwierzęta z innych krajów i też takie egzotyczne, jak żalalaka, kobla.
6: Żeby oglądać zwierzęta. Są tam różne zwierzęta, typu lew. Mogą być tam czasem ryby.
7: Ogrody zoologiczne są po to, żeby chronić zwierzęta, bo niektóre gatunki mogą być zagrożone wyginięciem.
4: To była Laura, Franek, Leon i Mikołaj. A jak to wygląda okiem eksperta? Posłuchajmy.
8: Taką podstawową funkcją jest ratowanie zagrożonych gatunków. Agata Borucka, dział edukacji warszawskiego zoo. To jest nasza wielka misja, którą spełniamy z innymi ogrodami zoologicznymi, z którymi współpracujemy. No i jak chronimy ginące gatunki? Na 5 różnych sposobów. Pierwszy z nich to jest hodowla. Proszę się nie martwić, jeśli w jakimś ogrodzie nie zobaczą Państwo swojego ulubionego zwierzaka, bo ogrody starają się specjalizować i w swoich kolekcjach mieć te zwierzęta, które są najbardziej zagrożone i właśnie robić wszystko, żeby ich było coraz więcej. Drugi filar to jest edukacja, bo bez edukacji ten plan ochrony gatunków w ogóle nie ma szansy powodzenia, bo nawet jeśli wszystkie ogrody współpracując ze sobą narozmnażają w nieograniczonej ilości gatunki najbardziej zagrożone na świecie, to i tak nie odniesiemy sukcesu, bo nie będzie gdzie tych zwierząt wpuścić, jeśli zniszczymy naturalne środowisko. To, co robimy tu i teraz, każdego dnia, ma znaczenie na los otaczającego nas świata, nawet bardzo odległego. Trzeci filar, niewidoczny na pierwszy rzut oka, to jest nauka. A żeby móc chronić zwierzęta, trzeba dużo o nich wiedzieć, a ogrody zoologiczne stwarzają doskonałą okazję do prowadzenia badań naukowych.

0: zoologicznych, bo mamy te zwierzaki tu na wyciągnięcie ręki, więc ogrody zoologiczne współpracują z bardzo wieloma uczelniami. Czwarty, nie powiem, że mniej istotny, ale na pewno bardzo przyjemny, to jest rekreacja, czyli to, z czym każdemu się kojarzy ogród zoologiczny. Przechodzimy do zoo, miło spędzamy czas, obcujemy z naturą. To też jest bardzo ważne, bo uczymy się jakiejś wrażliwości w naszym codziennym życiu. Jesteśmy odsunięci od natury, natomiast ogród, czyli taka zielona wyspa, bardzo często w samym środku cywilizacji, w samym środku miasta, pozwala nam na zbliżenie się z naturą i obcowanie z nią. I akurat warszawskie zoo spełnia jeszcze piątą funkcję, to jest rehabilitacja krajowej awifauny, czyli mówiąc krótko, ratujemy polskie ptaki. Na naszym terenie jest ptasi szpital, czyli ptasi azyl, do którego każdy, kto znajdzie jakiegoś biednego, chorego, potrzebującego pomocy ptaka, ale dzikiego, nie swoją papugę, kanarka, czy jakiegoś innego skrzydlatego przedstawiciela, może takiego biedaka pacjenta przynieść do ptasiego szpitala. Te ptaki tutaj są rzecz jasna leczone. Jeśli udaje się wykurować w 100%, to my je wypuszczamy z powrotem do naturalnego środowiska. Pamiętajmy, że zwierzęta w ogrodach zoologicznych nie są oswojone, czyli już jak gdyby się mijamy z porównaniem z cyrkiem. My robimy wszystko, żeby zwierzaki pozostały dzikie i wierne swojemu przeznaczeniu i swojemu gatunkowi, bo przecież w przyszłości ich zadanie, może nie w pierwszym pokoleniu, ale w drugim czy trzecim, one mają zasilić populacje żyjące w naturze. I tak już zresztą się dzieje. Na przykład dwa konie przewalskiego, to jest taki bardzo zagrożony gatunek, który w pewnym momencie był obecny tylko i wyłącznie w ogrodach zoologicznych. Dzięki działaniu tychże udało się go przywrócić naturze i konie przewalskiego trafiły znowu do Mongolii, w tym dwa z warszawskiego ogrodu zoologicznego. Oczywiście to nie jest tak bezpośrednio, że wsiadają w jakiś środek transportu i z Warszawy lecą gdzieś na stepy mongolskie. To się dzieje stopniowo. Najpierw wyjechały do Czech, gdzie są rezerwaty takie przygotowawcze, a później finalnie albo te osobniki, albo ich potomstwo uczy się żyć na wolności. I to jest taki łańcuch właśnie działalności. I w tym też biorą udział ogrody zoologiczne.
1: A jak to wszystko w ogóle się zaczęło? Kiedy powstał pierwszy ogród zoologiczny? Posłuchajmy fragmentu audycji doktora Jana Żabińskiego, pierwszego dyrektora warszawskiego zoo.
2: Redakcja przyrodnicza nadaje audycję doktor Żabiński przed mikrofonem.
3: Uczony francuski Geoffroy Saint-Hilaire przedstawił konwentowi paryskiemu możliwość wyzyskania bezpańskiego wówczas zwierzyńca Ludwika XVI Wersalu. Członkowie konwentu dali się przekonać i tak powstało pierwsze publiczne zoo w Paryżu. Pomysł chwycił. Ogrody zoologiczne na wzór paryskiego zaczęły powstawać jak grzyby po deszczu, nie tylko w stolicach, ale i we wszystkich większych miastach Europy, a wkrótce całego świata. Ten ogród zoologiczny, który ja widziałem przed sobą, miał być zupełnie inny. Przede wszystkim ośrodkiem ochrony przyrody, a następnie ośrodkiem popularyzującym wiedzę zoologiczną. Zoo mogło i powinno demonstrować nie tylko wygląd zwierzęcia, ale zwłaszcza jego biologię, sposób jego życia.
1: Warszawski Ogród Zoologiczny to miejsce skrywające wiele ciekawostek. Dzisiaj wspólnie poznaliśmy jedną z nich. Kolejna już niebawem. Bądźcie zatem gotowi, zoodetektywi, bo wiele sekretów jest jeszcze do odkrycia.
4: Wysłuchaliście podcastu Mali Typo Wałowskiej Sekretne Życie Zoo, który powstał we współpracy polskiej

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
1: Dzieciaki kochają zwierzaki. A dziś w programie...
2: Słonie są niezwykle inteligentne. To jest taka jak gdyby elita intelektualna spośród wszystkich zwierząt. Trąba to nic innego jak właśnie nos połączony z górną wargą. Słoń samotny jest słoniem nieszczęśliwym.
3: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Zapraszam na nasz podcast Dzieciaki kochają zwierzaki. Przed mikrofonem Marta Kawalec, a ze mną mój wspaniały gość Agata Borucka z Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
3: Dzisiaj porozmawiamy o bardzo egzotycznych zwierzętach, bo zaprosiłam panią Agatę po to, żebyśmy posłuchali trochę o tych zwierzętach, które nie żyją w Polsce. Ale myślę, że są bardzo ciekawe dla wszystkich naszych słuchaczy, więc dzisiaj zapraszamy na sawannę i odkryjemy trochę tajemnic największych ssaków na świecie, największych i najcięższych ssaków na świecie chodzących po ziemi, a mówimy tutaj dokładnie o słoniach. Słonie żyją też w Polsce. To nie jest ich naturalne środowisko, ale myślę, że bardzo dobrze czują się w Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie. Jak nazywają się słonie, które żyją w Warszawie?
2: W warszawskim zoo mieszkają trzy słonie. Są to dwie dziewczynki, czyli Fryderyka i Buba i Leon. Leon jest najmłodszy, ale też nie jest dzieckiem, bo ma 24 lata już właściwie, ale

0: jest największy, więc nadrabia. Zresztą cieszy się sławą olbrzyma, a jego tata jest największym słoniem, który mieszka w europejskich ogrodach zoologicznych. Waży ponad 6 ton i leon niewiele mu ustępuje.
1: Czyli też jest duży.
0: Ogromny.
1: Jak sobie radzą warszawskie słonie w zoo?
0: No mam nadzieję, że bardzo dobrze. Słonie są niezwykle inteligentne. To jest taka jak gdyby elita intelektualna spośród wszystkich zwierząt. Mają bardzo skomplikowany i rozbudowany system społeczny. Nie znoszą samotności. Tworzą bardzo skomplikowane, trwałe, silne i wartościowe relacje między sobą. I jak przystało na inteligentne stworzenia, trzeba naprawdę bardzo dużo wkładać pracy, żeby im dzień urozmaicać. Wiadomo, że nie ma nic gorszego niż nuda, bo ona jak gdyby pozbawia nas wielu możliwości. Więc opiekunowie w ogrodach zoologicznych zajmują się wymyślaniem atrakcji każdego dnia dla słoni. Oczywiście różnią się one od tych atrakcji dla dzieci, ale słonie muszą coś robić, muszą wykorzystywać swoje wszystkie zmysły, więc na przykład chowa im się jedzenie w różne zakamarki albo urozmaica im się dietę w takie rzeczy, które są niecodzienne, niesamowite, ale mogą je zaciekawić, na przykład czosnek albo oliwki. Jeśli się wejdzie na zaplecze do słoniarni, do magazynku i spojrzy na stojące tam na półkach produkty, no to mniej więcej tak jakbyśmy weszli do takiego trochę sklepu kolonialnego, gdzie jest na przykład ketchup, musztarda, czosnek, cebula, majonez, oliwki, orzechy. Takie rzeczy, które w ogóle by nam nie przeszły na myśl, myśląc o słoniowej diecie. No i w rzeczywistości tak jest, że one tego na co dzień nie zjadają. Niemniej jednak takie atrakcyjne rzeczy dostają w małych ilościach. Chodzi głównie o zapach, niecodzienny smak, tak żeby je po prostu stymulować, pobudzić, zachęcić, zainspirować.
1: Z tych składników to mogłaby dobra pizza wyjść.
0: A, tak, albo zapiekanka na przykład. Ale słonie nie jedzą przetworzonych produktów, najbardziej lubią surowe. I takim podstawowym składnikiem słoniowej diety są, uwaga, gałęzie i liście. To jest największy przysmak, który musi bezwarunkowo znajdować się w słoniowej diecie.
1: Świetnie, czyli jeżeli nie gałęzie, to oliwki.
0: Tak, albo gałęzie z drzewa oliwnego. I byłoby idealnie.
1: I to są ich przysmaki, te dodatkowe oliwki, właśnie cebula czy czosnek.
0: Tak, chodzi o to, żeby jak gdyby pobudzić je produktami o bardzo intensywnym zapachu, jak na przykład właśnie czosnek. Wiadomo, że nie zjedzą kilograma czosnku, bo by im mógł najzwyczajniej w świecie zaszkodzić. Ale opiekunowie też starają się jak gdyby wymyślać cały czas coś nowego, jak jest jakieś słoniowe święto, na przykład Dzień Słonia albo urodziny któregoś z naszych słoni, to oczywiście wchodzą wcześniej na wybieg, wtedy kiedy słoni na nim jeszcze nie ma i w różnych jego miejscach ukrywają, chowają czy instalują niespodzianki. To w zależności od pół roku mogą być na przykład lody, czyli zamrożone owoce w galaretkach jakiś. I słonie wychodząc na wybieg, po pierwsze, mogą się cieszyć niesamowitym smakiem tego czegoś. Oczywiście jest to w małych ilościach, tak żeby im nie zaszkodzić. Muszą to przede wszystkim znaleźć. No i rzecz jasna zjeść, co wcale nie jest łatwe, bo taka galaretka czy zamrożony jakiś mus w wysokiej temperaturze szybko się rozpuszcza, więc słonie muszą być jak gdyby dosyć sprawne i szybkie.
1: Ale jak taki słoń znajdzie na przykład oliwkę?
0: To musielibyśmy zapytać jednego z naszych słoni. Słonie mają niesamowicie rozwinięte różne zmysły. My jako ludzie kierujemy się głównie wzrokiem i myślimy, że cała reszta świata również polega właśnie na postrzeganiu. Słonie oczywiście też widzą całkiem nieźle, ale oprócz tego słyszą znacznie więcej niż my, no i mają znacznie lepszy węch. To być może dlatego, że mają znacznie sprawniejszy i dłuższy nos niż my, bo pamiętajmy, że trąba to nic innego jak właśnie nos połączony z górną wargą.
1: No właśnie, trochę już tutaj wątków poruszyłyśmy. No to może jeszcze tak wróćmy do tych, które są bardzo interesujące, czyli na przykład ta inteligencja, bo powiedziała pani, że słonie są inteligentne. No to skąd w takim razie wziął się ten słoń trąbalski, który jest taki zapominalski?
0: Może jest taka tendencja, żeby właśnie, nie wiem, utrwalało się w naszej pamięci coś, co nie jest absolutnie prawdą, tak jak jeż jedzący jabłka, a wiadomo, że jeże są owadożerne i za jabłkami nie przepadają. I jest mnóstwo takich rzeczy. Słoń trąbalski jest po prostu bohaterem jednego z wierszyków, fajnie się rymowało i miło się to zapamiętuje, ale albo może dlatego, że z racji na swój wzrost i wagę mogą być trochę nieznarne, więc takie trochę trąbalskie. No jeszcze jest przecież słoń w składzie porcelany, prawda?
1: No właśnie.
0: Ale tak naprawdę słonie są niezwykle inteligentne, bardzo mądre. W stadzie słoniowym, a struktura stada jest bardzo ważna i

0: słoń samotny jest słoniem nieszczęśliwym. Najważniejsza jest najstarsza i najbardziej doświadczona samica. I ona tą zdobytą wiedzę, którą przekazały jej poprzednie pokolenia, przekazuje z kolei całej reszcie stada. Więc jak gdyby jeden słoń musi mieć towarzystwo innych, albo żeby uczyć się, albo żeby się od nich uczyć i opiekować sobą nawzajem.
1: Czyli słoń trąbalski i słoń w składzie porcelany to są mity.
0: Tak, chyba że to jest jakiś początkujący słoń w słoniowym stadzie i on po prostu wyrasta z trąbalskości.
1: No mamy też inne słonie, mamy słonia Benjamina, słonia Dominika. Słonie są popularnymi bohaterami literatury dla dzieci.
0: No i całkiem słusznie, bo zasługują na tą sympatię. Nie zawsze jednak człowiek jest taki miły dla słoni. Tutaj taka ważna uwaga. Oczywiście słonie, o których my teraz mówimy, to są słonie afrykańskie, bo właśnie te żyją na sawannie. Natomiast są jeszcze słonie indyjskie, które mieszkają w Azji. One są nieco mniejsze, mają inny kształt uszu. Jest tam jeszcze kilka różnic, ale też mają znacznie łagodniejszy i spolegliwszy charakter niż słonie afrykańskie i są nagminnie wykorzystywane przez człowieka. I kiedyś, kiedy nie było innych możliwości, to rzeczywiście spełniały rolę taką pomocniczą, tak? Pracowały przy wyrębie drzew, pomagały ciągnąć różne ciężary. Natomiast teraz, jeśli stają się głównie atrakcją turystyczną, no to nie jest aż tak to przyjemne dla słoni. Pamiętajmy, że mimo wielkiego wzrostu słonie wcale nie lubią, jak się jeździ im na grzbiecie. Więc jeśli jesteśmy gdzieś na egzotycznych wakacjach, to pamiętajmy, że taka rozrywka, przyjemność dla nas bynajmniej nie jest niczym przyjemnym dla słoni.
1: No tak, bo one tam na przykład w Tajlandii, obserwowałam takie słonie, które były atrakcją turystyczną, miały siodło, na które może usiąść człowiek, no to myślę, że to zdecydowanie nie jest zabawne dla nich, bo kiedy jeszcze ktoś im siedzi na grzbiecie, to może pół biedy, ale to jeszcze muszą dźwigać taki wielki ciężar na sobie.
0: Tak, no i pamiętajmy, że zanim słoń stanie się takim, nazwijmy to, tragarzem, to też musi przejść bardzo długą i nie zawsze przyjemną drogę tresury, jakkolwiek to brzmi, przystosowania. I to nie zawsze jest dla słoni przyjemne, więc jak gdyby bojkotując tego typu atrakcje, dokładamy swoją cegiełkę, tak, dla szczęśliwego życia słoni.
1: No właśnie, bo w Tajlandii na przykład słoń jest symbolem Tajlandii.
0: Tak, to jest takie ikoniczne zwierzę, bo jest wielkie, mądre, bardzo użyteczne i pewnie jak gdyby poprawiło byt bardzo wielu, wielu osobom i społecznościom, więc może w dowód wdzięczności tak jest na pewno, ale fajnie by było, gdyby to działało w dwie strony. Słonie nam, a my słoniom.
1: No bo tam właśnie są te dwie strony słoniowego życia, bo podobno połowa słoni w Tajlandii żyje na wolności, a druga połowa w niewoli.
0: Tak, niewola to jest takie bardzo przykre słowo i z tego co wiem, żeby jak gdyby wytresować, wyćwiczyć słonia, często odbiera go się od stada, co jest niezwykle traumatycznym doświadczeniem zarówno dla słonionka, jak i dla jego rodziny. Nie zawsze są to przyjemne zabiegi i nawet bywa tak, że ktoś, kto się zajmuje w tej pierwszej fazie słonikami, jest dla nich bardzo nieprzyjemny, niemiły, wręcz sprawia im ból i cierpienie i dopiero potem pojawia się coś na wzór dobrego policjanta. Ktoś, kto jak gdyby wyzwala tego słonika, jest dla niego dobry i słoniątko w dowód wdzięczności zaczyna się słuchać i wykonywać polecenia. Brzmi to niby fajnie dla słonika, ale jeśli obejrzymy to, spojrzymy na to z większej perspektywy, no to jest to najzwyczajniej w świecie okrutne i pamiętajmy, że słonie żyjące w niewoli, jak gdyby są oderwane od swojego naturalnego sposobu życia, tak? Nie mają swojego stada, rodziny. I stąd się też wzięły kłopoty z rozmnażaniem słoni w ogrodach zoologicznych, bo słonie są zwierzętami długowiecznymi i większość słoni żyjących w europejskich ogrodach zoologicznych pochodzi jeszcze z tych czasów, kiedy były one kłusowane, czyli wbrew ich woli zabierane z naturalnego środowiska, czyli z Afryki. Teraz pragnę podkreślić, że już się tego nie robi, że nie bierzemy zwierząt z natury, tylko wymieniamy się między ogrodami, ale oczywiście te pierwsze osobniki pochodzą ze swojego naturalnego środowiska. I często, żeby je pozyskać, trzeba było zabić rodziców i takie biedne sierotki trafiały do ogrodów zoologicznych i one po prostu nie miały się od kogo nauczyć, jak być słoniem. Tak, bo nie było mamy, nie było ciotek, nie było kogoś, kto mógłby przekazać doświadczenie. I właśnie zbieranina takich sierot tworzyła w pewnym momencie populację słoni w europejskich ogrodach zoologicznych i one po prostu nie za bardzo wiedzą, jak się rozmnażać, jak się opiekować dziećmi, dlatego ta hodowla idzie bardzo, bardzo powoli, ale jest bardzo istotna, bo z kolei teraz słoniom żyjącym w Afryce grozi zagłada. Jest to gatunek zagrożony wyginięciem, więc dobrze by było mieć zapas genów w ogrodach zoologicznych, więc naukowcy i hodowcy robią co mogą. No i na

0: szczęście już jest coraz więcej sukcesów, bo i w Holandii udało się rozmnożyć słonie afrykańskie, w Hiszpanii, w Niemczech, więc tak drobnymi krokami to się udaje. O wiele prościej i łatwiej rozmnażają się słonie azjatyckie.
1: No właśnie, ale tak czy inaczej to zawsze słonie były atrakcyjne, nie tylko dla tych, którzy chcieli pozyskiwać je do ogrodów zoologicznych, do cyrków.
0: Do walk przecież tak. Były zwierzętami bojowymi w dalekiej przeszłości.
1: No i oczywiście to kłusownictwo, które bardzo wytrzebiło populację słoni na świecie.
0: Tak, chodzi tutaj nam o kość słoniową. Powszechnie nazywamy to kłami, a to są ciosy, prawidłowo się tak nazywają. I to są odpowiedniki siekaczy, czyli tych zębów, które my możemy nazwać jedynkami albo dwójkami. Oczywiście słoń bez ciosów może żyć, ale kłusownik, chcąc zarobić na kości słoniowej, nie będzie, że tak powiem, dobierał dawki leku usypiającego, usypiał słonia, czekał aż on zaśnie, a potem mu te ciosy odpiłował. Więc niestety kończy się to dla słoni tragicznie, bo są one najzwyczajniej w świecie zabijane dla pozyskania kości słoniowej. To jest jeden powód. Drugi powód spadku liczebności słoni to jest kurczenie się naturalnych siedlisk i środowisk. Ludzi jest coraz więcej pozyskują terenów pod uprawę, żeby mieć co jeść. No i to z kolei sprawia, że słoni i ludzie wchodzą w konflikty, bo słonie jako duże zwierzęta bardzo często buszują w tych polach uprawnych, powodując ogromne kłopoty farmerów, bo niszczą im plony, zbiory, narażają na stratę, a wręcz głód, więc tu jest też wojna.
1: Jeśli chodzi o słonie, to powiedziała pani, że właśnie mamy te afrykańskie, azjatyckie, ale słyszałam, że są też leśne.
0: Leśne to jest gatunek słonia żyjącego w Afryce. Tak, są w ogóle trzy
1: Ale to
0: gatunki.
1: Jest trochę inny gatunek niż ten afrykański słoń.
0: To jest słoń żyjący w Afryce, jest nieco mniejszy. Żyją właśnie w lasach, nie na sawannie i podstawą ich diety są po prostu gałęzie. Czasami wręcz można by to powiedzieć, suche badyle byśmy nie przyszłoby nam do głowy, że coś takiego można zjeść. A jednak to są słonie, które znalazły sobie niszę w innym środowisku niż na sawannie. Potrafią się zadowolić bardzo ubogą dietą. Słonie jako zwierzęta roślinożerne bardzo dużo jedzą, a to dlatego, że dosyć niewielką część z tego, co jedzą, przyswajają. Przyswajają gdzieś 25% pochłoniętej roślinnej masy, stąd można powiedzieć, że jedzą non-stop. Cały dzień, bo większość z tego niestety nie zostaje wbudowana w ciało, co nie zmienia faktu, że i tak ogromna ilość pokarmu zostaje wbudowana, bo słonie są ogromne, mogą ważyć po kilka ton. W warszawskim zoo słonie jedzą nieco mniej, a to dlatego, że ta pasza jest bardziej treściwa. One zjadają w ciągu roku 300 kg gałęzi. Jak jest cieplutko, to wtedy dostają zielonkę, czyli taką świeżo skoszoną trawę, to jest ich ogromny przysmak. Jak nie ma trawy, to dostają siano, rzecz jasna. A wszelkie takie produkty jak jabłka, czy inne owoce, czy warzywa są dodatkiem albo są oferowane słoniom w formie nagrody.
1: Atrakcji.
0: Tak, wymyślono coś takiego jak trening medyczny, bo pamiętajmy, że dzikie zwierzęta i w ogóle zwierzęta żyjące w ogrodach zoologicznych mogą być niebezpieczne. Wcale ich się nie oswaja, a to dlatego, że jeśli mają kiedyś wrócić do natury, to muszą być samodzielne i nie mogą się uzależnić od człowieka. A dwa, że nawet jakby się wydawało, że są oswojone, to są często dużo większe, silniejsze niż ludzie i mogą niechcące komuś zrobić krzywdę. Więc trzeba być bardzo ostrożnym w przypadku jakichś zabiegów weterynaryjnych czy badań. Więc wymyślono trening medyczny, który polega na tym, że w nagrodę za jakieś smakołyki, i w tym wypadku, w przypadku słoni są to właśnie warzywa i owoce, wykonują różnego rodzaju polecenia. I słonie potrafią podawać nogi, im się czyści kopyta. Więc jeśli nauczymy je wykonywania takiej komendy, tego typu zabieg już staje się bezproblemowy. Słoń może podawać trąbę, może na życzenie swojego opiekuna nabrać do trąby płynu i wypłukać to. Dzięki temu możemy na przykład zbadać, jakie choroby znajdują się w tym wysięku, nazwijmy to, z trąby. Słoń umie podawać ucho, a to dlatego, że bardzo bogato unaczynione ucho jest doskonałym miejscem do pobierania krwi i badania stanu zdrowia słonia. No i właśnie te wszystkie komendy pozwalają bezpieczne badanie, diagnozowanie słoni, czy robienie zastrzyków. To jest bardzo ważne. No i żeby to chciał robić, musi być nagroda, a tą nagrodą są właśnie takie smakołyki.
1: A propos tych uszu, to słyszałam, że każdy słoń ma inne unerwienie w uszach. Tak jak my mamy linie papilarne, to oni mają uszy.
0: Ale wystarczy spojrzeć też na nasze ludzkie przedramiona. Jak popieramy sobie krew, czy ktoś na nią pobiera, to ten układ żył jest też inny u każdego. Podobny, ale nie taki sam. W ogóle słonie są pełne tajemnic. Słyszą takie dźwięki.

0: które są dla nas w ogóle poza zasięgiem, na przykład infradźwięki. Mają specyficznie zbudowane stopy, dzięki którym wyczuwają drgania podłoża i na przykład są w stanie przewidzieć trzęsienia ziemi czy jakieś inne kataklizmy. Myślę, że im więcej jesteśmy w stanie się dowiedzieć o słoniach i je zbadać, tym ciekawszymi zwierzętami się okazują. Zresztą to dotyczy chyba wszystkich. My znamy psy, koty i możemy powiedzieć, że na przykład pies jest mądry, a kot uparty. A się okazuje, że w ogrodach zoologicznych, kiedy mamy do czynienia z różnymi zwierzętami i musimy podejmować różne działania, jak chociażby te treningi weterynaryjne, to się okazuje, że na przykład niezwykle inteligentne, pojętne, szybko łapiące są też żyrafy, tak? A nikomu by to do głowy nie przyszło, a to zazwyczaj dlatego, że po prostu mało kto z nas ma na co dzień do czynienia z żyrafą, z lwem czy ze słoniem.
1: No to w takim razie jeszcze jeden taki motyw, który bardzo często przejawia się w bajkach. Czy słonie boją się myszy?
0: Dobre pytanie. W warszawskim zoo bywają myszy, ponieważ jest tam na zapleczach mnóstwo jedzenia, więc wiele z naszych zwierząt ma do czynienia z myszami. Nie, i nie, nasze się nie boją, często nawet ich nie zauważają.
1: No właśnie, bo taki słoń, żeby zauważył mysz, to musiałby tak naprawdę szukać oliwki.
0: Chyba że słyszy taki tupot mysich nóżek. A aczkolwiek myślę też, że to działa w dwie strony, że myszy też nie wchodzą w drogę słoniom, bo mają marne szanse.
1: No a jak to jest w takim razie z tą trąbą słonia? Po co słoniowi jest trąba?
0: To jest niezwykle wielofunkcyjne i sprawne narzędzie. Właściwie oprócz tego, że możemy to nazwać nosem zrośniętym z górną wargą, to spełnia bardzo wiele innych funkcji. Na przykład służy do picia, ale nie w taki sposób, jak my pijemy przez słomkę. Czyli krótko mówiąc, słoń nie wciąga picia trąbą. To jest tak, jak my byśmy chcieli się napić, wciągając, nie wiem, herbatę nosem. Nic przyjemnego. Słoń nabiera sobie wody do trąby, a później przelewa ją do pyska. W takiej słoniowej trąbie mieści się około 10 litrów wody, więc całkiem nieźle. Więc skoro może nabrać tam wody i może się napić, to też może tą wodą kogoś opryskać i tak jest w rzeczywistości. Słonie często polewają się wodą, robią sobie taki prysznic, czyli trąba to trochę prysznic. Trąba to też trochę ręka, prawda? Ponieważ trąba jest bardzo chwytna i jest bardzo, że tak powiem, delikatna i precyzyjna. On potrafi podnieść trąbą bardzo małe przedmioty.
1: Słyszałam, że nawet źdźbło trawy jest w stanie urwać.
0: Mhm. To fakt. Ja słyszałam też monetę, więc bywa tak. Słonie na przykład jak są znudzone już treningiem medycznym, potrafią jak gdyby pluć, może to nie jest dobre słowo, ale jak gdyby wysmarkiwać z trąby.
1: Taką fontannę
0: właśnie,
1: robić.
0: Tak, z własnych glutów, nazwijmy to tak, w stronę opiekuna, kiedy na przykład nie chcą już dalej trenować, bo trzeba się bardzo starać, żeby skupić uwagę słonia, bo on przecież nie będzie ćwiczył na komendę z każdym. Bywa często tak, że słoń na przykład kogoś nie polubi i nie będzie z nim pracował. Albo bywa tak, że słoniowi nie odpowiada charakter jakiejś osoby, bo każdy słoń jest inny i każdy człowiek jest inny i tak jak my dobieramy sobie przyjaciół czy partnerów, taka relacja też nawiązuje się ze słoniem i z opiekunem. I jeśli słoń kogoś nie lubi albo mu nie po drodze z osobowością danego opiekuna, no to z takiej współpracy absolutnie nie będzie.
1: I wtedy może taki opiekun dostać z trąby.
0: Tak, i musi wtedy bardzo uważać, bo słonie mogą być niebezpieczne. Jeszcze mi się przypomniało, to jest niesamowite, bo oglądając zwierzęta w ogrodzie zoologicznym, fajnie jest tam bywać często i po prostu je obserwować. I nasza Fryderyka i Buba, to są dwie słonice. Jedna jest taka bardziej przebojowa, czyli Fryderyka. Buba jest bardziej zachowawcza. I Fryderyka jest zawsze pełna pomysłów. I tak jak mówiłam, słonie uwielbiają gałęzie. Ale drzewa znajdujące się na wybiegu słoni są raczej do dekoracji, bo gdyby nie były zabezpieczone, to słonie by je zjadły, zniszczyły w bardzo krótkim czasie i ten wybieg zrobiłby się pustynią. Natomiast gałęzie są dostarczane jak gdyby z zewnątrz. No ale słoniom nigdy gałęzi dość, więc sobie Fryderyka wymyśliła, że znajduje na wybiegu jakieś konary, patyki, duże przedmioty i trąbą wyrzuca je w górę, tak żeby zahaczały o korony drzew i pod wpływem ciężaru tego właśnie konara gałęzie się łamią, spadają na sam dół i ona sobie wyciąga trąbą spośród drutów z pastucha elektrycznego, to jest taki drut pod napięciem, bezpiecznie te ułamane, pełne liści gałęzie. Jak się patrzy na wybieg słoniowy, to widać teraz szczególnie jak nie ma liści, że na koronach drzew są takie niesymetrycznie jakieś przedmioty pozawieszone, bo to są właśnie te konary, które nie spadły na dół.
1: Taką zabawę sobie wymyśliła.
0: Tak, albo miała taką zabawę, że znajdowała różnego rodzaju przedmioty i wyrzucała je za ogrodzenie, a tam akurat parkowały samochody opiekunów. No, rzecz jasna, już nie parkują.
1: No w ogóle wybieg słoni jest pełen różnych ciekawych atrakcji. Na przykład jest tam taka beczka duża.
0: Tak, tam jest dużo beczek, siatek, jakichś kul, górek.
1: Piłek.

0: Tak, góra z rębarki, góra z mączki takiej ceglanej. Wygląda to w ogóle jak taki bałagan, nieuporządkowany teren. My nawet postawiliśmy tablicę wyjaśniającą stan rzeczy. To jest tak zwany enrichment. Pamiętajmy, że zwierzętom w zoo może się nudzić, bo nie muszą polować, nie muszą przed nikim uciekać, mają znacznie mniej zajęć, bo wszystkie te obowiązki albo większość z nich spełniają opiekunowie, więc żeby nuda nie zabiła naszych zwierząt, trzeba im wymyślać różne rzeczy i oprócz tego chowania jedzenia utrudnia na przykład im się dostęp do jedzenia i w tych wielkich beczkach zawieszonych dość wysoko wkłada się na przykład siano albo pokrojone marchewki i słoń dopiero jak wyciągnie trąbę i stanie na palcach niemalże, no to dosięga do takiej beczki. Tak musi tym wszystkim manewrować, żeby to, co znajduje się w środku, a to, co słoń chce dostać, wypadło mu na dół. I to zajmuje czas, ćwiczy mięśnie, wyobraźnię, pomysłowość, no i cierpliwość, rzecz jasna. No i o wiele sympatycznie ogląda się słonia zajętego właśnie takimi działaniami, niż gdzieś tam po prostu smutnie wałęsającego się.
1: A gdyby mogła nam pani jeszcze opisać, jak wygląda słoniarnia? Co tam jest w środku? To, czego my na przykład nie widzimy, bo to jest duży budynek.
0: Tak. Pamiętajmy, że słonie, które mieszkają w ogrodach zoologicznych, nie pochodzą z natury. One już od wielu pokoleń rozmnażają się w warunkach klimatycznych europejskich, więc nawet zimą wychodzą na dwór. No ale wiadomo, że tych wizyt na dworze zimą, kiedy jest naprawdę chłodno, jest znacznie mniej, więc muszą mieć odpowiednie pomieszczenia wewnętrzne. Więc w naszej warszawskiej słoniarni, oprócz areny, czyli tego miejsca, gdzie można zobaczyć słonie, obserwować słonie z wewnątrz budynku, i tam jest taki baobab wielki, czyli takie symboliczne drzewo Afryki, służy słonią na przykład do drapania się. To są tak zwane słoniowe sypialnie, czyli ilość, oczywiście one nie przypominają naszych ludzkich sypialni, ale to są dosyć duże pomieszczenia. Każdy słoń ma swoją sypialnię, niektóre słonie mają nawet dwie. Czasami je łączymy, czasami spędzają noc razem, jeśli na przykład mają na to ochotę albo, nie wiem, obecność dobrze im zrobi, bo na przykład są zestresowane, ale zawsze musi być tak, że jest możliwość odizolowania na przykład dlatego, ponieważ jest chory. Jest tam usypany piach. Proszę sobie wyobrazić, że słonie bardzo chętnie kładą się w czasie snu. Nam się wydaje, że zwierzęta kopytne wszystkie śpią na stojąco. W rzeczywistości bywa tak, bo kiedy jest niebezpieczny, to wiadomo, że łatwiej zerwać się do ucieczki czy przedsięwziąć jakieś działania, kiedy się stoi, a nie leży, bo zanim się wstanie, może się zdarzyć dużo nieprzyjemnych rzeczy. Ale jeśli słoń czuje się bezpiecznie, a w zoo tak się czuje, to się bardzo często kładzie. Oczywiście nie są to takie 8-godzinne okresy, w którym słoń śpi, ale tak, zdarza mu się nawet godzinkę poleżeć i pospać, więc żeby mu było wygodnie, są górki z piachu i one uwielbiają na tym się kłaść. Są tam oczywiście miejsca z wodą, takie poidła, gdzie słoń wkłada do otworu trąbę i sobie pije. W środku też są takie same atrakcje jak na zewnątrz, czyli jakieś beczki, opony, tego typu przedmioty. Bele drewniane, którymi słonie sobie manewrują, przesuwają. Wszystko po to, żeby się mogły bawić. Między wyjściem z sypialni a wyjściem na wybieg zewnętrzny jest taki podest, który jest de facto wagą. I dzięki temu bez żadnego problemu, jak słoń sobie wychodzi na spacer, musi przejść przez wagę i możemy skontrolować właśnie, czy przytył, czy schudł, czy powinien schudnąć, albo czy powinien przytyć. No i tak to właśnie wszystko wygląda. Oczywiście konieczne jest wyjście słoni na zewnątrz, a to chociażby dlatego, że one bardzo dużo jedzą, więc żeby im się lepiej trawiło, ruch jest niezbędny. No i pamiętajmy, że trzeba posprzątać słoniowe sypialnie. Słonie zjadają nasze słonie po kilkadziesiąt kilogramów dziennie, więc też w drugą stronę niewiele mniej wychodzi, więc opiekun musi to posprzątać, a nigdy nie ma tak, że jest bezpośredni kontakt opiekuna ze słoniem, ponieważ byłoby to zbyt niebezpieczne. Nawet jeśli są treningi medyczne, to one są przez ogrodzenie. Ogrodzenie ma takie duże przerwy między przęsłami, przez które człowiek może przejść, ale rzecz jasna nie przychodzi. Słoń oczywiście nie, ale na przykład między tymi przęsłami słoń może wystawić trąbę, ucho, nogę. Są nawet specjalne takie drzwi, gdzie są odpowiednie takie otwory zrobione, furtki, gdzie można właśnie wystawić kończynę czy ucho. I to wszystko znajduje się na zapleczu. Jest też taka magiczna szafa, którą przygotowali opiekunowie. Na pierwszy rzut oka wygląda to jak dzieło kogoś niezrównoważonego. Taka drewniana konstrukcja w formie szafy. Jest tam wiele półek, takich trochę bez ładu i składu, i na tychże półkach leżą jeszcze bardziej bez ładu i składu przedmioty, bardzo różne. I słonie po prostu, jak się nudzą, to sobie mogą trąbą między ogrodzeniem zajrzeć do swojej szafy i tam poprzestawiać, poprzemieniać te różne rzeczy. Chodzi o to, żeby im też to często zmieniać, bo to jest nawet jak z dziećmi, jak jest najfajniejsza zabawka, to jeśli ją mamy już dłużej.

0: niż 2 dni, to już przestaje być taka fajna i słonie tutaj niczym się od nas nie różnią.
1: No a teraz, kiedy jest zima, słonie wychodzą na zewnątrz, bo chociaż mają grubą skórę, to czy nie jest im za zimno?
0: Wychodzą, bo muszą, bo wtedy dostają jedzenie, więc to jest taki motywator, że tam są jakieś smakołyki, ale jeśli jest naprawdę zimno, to one po prostu grzecznie stoją przy drzwiach i czekają, aż wejdą z powrotem i to widać po nich, no, ale to jest ten czas niezbędny, żeby opiekunowie mogli posprzątać, bo to jest niezwykle ciężka praca i tego jest mnóstwo. Natomiast jeśli jest lód, to wtedy słonie nie wychodzą. Jeśli jest tylko jakiekolwiek ryzyko pośliźnięcia się, skręcenia nogi, absolutnie nie podejmujemy go, ponieważ takie trywialne dolegliwości u nas, typu skręcenie kostki, u słoni wygląda zupełnie inaczej, bo nie jesteśmy w stanie unieruchomić słonia, zagipsować mu nogi, więc w ogóle nie ryzykujemy.
1: No to jeszcze jedna taka ostatnia, ale trochę smutna też rzecz, bo słyszałam, że słonie żyją od 60 do 70 lat, ale jeżeli nic im nie zagraża, no bo są bardzo duże, więc nie mają naturalnych wrogów w środowisku, to umierają dlatego, że wypadają im zęby.
0: Jeśli jedzą gałęzie, a słonie jedzą gałęzie, no to potrzebne im są zęby takie przypominające nasze trzonowe. One mają ogromne powierzchnie, trące, bo rzecz jasna słonie nie połykają tych gałęzi w całości, tylko muszą je rozetrzeć. I to jest w sumie tak jak w większości przypadków, bez zębów, czyli bez narzędzia, które pomaga nam pobierać pokarm, stajemy się bezsilni. Człowiek jest w nieco lepszej sytuacji, bo ma do dyspozycji dentystę, protetyka, a także wyobraźnię i może sobie ten pokarm odpowiednio przygotować. Natomiast słoń jest tego, takich możliwości pozbawiony. Tak, tak. Ale jeśli chodzi o smutne rzeczy, to słonie też potrafią bardzo cierpieć z powodu utraty jakiegokolwiek członka ze swojego stada. Jeśli tylko jest chory, to się nim niesamowicie opiekują. Potrafią ryzykować własne życie, żeby obronić kogoś takiego. A jeśli już dojdzie do ostateczności i jeden z członków słoniowego stada odejdzie, to po prostu wracają na miejsce. Najpierw, że tak powiem, jest coś w rodzaju pochówku, tak, uroczystości żałobnych. Słonie widać, jak żegnają się z tym, kogo straciły i zdarza się, że wracają na takie cmentarzyska, jak gdyby, jak, tak jak my w Święto Zmarłych.
1: No i myślę, że tych historii o słoniach byłoby jeszcze znacznie więcej, ale odsyłamy też wszystkich naszych słuchaczy do tego, żeby zainteresowali się słoniami, poczytali książki, trochę informacji w internecie. Myślę, że na pewno będzie to z korzyścią dla wszystkich, i dla słoni, i dla nas. A tymczasem bardzo dziękuję pani Agacie Boruckiej za to, że była naszym gościem. No i zapraszamy do słuchania naszych podcastów Dzieciaki kochają zwierzaki. Bardzo dziękuję.
0: I zapraszamy oczywiście do warszawskiego zoo.
1: Oczywiście zapraszamy do zoo, a ja już bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, mówi Marta Kawalec.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: tam tam patapatam tam tam tam tam patapatam tam tam tam. Jest w Afryce rzeczy wiele, które z geografii znam. Baobaby, lwy, gazele i tam, tam jest również tam.
1: Słowo daję, że nie kłamie, szczerą prawdę mówię wam. Chciałbym zagrać na tamtamie, chcę na własność mieć tamtam.
0: Próbowałem kupić w Samie, pytam, czy tu jest tamtam. Cerber złapał mnie za ramię, sam mnie wyrzucił, sam tam.

0: Tam patapatam, tam, tam, tam, tam patapatam, tam,
1: gdzie czarny ląd?
0: Ha, ha, ha, ha, ha, ha.
1: Czarny chłopiec własny tam, tam ma.
0: Czarnej mamie na tam, tamie gra.
1: On gra, on gra, on gra.
2: A ja! Wziąłem balię i miodnicę, chciałem zrobić sam tam tam, lecz krzyczeli mnie rodzice, że pomysły dzikie mam.
1: Miałem zamiar płynąć promem do Afryki po tam

na obiad można ją upiec. Pan kucharz kaczkę starannie piekł jak należy w brytwannie.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: S'amuse.
3: Bawimy się. Cześć, Paco. Jak się dzisiaj masz?
2: Salut. Ça va. Mam się całkiem dobrze. Ale chciałbym się w coś pobawić. On va jouer?
3: Jouer? No pewnie. Uwielbiam się bawić. A w co się pobawimy?
2: Ja chciałbym jouer au ballon. Pograć w piłkę.
3: Jouer au ballon? Przestań! To zabawa dla chłopaków.
2: No to pobiegajmy. Możemy courir, biegać, albo sauter, skakać.
3: Ale wymyśliłeś. Courir i sauter. Kopytka mi się poplączą.
2: To sama wymyśl coś, skoroś taka mądra.
3: No ja chciałabym się pobawić w chowanego.
2: W chowanego? Czyli jouer à cache-cache?
3: No właśnie, jouer à cache-cache. Chociaż tak najbardziej, to chciałabym wyjechać w podróż, poznać inne żyrafki i inne papugi, zobaczyć ciekawe kraje.
2: No to ruszajmy w podróż en France. Pokażę ci ten kraj.
3: La France? Naprawdę? Mógłbyś mi pokazać La France?
2: No jasne. Pas de problème. Wystarczy tylko spakować walizki i w drogę.

0: à l'hôtel.
1: Frottez-le.
0: Bonjour, mademoiselle.
1: Och, jak miło. Bonjour, monsieur.
0: To co, wyruszamy na podbój Paryża?
1: Tak, tylko gdzie jest moja walizka?
0: Où est ma valise? No, nie wiem gdzie. Chyba jeszcze w taksówce. Dans le taxi.
1: Oj, proszę, przynieś mi ją.
0: Okej, już idę. Chauffeur, la valise, s'il vous plaît. Voilà la valise.
1: Merci, monsieur. O, super. To jeszcze tylko poszukam kosmetyczkę. Daj mi parę minut, zrobię szybki makijaż i idziemy.
0: O, makijaż. Prawdziwa paryżanka z ciebie. Tylko się pospiesz i on y va.

Czerwony kapturek, miła dziewczynka, dla kacpra, Dorotki, pani Ani synka. Pomoże, zaśpiewa, uśmiechnie się szczerze. Kiedy zapytasz,

0: 2 plus 2 to przecież 5, a nawet 6, gdy mam taką chęć.
1: Bo tyci jest słoń, ogromna zaś pchła. Z żurawia jest żur, a z mleka mgła.

Tam, gdzie gęsto rosną drzewa, a pod stopami miękki mech, zerka zza pnia w kapeluszu kolega, i drugi, i trzeci, aż tylu ich jest. Oto podgrzybek i pani pieczarka, borowik

choć skryty w trawie i choć nieśmiały, to w smaku doskonały. Grzyb, grzyb, grzyb ma nieprzeciętny styl. Gdy wypatrzysz w lesie pod kapeluszem trzon, już wiesz, że to on.

Jest jednak wśród nas pewien kolega, którego należy się wystrzegać. To pan Muchomor, którego kapelusz zdobi piękna czerwień.

Pamiętaj, że dobre są tylko grzyby te, które mama i tata pozwalają jeść. Grzyb, grzyb, grzyb, choć nie jest piękny zbyt. Choć skryty w trawie i choć nieśmiały.

dzieciństwo wkurza, kiedy wreszcie będę duża, kiedy będę

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.
3: Polskie Radio Dzieciom.

Obo ty tu, że hej, czeka cię tuż i klej. O ideał ty.

0: Halo, halo! Kto dziś budzi słońce? Oczywiście my i nasza poranna audycja na żywo. Wspaniali goście, zagadki i ciekawe tematy. Słyszymy się od 7 do 9 od poniedziałku do piątku, a w weekendy od 9 do 11. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Zapraszam, Jacek Zawada.
1: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom.

Zbyt rzadko widzę was, bo czasu ciągle brak. Roboty tyle mam i ciągle za czymś gnam.

Polskie Radio Dzieciom. Najlepsze radio na świecie.

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, nie śpi. Kultura, kultura, kultura nie śpi. Kultura nie śpi.
2: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włącz się uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura

0: nie śpi. Martyna Chuderska, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Jak będę duży,
3: jak będę duża.
4: Dzisiaj porozmawiamy z naukowcem, czyli z moim tatą. Zawsze chciałam się dowiedzieć, na czym polega twój zawód.
5: Naukowiec to jest ktoś taki, kto przede wszystkim stara się pogłębiać swoją własną wiedzę. Zajmuje się bardzo wąską dziedziną jakiejś nauki. To, czego się dowiedział, coś odkrył albo coś zbadał. Stara się to udostępnić, podzielić tymi swoimi wynikami z resztą ludzi, a następnie starać się zastosować to jakoś w praktyce, wprowadzić to do naszego życia.
4: Co ostatnio wynalazłeś lub czego się nauczyłeś?
5: Ja zajmuję się zagadnieniami spalania w silnikach rakietowych, a także w silnikach odrzutowych, ponieważ naukowcy już dawno nie pracują sami, pracujemy w zespołach większych, mniejszych i naszemu zespołowi udało się uzyskać proces spalania detonacyjnego wewnątrz silników rakietowych. Ale to jest proces bardzo złożony i trudno teraz to wytłumaczyć dzieciom.
4: Gdzie jest miejsce pracy naukowców? W jakich miejscach można ich spotkać?
5: Naukowcy pracują w różnych miejscach, na przykład na uczelniach wyższych, gdzie pracują ze studentami albo realizują właśnie jakieś prace badawcze, także dla firm na zlecenie. Pracują w instytutach badawczych, czyli w takich ośrodkach, w których badamy konkretne jakieś zjawiska, gdzie staramy się wdrożyć coś do technologii, ale naukowcy także pracują w przemyśle, w wielu fabrykach czy w biurach konstrukcyjnych. Tacy naukowcy są bardzo mile widziani. A moje miejsce pracy to jest laboratorium spalania właśnie w Instytucie Lotnictwa. Takie moje laboratorium. To może nie jest tak, jak sobie wyobrażamy na filmach, że chodzimy w fartuchach. Nasze laboratorium wygląda tak, że dużo odbywa się właśnie spalania, jakichś wybuchów, kontrolowanych oczywiście. Często właśnie płynie jakieś paliwo, smary. Wcale to nie wygląda tak sterylnie, jak można zobaczyć w jakichś filmach, ale mimo wszystko ważne jest, żeby w takim laboratorium był porządek, i każdy, żeby wiedział, gdzie co leży. I przede wszystkim, ponieważ badamy rzeczy bardzo nowe, które są często nieprzewidywalne, naukowiec musi się wykazywać tym, że jest ostrożny i dbać o bezpieczeństwo swoje i swoich kolegów i koleżanek, z którymi pracuje.
4: A czy w twojej pracy i też w twoim laboratorium zdarzały się jakieś bardzo zabawne sytuacje?
5: Wszystko podczas eksperymentów powinno być jakoś tak kontrolowane, więc w pracy laboratoryjnej zabawnych sytuacji się unika. Ale oczywiście w pracy jesteśmy bardzo zgranym zespołem. Naukowcy nie są takimi zapatrzonymi w książki, tylko kujonkami. Bardzo dużo się śmiejemy, opowiadamy żartów, anegdot, więc często sytuacje śmieszne występują w pracy i są to najczęściej właśnie jakieś żarty z kogoś.
4: Co trzeba zrobić, żeby zostać naukowcem?
5: Przede wszystkim trzeba pójść na studia. Jeżeli ktoś na studiach odkryje, że to, co studiuje, jest czymś, co go bardzo fascynuje i kiedy słucha tych profesorów czy doktorów, którzy opowiadają na temat jakiegoś przedmiotu, a interesuje go coś więcej, coś dalej, chciałby rozwijać jeszcze tą swoją wiedzę, to ścieżka naukowca jest jak najbardziej dla niego. Naukowcy są generalnie ludźmi ciekawymi świata, którzy szukają odpowiedzi na pytania, dlaczego to działa. Albo dlaczego to nie działa. Albo co trzeba zrobić, ażeby to działało. Ja oczywiście polecam tę pracę wszystkim, ponieważ jest to bardzo ciekawa praca. Codziennie się dzieje coś nowego, codziennie można coś odkryć.
4: A czy jeżeli się jest naukowcem, jak na przykład Maria Skłodowska-Curie, to można być naprawdę sławnym?
5: A czy Maria Skłodowska-Curie jest sławna?
4: No jest.
5: Zatem można.
4: Nauka moim zdaniem jest bardzo ciekawa, a jeżeli się jest naukowcem, to jest jeszcze ciekawsza. I szczególnie polecam ten zawód tym, którzy uwielbiają szkołę, takich małych kujonków. Do usłyszenia!

0: twardy gość.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Zgrajmy się!
2: Rozmawiamy o grach, rozmawiam ja, Patryk Bartoszewski, a dziś przy stole jest jeszcze czterech zawodników. Czy możecie się po kolei przedstawić? Bardzo proszę.
3: Rafael Wylot.
4: Bruno. Maciek.
5: Radek i ranny ptaszek.
2: O proszę, a dlaczego taki ranny ptaszek? Co to znaczy?
5: Bo mówi dziwnym głoskiem.
2: A rozumiem, czy tylko dzisiaj się tutaj tak wypowiadasz, Radku, ranny ptaszku? Czy to tak wyjątkowo z okazji naszej audycji, czy na co dzień taki masz głosik?
5: Tak, nie mam na co dzień, ale czasami robię tak.
2: Czyli jest szansa, że do końca naszego spotkania przejdzie ci to.
4: Czasami będę mówił normalnie.
2: Po prostu tak jak chcesz. I świetnie, ja jestem jak najbardziej za tym. Jeśli macie ochotę mówić innym głosem przez godzinę, dzień albo tydzień, proszę bardzo, jeśli to jest bezpieczne dla waszego głosu, nie ma problemu. A skoro już mówimy o tym, jak miło spędzać czas, o robieniu rzeczy, na które po prostu mamy ochotę, czy wy lubicie grać w gry? A jeśli tak, to w jakie?
6: Ja lubię grać w gry planszowe i niektóre gry na komputerze.

0: To był Rafał, a Bruno?
1: Ja lubię gry komputerowe, ale też planszowe. Planszowe po prostu można, załóżmy, zapoznać się z ludźmi, których dopiero się na przykład poznało. Planszowe są bardziej towarzyskie, takie...
0: Jeśli dobrze rozumiem, przy grach planszowych lepiej poznajemy człowieka, a przy grach komputerowych lepiej poznajemy siebie. Możemy nieco polepszyć nasze umiejętności, zgadza się?
1: Tak.
0: No, trudno się z tym nie zgodzić, to prawda. A powiedz mi, Maćku, czy ty masz jakieś ulubione gry? Bardziej komputerowe, bardziej planszowe?
1: Ja lubię te i te. Tylko, że w komputerowych, jak właśnie słaby sprzęt, to nie można zagrać w większości gier, ale zależy w jakich. Czy przeglądarkowych, czy takich do zainstalowania. Też jak właśnie mało pamięci na dysku, to nie można zainstalować... Nie wiem, no w większości też gier, bo większość ma powyżej gigabajta.
0: Oj tak, kiedyś, pamiętam te czasy, gry miały po megabajt, a teraz już całe setki gigabajtów mają. Radku, a ty? Czy ty masz swoje ulubione gry?
2: Tak!
0: To było bardzo zdecydowane tak.
2: Tak, to było zdecydowane tak. I właśnie takie, ja bardzo lubię planszowe i komputerowe.
0: Ogólnie planszowe i komputerowe. Dobrze, czyli no mamy tak 50-50 chyba.
2: O, jeszcze zręcznościowe.
0: O, zręcznościowe. A co to są gry zręcznościowe?
2: Takie jak na przykład Anse Cabanse.
0: No co za zbieg okoliczności, Radku. A ja akurat dzisiaj chciałem porozmawiać o grze Anse Cabanse. Czyli jest to gra zręcznościowa. Tu wszyscy mają wspólny cel. Pozbyć się innych zawodników.
3: Bo to jest bardzo straszny głos.
0: O tak, to był do niedawna ranny ptaszek, a teraz chyba ranny żołnierz. Może być na przykład. Tak brzmi strasznie. Wiecie, wydaje mi się, że powinniśmy określić, do czego dążymy. Co trzeba zrobić, żeby wygrać Anse Cabanse? Da się w ogóle wygrać Anse Cabanse, że tak filozoficznie spytam?
1: Trzeba wyłapać... czas.
0: To jest dopiero filozoficzne, ale ładne.
2: Trzeba grać z czasem i przeciwnikami.
0: Trzeba grać z czasem i z przeciwnikami, wyłapać czas. O co właściwie chłopakom może chodzić?
4: Robiąc wyliczankę, trzeba wszystkie wyklepnąć, żeby zostać jedynym.
0: Tak, tak, tak. Jeszcze Bruno spróbuje tutaj dopowiedzieć.
1: Trzeba mieć dobrą reakcję, że na przykład jak się kończy, to trzeba szybko... Wszystko trzeba myśleć.
2: Na przykład tak zrobił z Maćkiem, to takie on w ostatniej chwili, a ja szybko zabieram rękę.
0: Tak, czyli potrzebny jest ten wierszyk, który zaraz sobie przypomnimy. Potrzebny jest refleks, czyli to, żeby szybko reagować. Potrzebne jest wyczucie czasu i skupienie, żeby wiedzieć, że końcówka wierszyka zbliża się już do nas. Bardzo blisko. Bam. A raz. I wtedy już trzeba zabrać rękę. To przypomnijmy sobie, chłopaki, jak brzmi ten wierszyk. 3, 4.
5: Anse Cabanse, lory, omane,
4: omane, omane, keke, omane, keke, one, two, three.
0: To był Rafał. Ale jak cię poniosło, skąd wzięła się w tobie taka chęć, żeby zaśpiewać operowo Anse Cabanse?
4: Tak mam od zawsze.
0: Lubisz po prostu sobie za Anse Cabansować po operowo.
2: I przy okazji Rafael pochodzi z Francji.
0: Rafael z Francji, pięknie, no słuchaj. To już chyba prawie wszystko wiemy o tym, jak zaśpiewać sobie Anse Cabanse, tylko nie wyjaśniliśmy tego rytmu. Rytm jeszcze jest tajemnicą. O co chodzi z tą rytmizacją? Jak powinniśmy klaskać? W którym momencie jest klaśnięcie? Na jaką część? Jak byśmy to nazwali?
2: Na że jest one, two, three i wtedy się jakaś osoba klaśnie i udaje się klasnąć drugą osobę, to ta klaśnięta osoba przegrywa.
0: Tak, tak, to jest końcówka, ale chodzi mi o to klaskanie w trakcie. Kiedy ono się pojawia? Co jaką część?
1: Na przykład Anse Cabanse Flore, to trzeba Anse Cabanse Flore, omade, omade, omade, omade.
0: Jak nazywamy taką część, do której przed chwilą klaskaliście? Jak nazywa się taka część wyrazu, którą możemy wyodrębnić? Nie, zdanie to by było od początku, od wielkiej litery do kropki. Rytm, dobrze, ale chodzi chyba

0: o?
1: O sylabę.
0: Tak! Tak, chodzi o sylabę, kochani. Jak mamy sylabę, jedną sylabę, to raz sobie klaszczemy. Teraz posłuchamy, jak wyglądało to Anse Cabanse w dużej grupie, w waszej grupie, w waszej klasie, bo udało nam się z Polskim Radiem Dzieciom odwiedzić całą klasę.
2: Dzieciom!
0: Posłuchajmy.

0: I teraz jedna osoba odpada i zostajemy w mniejszym kółeczku. Jeszcze raz sobie zagrajmy. Uwaga! 3, 4.
1: On czeka bansy, lore,
0: a my już jesteśmy z powrotem w naszym polowym studiu z Rafaelem, z Brunem i z Maćkiem i z Radkiem.
2: I z rannym ptaszkiem i z rannym żołnierzem.
0: Rycerzem, tak jest. Są tutaj wszyscy, a przed chwilą słyszeliśmy, jak wasza klasa się bawiła. I wiemy, że sporo osób odpadnie. Na samym początku klaszczemy z prawej na lewą stronę. Znacie zasadę prawa na górze, lewa na dole?
3: Tak.
0: Co to oznacza prawa na górze, lewa na dole?
3: To znaczy, że jedna ręka jest na górze, a druga na dole i każdy tak wszyscy muszą tak włożyć ręce pomiędzy siebie.
0: Tak, ustawiamy się w kole, tak żeby każdy był obok każdego i trzeba położyć ręce obok, na rękach człowieka obok, nad albo pod tą ręką. Prawa ręka jest nad ręką osoby obok, a lewa ręka pod. I tą prawą ręką klaszczemy co sylabę. Zgadza się?
3: Tak.
0: Prawa.
1: Na.
0: Lewa.
1: Pod.
0: Prawa.
1: Na.
0: Lewa.
1: Pod.
0: No i dobra, i co? A jak to zrobić, jak mamy tylko dwóch zawodników? Czy to wygląda tak samo? Jak już wszyscy odpadną, zostanie wielki finał, finaliści zostaną. To jak oni mają niby sobie zagrać w Anse Kabanse? No co, przecież naprzeciwko siebie będą stali? Ktoś z was ma pomysł?
2: Musi to być koło i nie żeby stać naprzeciwko siebie, tylko żeby tak, że nie całym ciałem się tak do kogoś odwrócić, tylko że... By to było takie koło.
0: Wiesz co? Trudno jest z dwóch osób, z dwóch punktów zrobić koło. Matematyka twierdzi, że nawet się nie da. A ja podpowiem, słuchajcie, pokażę wam coś. Może to, co wam pokażę, podpowie, jak możemy rozwiązać nasz problem. Uwaga, pokazuję gest. Słuchacze tego nie widzą, a nasi goście tutaj jak najbardziej. Uwaga, co zrobiłem? Jaki gest zrobiłem? Trochę jak co? Jak rak? Jak koń?
2: Klasyk?
0: Czy jak ryba?
2: Jak klask.
0: Jak klaśnięcie, tak?
2: Takie zwierzę, które jest przyjacielem rannego ptaszka.
0: Klask wieczorny, ranny ptaszek. Dobrze, proszę bardzo.
4: Złączenie rąk.
0: Tak, tak jak niektórzy robią do modlitwy, albo niektórzy tak jak chcą klasnąć, złączyłem ręce. Czy możemy jakoś wykorzystać takie złączone ręce do tego, żeby zagrać sobie w Anse Kabanse na finał?
3: Tak. Wystarczy, że jedna osoba ma złączone ręce, a druga trzyma ręce na złączonych rękach drugiej osoby.
0: Czyli próbuje je jakby objąć dłonie drugiego człowieka. No to spróbujcie, może Bruno, Rafael, spróbujcie, jakby to wyglądało. Bruno ma ręce w środku, a Rafael na zewnątrz. I teraz chłopcy sobie grają rzeczywiście. I to funkcjonuje. No, kochani słuchacze, możecie nawet posłuchać.

0: I kto wygrał?
1: Rafael.
0: No, Rafael wygrał. A jak to się zdarzyło? Co trzeba było zrobić, żebyś wygrał tę ostatnią rundę, finał?
1: Trzeba odjąć dwie ręce, zanim druga osoba klaśnie.
0: Doskonale. Panowie, chyba wszystko jest jasne już, jeśli chodzi o grę w Anse Cabanse, z wyjątkiem jednej rzeczy.
2: Jakiej?
0: O, tutaj widzę niepokój w tobie rośnie.
2: Widzę.
0: No dobrze, słuchajcie, to moje pytanie jest takie. Czy w tę grę da się oszukiwać? Jak?
1: Wystarczy ominąć ruch i dać na przykład go...

0: zmienić kierunek albo dać następnej osobie.
1: Można by w ten sposób, więc skoro to jest oszustwo, to od razu uzgodnijmy, że nie wolno tak robić, żeby gra miała sens.
2: Coś... O, no oszukiwanie jest bardzo złe.
1: No właśnie dlatego pytam.
2: Może to potwierdzić.
1: Dlatego o to pytam, żebyśmy sobie ustalili, czego na pewno nie robić. A czy możemy sobie policzyć, czy wypadnie na nas, czy na przeciwnika?
0: Tak.
1: A jak to działa? Skąd możemy mieć pewność, że tym razem wypadnie na nas ostatnie klaśnięcie?
0: Wystarczy w głowie sobie przemówić całą wyliczankę i w przyspieszonym tempie zrobić wszystkich, kiedy klaszczą.
1: Dokładnie. Możemy też zrobić troszkę inaczej. Możemy policzyć, ile jest sylab w anse, cabanse, flore. I wtedy będziemy wiedzieli, na którą osobę wypadnie. Policzymy sobie po prostu, ile jest osób.
2: Słaba bateria jest.
1: No to skoro tak mówisz, ranny ptaszku, to musimy kończyć. Bardzo wam dziękuję, panowie, za spotkanie. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz...
2: Słuchaczom.
1: O, to zaraz dam wam mikrofon, żebyście pozdrawiali, kogo chcecie. I dziękuję bardzo za to spotkanie. I mam nadzieję, że jeszcze się złapiemy tym razem, to znaczy następnym razem, może z grami komputerowymi? Warto chyba sprawdzać i ten świat. Dobrze, to proszę bardzo, zaczniemy od rannego ptaszka, rycerza obłędnego i wieczornego klaska zwanego Radkiem. Radku, kogo pozdrawiasz?
2: Pozdrawiam moje młodsze rodzeństwo, Bartka i Maćka, moich rodziców Karolinę i Łukasza, moich dziadków Elżbietę i Andrzeja i resztę, którzy mieszkają w Nasielsku.
1: Dobrze, Nasielsk jest pozdrowiony. Bruno, kogo ty pozdrawiasz?
3: Cały świat, ale najbardziej starszą siostrę, mamę, tatę, babcię, dziadka, no i wszystkich z klasy trzeciej A.
1: Maćku, czy ty kogoś jeszcze pozdrawiasz?
4: Ja pozdrawiam mamę, tatę i rodziców, dziadka, babcię, rodzeństwo i całą klasę trzecią A.
1: Świetnie, są pozdrowieni. No i Rafael, nasz finalista, który wygrał dzisiaj Anse Cabanse. Przypadkiem, bo przypadkiem, ale się udało.
0: Ja pozdrawiam cały świat, a szczególnie Polskę i Francję.
1: Pozdrawiamy. Vive la France. Tak się chyba to mówi, tak?
2: Cały świat. Tak.
1: No to w takim razie pozdrawiamy całą Polskę, cały świat, całą Francję. I was, chłopaki, pozdrawiam. Do usłyszenia, pa, pa.
5: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: kurkę, kurkę, złotopiórkę, wesołą kokoszkę, zwariowaną troszkę. Kiedyś jej ta kurka uciekła z podwórka, babcia za nią truchtem drepce.
1: Wracaj!
0: Krzyczy,

0: A że była dobra skoczka, wskoczyła tam nasza kwoczka. Wtedy babcia
1: hopla!
0: Też na aeroplan. Jak nie zaczną mu się szamotać, szarpać, dziobać, rzucać, miotać, drapać, łapać się za rygle, to przy skrzydle, to przy śmigle, aż przez takie szamotanie motor warknął niespodzianie. Śmigło kręci się jak fryga i samolot w górę dźwiga. Kurka w bek, babcia w płacz.
2: Co się dzieje? Kurko, patrz!
0: Kurka w bek, babcia w krzyk, a on sobie kosła fik. Kurka gdacze, babcia płacze, a on sobie buja skacze. Coraz wyżej się unosi, chociaż babcia błaga, prosi. Chociaż kurka motor dziobie, kurka drapie, śrubki skrobie. Aeroplan coraz chyżej, coraz śmielej, coraz wyżej. Na dół popatrzyły, dziwy zobaczyły. Wielkie góry jak kubki piasku, wielkie drzewa jak krzaczki w lasku, rzeki srebrne wstążeczki, łąki zielone chusteczki, domy klocki drewniane, pola kratki malowane, jeziora jak donice, pociągi jak gąsienice, ludzie jak mrówki, krowy jak boże krówki, a kurek to nawet nie widać. Popatrzyły do góry, co zobaczyły? Chmury? Akurat! Chmury już w dole były i ziemię przesłoniły.
1: Ach, babciu!
0: Krzyczy kurka.
1: Na głowie stał świat!
0: Aż tu naraz w środku nieba księżyc zjawia się przed niemi, ze 100 razy chyba większy niż ten, który widać z ziemi. Przymrużył jedno ślipie, a drugim groźnie łypie. Otworzył usta jak okno i byłby samolot połknął. Ale babcia zeskoczyła i nagle się obudziła. Patrzy porządek wszędzie, nic złego się nie dzieje. Kurka siedzi na grzędzie i z babci się śmieje.

0: Zostawcie je!
1: Polskie Radio Dzieciom.

pomoże. Buciok gdy z nią bawił gdzieś na łące, ją zostawił. Ale przecież on nic nie wie, znowu spał na jakimś drzewie. Może Tekla ją schwyciła, owinęła w smrok pajęczy. Nie na skrzypcach dziś ćwiczyła, nawet Filip za nią ręczy. Może Żuczek nieuważnie zamknął biedną swoją kulkę, ale ani śladu Mai, może człowiek.

dziownica i Biedronka. Trzeba wysłać ekspedycję. Mrówki wyślą swą policję. Niech wyruszą choćby zaraz i przeczeszą okolice. Sprawdzą każdy kąt w tym lesie. Trzeba znaleźć tę przodnicę. Niech pod każdy zajrzą kwiatek. Sprawdzą nawet pod kamieniem. Niech przełożą się, bo wszyscy...

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszam.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
0: Autopromocja.
4: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy serdecznie. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak. To jest radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom, czyli najfajniejsza popołudniowa audycja na całym świecie.

Tak, świat jest bardzo kolorowy, warto go poznawać, warto go zwiedzać, zwłaszcza w wakacje. Och, uśmiech na mojej twarzy jest po prostu teraz już cały czas, nie schodzi z niej ani na sekundę. Podejrzewam, że na waszych buziach też taki uśmiech gości i to właśnie ma niemało wspólnego z tymi wakacjami, które pojawiły się przed momentem w mojej wypowiedzi. No bo przecież na co czekają najbardziej na świecie wszystkie dzieci? Na wakacje! A te wakacje rozpoczną się tak naprawdę już jutro. No tak, po zakończeniu roku szkolnego, kiedy odbierzecie świadectwo, to śmiało możecie powiedzieć, że właśnie rozpoczynacie swoje wakacje. No, oczywiście najfajniej wakacje rozpoczynacie w Towarzystwie Polskiego Radia Dzieciom i tak jak wam opowiadałam przez cały tydzień, w ten najbliższy weekend mnóstwo atrakcji dla was szykujemy, mnóstwo ciekawych spotkań, mnóstwo najróżniejszych niespodzianek. Zresztą więcej na ten temat opowiem wam w dalszej części programu, więc koniecznie zostańcie z nami. A teraz może pytanko, co wy na to, skoro jeszcze mamy rok szkolny, jeszcze możecie być odpytywani, chociaż wiadomo, że te moje pytania i zadania to raczej jest frajda i zabawa, a nie takie odpytywanie na ocenę przy tablicy w szkole. Brrr, aż mam gęsią skórkę, kiedy sobie o tym przypomnę. No to słuchajcie, gdybyście mogli narysować

własny komiks, to kto byłby jego bohaterem? Jakiś, nie wiem, kosmonauta? A może wy sami byście chcieli być bohaterami takiego narysowanego przez siebie komiksu? A może jakiś super pies? Bardzo jestem ciekawa, jakie macie związane z tym pomysły. I nieważne, czy umiecie rysować, czy lubicie, to jest po prostu taka zabawa z naszą wyobraźnią. Gdybyście mogli narysować własny komiks, to kto byłby jego bohaterem? 22 645 2055. Śmiało dzwońcie i opowiadajcie.

0: To była piosenka z filmu animowanego Piorun i ona nie pojawiła się tutaj przypadkowo, bo Piorun, czyli właśnie główny bohater tej bajki, to jest taki super pies, który ma świetne moce, no i przyjaciół, i spotyka go oczywiście bardzo dużo ciekawych przygód, ale ja nie będę wam o tym opowiadała, bo kto wie, może wy wakacje planujecie Pioruna obejrzeć. Jeżeli tak, to mogę wam tylko uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć, że to bardzo fajna bajka i bardzo ją polecam. No ale teraz wróćmy do naszego własnego komiksu, który moglibyście stworzyć i wszystko super, tylko kto bohaterem takiego komiksu by został? No i na to pytanie postanowił odpowiedzieć nam Piotruś. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Piotrusiu, poproszę ciebie, żebyś trzymał troszkę bliżej buzi telefon, wtedy na pewno będzie ciebie lepiej słyszała. Powiedz mi proszę, czy ty lubisz komiksy?
1: Całkiem lubię.

0: O, a co takiego fajnego jest w komiksach?
1: To, że nie ma aż tak dużo czytania.
0: Że jest więcej obrazków?
1: Tak.
0: A poza tym, ja mam wrażenie, że tak te obrazki z tym tekstem uzupełniają się nawzajem, prawda? No, trochę tak jest. No i też przez to, że jest tak mało tego tekstu, to możemy sobie tak w głowie dopowiedzieć, co jeszcze ten bohater albo bohaterowie danego komiksu mogliby sobie pomyśleć. Masz takie wrażenie? Ja czasami się tak bawię i układam sobie takie dodatkowe dialogi w komiksach.
1: Ja akurat nie mam tak.
0: Ale to ja ci polecam. Na przykład to jest świetna zabawa, jak jest się w drodze. A właśnie, czy ty wyruszasz jutro, pojutrze na wakacje już? W wakacyjną podróż?
1: Ja właśnie wracam.
0: Wracasz z wakacji?
1: Tak.
0: Jak to ty wracasz z wakacji? Wszyscy dopiero jutro zaczynają wakacje, a ty wracasz? No, to jesteś bardzo tajemniczy. Ale jeszcze jakaś podróż ciebie czeka w te wakacje?
1: Jeszcze nie wiem, na pewno w jakieś góry pojedziemy, w tacy.
0: No właśnie, grunt, żebyś był...
1: Na obóz jadę.
0: O, świetnie, to jak będziesz w drodze na obóz, to wtedy właśnie można się pobawić w takie wymyślanie myśli dialogowych bohaterów najróżniejszych komiksów. No właśnie, bo wróćmy teraz do tego naszego komiksu. No i teraz powiedz mi proszę, kto byłby bohaterem twojego komiksu?
1: Mojego komiksu by był pies, który jest
0: Golden Retrieverem lub Dalmatyńczykiem, tak?
1: Mhm.
0: No to takie raczej duże psy.
1: Tak.
0: Mhm. Ale o zupełnie innych charakterach.
1: Proszę?
0: Zupełnie inne charaktery mają te psy. Czy ty znasz może jakiegoś Golden Retrievera albo jakiegoś Dalmatyńczyka?
1: Nie, nie mam.
0: A wydaje ci się, że jakie to są psy?
1: Mogą być miłe.
0: Mhm. I co one by potrafiły w tym twoim komiksie?
1: Chyba, że ten Golden Retriever i ten Dalmatyńczyk mogłyby być tak, by ktoś nie pozwał.
0: Piotrusiu, niestety nie słyszę, co do mnie mówisz. Musisz mieć troszkę bliżej...
1: To mogłoby być w komiksie tak, że by były szczeniaczki i by... porwał ktoś.
0: O, to by była historia mrożąca krew w żyłach. To tak jak troszeczkę zaczerpnięta historia ze 101 Dalmatyńczyków, prawda?
1: Tak, chodziło mi właśnie o to.
0: Czyli rozumiem, że ten główny bohater twojego komiksu to byłby taki super odważny pies, który byłby albo Golden Retrieverem, albo Dalmatyńczykiem.
1: I... Nie, chodzi o to, że Suska to by była Golden Retrieverka, a Dalmatyńczykiem.
0: No, ale to, co chciałam powiedzieć, to to, że na pewno to byłby bardzo odważny pies, który służyłby pomocą innym. No, innym zwierzakom i także ludziom. Bardzo mi się ten pomysł podoba. Zapisuję go oczywiście tutaj na kartce, by nam nie umknął. A ciebie teraz poproszę o pozdrowienia. Och, nic nie słyszałam. Kogo pozdrawiasz? Chyba w tej podróży jesteście w jakimś miejscu, gdzie się traci zasięg, bo teraz to już w ogóle ciebie, Piotrusiu, nie słyszę. Chyba mam wrażenie, że coś się tutaj, jakiś techniczny psikus zrobił. Prawdopodobnie to kwestia tego zasięgu. Piotrusiu, to ja może w twoim imieniu pozdrowię po prostu cały caluteńki świat. Dzięki temu o nikim nie zapomnimy i nikogo nie pominiemy. I ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy wszystkiego najlepszego. Dziękujemy za super opowieści o twoim komiksie. No i oczywiście czekam na wasze kolejne propozycje. 22 645 20 55.

No oczywiście, że ja bardzo się lubię ruszać. Lubię tańczyć, lubię skakać, chopać, siupać, łupać, ciupać. Jak tygrysek w swojej piosence. Tygrysek ten od Kubusia Puchatka. Szalony tygrysek. Zdecydowanie taki przydomek mógłby dostać. No i tak sobie pomyślałam, że teraz może wam wyjaśnię, dlaczego się ten komiksowy wątek pojawił dzisiaj w naszym pytaniu na powitanie. Otóż tak sobie pomyślałam, że często mówimy o tym, jak to fajnie, przyjemnie i jak bardzo wartościowym jest sięganie po książki. Ale rzadko mówimy o komiksach. A komiksy potrafią opowiadać niesamowite historie. Mogą być śmieszne, mogą być wzruszające, pełne przygód, a nawet, wyobraźcie sobie, historyczne. Tak, tak. I dzisiaj porozmawiamy o tym, jak stworzyć komiks, który nie tylko bawi, ale także opowiada o dawnych czasach, o legendach, o superbohaterach. Nasz gość, nie zdradzę wam jeszcze, kto nim będzie,

gdzie zbliża się do nas wielkimi krokami. Już dostałam informację, że znajduje się w budynku Polskiego Radia, więc jeszcze tylko trzeba tutaj do nas na pierwsze piętro wjechać i wkroczyć do naszej radiowej świetlicy. No i dzięki temu, że za moment tutaj zasiądzie nasz tajemniczy gość razem ze mną w studiu Polskiego Radia Dzieciom, to dowiecie się, skąd biorą się pomysły na komiks, jak wygląda jego tworzenie i dlaczego obrazki potrafią czasem opowiedzieć historię lepiej niż 1000 słów. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do tego, byście zostali z nami, bo naprawdę warto.

0: Przed piosenką zdradziłam wam, że nasz gość zbliża się do nas wielkimi krokami. No i tak się stało, że już jest tutaj z nami. Dzień dobry, tajemniczy gościu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: No to już zaraz będzie po tajemnicy, bo ciebie przedstawię. No ale nie może tak być, że będziemy sobie rozmawiać bez przedstawienia. Razem z nami jest Maciej Kisiel, ilustrator i twórca komiksu.

0: psów dla dzieci i młodzieży. I my dzisiaj sobie porozmawiamy o takim specjalnym, bardzo konkretnym cyklu i projekcie, którego bohater jest, od razu mi się buzia uśmiecha, bo to jest niesamowita postać. Zresztą o tym, jak ona powstała, na pewno też sobie porozmawiamy. W każdym razie ten projekt to Wiesław Baśnie Słowiańskie. No bo to nie jest jedna baśń. Tutaj się pojawia wiele najróżniejszych baśni.
1: Zdecydowanie tak, zdecydowanie wiele baśni.
0: No to zacznijmy od tego, kim jest ten Wiesław?
1: Wiesław to taki jowialny, śmieszny, sympatyczny, słowiański wojownik, czasami nawet książę. To jest taki dobry duszek, który pomaga nam wszystkim poznać słowiańskie, zapomniane, lekko zakurzone baśnie. To dzięki niemu, to dzięki jego przygodom możemy wejść w świat tej właśnie zakurzonej mitologii i tych opowieści, które jeszcze do niedawna funkcjonowały gdzieś tam wśród naszych prababć, może babć nawet. I to on nam pomaga je poznać i zaprosić do tego świata.
0: Ale wiesz co, ja myślę, że to jest w ogóle bardzo cenne, dlatego że często się mówi o mitologii greckiej, o mitologii rzymskiej, nawet o tej nordyckiej, a gdzieś tam zapominamy o tym, że nasza mitologia słowiańska też jest przepełniona niesamowitymi postaciami i super opowieściami.
1: Zgadza się, natomiast problem z mitologią słowiańską jest taki, że nigdy nie powstały żadne dokumenty pisane, które by rzeczywiście zbierały cały ten panteon bóstw chociażby, czy tych mitycznych zwierząt i tych niesamowitych postaci. Jedyne, co nam zostało do dzisiaj, to tylko jakieś urywki, zapisy w kronikach średniowiecznych, czy właśnie baśnie i legendy. Tutaj no, niestety ubolewam nad tym od wielu, wielu lat, że tak to właśnie bywa, ale na tę mitologię słowiańską można spojrzeć właśnie przez pryzmat bajek i baśni.
0: Ja wspominałam naszym słuchaczom o tym, że wszyscy dookoła mówią o niesamowitych zaletach czytania książek, a gdzieś tam te komiksy są troszeczkę w kąt wrzucane. Masz takie wrażenie? Chociaż oczywiście nie ma co generalizować. Są wielcy miłośnicy komiksów, ale gdzieś tam mniej się mówi o tych dobrodziejstwach płynących z czytania komiksów, no bo jednak komiksy też czytamy.
1: Myślę, że coraz częściej rodzice i nawet dziadkowie już doceniają komiksy, doceniają to, że to dzięki komiksom dziecko może samodzielnie zacząć czytać. No i to chyba też ma przełożenie na szkołę, bo już nawet Kajko i Kokosz, też słowiańskie przygody słowiańskich wojów, trafił do kanonu lektur szkolnych, więc te komiksy chyba powoli tak wyłamują się z tej szafy i zaczynają dominować powoli, przynajmniej te pierwsze kroki, jeśli chodzi o czytanie. No oczywiście później to wszystko zależy od indywidualnych preferencji, ale myślę, że komiks się obroni.
0: A ty zawsze lubiłeś komiksy?
1: Tak, zdecydowanie, ponieważ też uczyłem się czytać na komiksach i do dzisiaj pamiętam swoje pierwsze komiksy. No i tu jest oczywiście cała romantyczna historia dotycząca mojego pierwszego takiego prawdziwego komiksu, bo to był Torgal Grzegorza Rosińskiego, który zaraził mnie nie tylko komiksem jako taką formą narracji, ale przede wszystkim wczesnym średniowieczem. Co prawda wikingami, ale później to oczywiście przeszło na Słowian i mitologię słowiańską.
0: No właśnie, bo o tym też wspomniałam przed piosenką naszym słuchaczom, że często ewentualnie jak już patrzymy na komiks, to jako na taką rozrywkę, a tymczasem tutaj naprawdę można się dowiedzieć o wielu interesujących rzeczach i faktach. Nawet przecież powstaje coraz więcej takich komiksów edukacyjnych.
1: No zdecydowanie tak. Tutaj wachlarz, jeśli chodzi o formę i o w ogóle tematykę, która jest podejmowana, jest bardzo duży i tutaj nie ma co ukrywać, że dzieciaki mogą znaleźć typową rozrywkę, też którą, nie wiem, kojarzą z grami komputerowymi. To są opowieści o bohaterach znanych z gier czy z seriali animowanych, a równocześnie są też to bardziej ambitne treści czy wręcz edukacyjne. Także tutaj tak, ten wachlarz jest dość szeroki.
0: No o tej formie to sobie jeszcze porozmawiamy, bo podejrzewam, że kiedy ma powstać druga, trzecia, czwarta, czy też kolejna odsłona jakiejś historii, to jest trochę łatwiej, ale zanim powstanie ta pierwsza, to pewnie jest po prostu cała twórcza burza u takiej osoby, no bo przecież

0: Wiesz, to jaką formę ten komiks przybierze, to jest mnóstwo decyzji do podjęcia wcześniej.
1: Tak, i w trakcie też.
0: A jednak.
1: Jednak tak. I to najlepszym przykładem jest to, że nawet przy pracy nad tym ostatnim komiksem, który teraz właśnie finalizuję, było to, że zdecydowałem, że musimy zmienić parę rzeczy, żeby Wiesław miał taki większy finał, no, taką końcówkę, która podkreśli jego charakter. Także to czasami nawet na finiszu potrafią być zmiany.
0: Ale to też chyba jest tak, że się można zakumplować z takim swoim bohaterem. Masz także czasami, kiedy tworzysz historię, to chcesz go trochę obronić, bo gdzieś tam po prostu porobił takich głupot, że głowa mała. Albo na przykład, nie wiem, tak trochę chcesz mu psztyczka w nos dać?
1: Myślę, że psztyczka w nos może nie, obroni się sam, natomiast rzeczywiście jest ta nić sympatii. Zwłaszcza, że wiele osób, które spotykam na takich różnych właśnie średniowiecznych czy słowiańskich zlotach, mówi do mnie wprost Wiesław, więc to ja stałem się Wiesławem na pewnym etapie, więc no tak, tak, coś w tym jest, że tak ta nić sympatii, takiego porozumienia jest. Zdecydowanie.
0: Ale czy to oznacza, bo powiedziałeś, że na różnych takich słowiańskich zlotach, że ty tak przesiąkłeś tym okresem, jakim jest średniowiecze, że tak naprawdę Wiesław jest efektem gdzieś twojej pogłębionej pasji i tym, czym się zajmujesz.
1: Zdecydowanie, tak. Wszystko zaczęło się od właśnie tej fascynacji wczesnym średniowieczem i słowiańszczyzną jako taką i moim udziałem właśnie w rekonstrukcjach historycznych. No w tym roku mija 25 lat, odkąd zacząłem się zajmować rekonstrukcją. Oczywiście tu już nie będę wchodził w szczegóły, jak to wyglądało kiedyś. Dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej. Ale ta miłość do słowiańszczyzny i wczesnego średniowiecza jest tak duża, że też zawsze właśnie tutaj, gdy chciałem swoim dzieciom opowiedzieć coś, gdy się urodziły, gdy sięgałem po bajki, chciałem pokazać im właśnie coś z naszego kręgu kulturowego. No i naturalnym dla mnie tym krokiem i kierunkiem poszukiwań były słowiańskie bajki. I właśnie wynikało z tej mojej fascynacji wczesnym średniowieczem, zabawą w rekonstrukcję historyczną. No i sięgnąłem właśnie po bajki, no nie wiem, chociażby polskie, czeskie, słowackie czy łużyckie. Także no jest tego sporo, jest naprawdę tego sporo i da się to jeszcze odgrzebać.
0: No bo tutaj nie możemy rzeczywiście zapominać jeszcze o tym aspekcie merytorycznym, bo forma komiksu to jest jedna para kaloszy tych przysłowiowych, a jednak to, co tam będzie opowiedziane i na ile to będzie sprawdzone, zweryfikowane, prawda, to jest druga para kaloszy.
1: No tak, tutaj przede mną jest takie dość trudne zadanie, natomiast daję sobie taki mały wytrych, ponieważ tworząc scenariusze, fakt, opieram się na konkretnych bajkach czy konkretnych motywach, których na całej Słowiańszczyźnie było sporo, natomiast pozwalam sobie też na pewne zmiany, które wynikają chociażby z charakteru głównego bohatera. Poza tym też te bajki występowały w różnych wariantach, czyli zmieniały się, bo przecież były inne mamy, inne babcie. Czasami dzieckiem, któremu opowiadano, to była dziewczynka, czasami to był chłopiec, czasami trzech braci, czasami trzy siostry. I to właśnie spowodowało, że te baśnie ewoluowały. One występowały, te same bajki występowały w wielu odsłonach. I tak samo ja do tego podchodzę, że jestem kolejnym pokoleniem tych opowiadaczy, tylko opowiadam to też w formie trochę żartobliwej, trochę humorystycznej, ale właśnie przede wszystkim w formie komiksowej.
0: No i w ten oto sposób tak delikatnie też można przemycić najróżniejsze edukacyjne wątki.
1: Przynajmniej takie świadomościowe, tak, to prawda. Tutaj wiadomo, że nagle dzieci mogą się dowiedzieć, co to są zausznice, albo czym są trzewiczki, albo jak wygląda, prawda, jelec, albo miecz, prawda, taki czy inny. I oczywiście tutaj są te walory, w których możemy trochę pokazać coś więcej. Natomiast chyba dla mnie najbardziej istotny jest ten baśniowy, magiczny, fantastyczny wręcz świat słowiańszczyzny.
0: A o tym, jak wygląda praca nad komiksem od pomysłu do gotowej książki, co powstaje najpierw, historia czy rysunki, o tym z naszym gościem porozmawiamy zaraz po piosence. Koniecznie zostańcie z nami.

0: O tak, komiksy to jest to, zdecydowanie zakrzyknął razem z Majką Jeżowską nasz dzisiejszy gość, którym jest Maciej Kisiel, ilustrator i twórca komiksów dla dzieci i młodzieży. My dzisiaj szczególnie skupiamy się na tym cyklu poświęconym Wiesławowi, bowiem to Wiesław i baśnie słowiańskie. To jest ten wątek, który bardzo, ale to bardzo zajmuje ostatnio moje myśli i nie tylko moje, bo również Franka, który do nas dołączył. Cześć, Franek.
1: Hej.
0: Ty znasz Wiesława?
1: Znam, czytałem.
0: Tak, no i powiedz mi, która z przygód Wiesława najbardziej cię rozbawiła?
1: Tą, którą czytałam, bo czytałam chwilowo jeden tom.
0: Ach, pierwszy komiks. No ale co takiego było? Co takiego jest w Wiesławie, że warto poznać tego bohatera?
1: No, dużo wkrywa w sobie mitologię słowiańską.
0: Ach, czyli jednak ten wątek, o którym tutaj rozmawialiśmy, że rzeczywiście jest mnóstwo takiej trochę tajemniczości, takich elementów związanych z różnymi postaciami magicznymi.

0: I ty masz swoje ulubione postaci, tak jest właśnie z mitologii słowiańskiej?
1: Tak, żmija.
0: Żmija chyba jeszcze tutaj u Wiesława nie było, prawda?
2: To nawet tak, żmij to bardzo ciekawa postać i właściwie dopiero w tym tomie, który właśnie kończę, który właśnie dzisiaj wysłałem do wstępnego czytania i już niebawem będzie gotowy do druku, to tam pojawi się żmij jako jeden z tych, no niestety, antagonistów Wiesława. Nie będę zdradzał szczegółów, natomiast sama postać żmija jest dość ciekawa, dlatego że żmij to de facto smok. Często jak zadajemy sobie pytanie, czy w bajkach polskich są smoki?
0: To, no tak, ten wawelski.
2: No tak, wawelski właściwie tyle. Często ktoś mówi, że bazyliszek nie jest smokiem. Natomiast rzeczywiście w bajkach pojawiają się smoki, tylko bardzo często zakamuflowane pod nazwami czy to króla węży, czy właśnie żmija. I tutaj to właśnie nasze smoki.
0: A widzisz, Franek, dzięki tobie tutaj zaspoilerowaliśmy kolejną odsłonę. O coś chciałeś zapytać?
1: W zasadzie mam jedno pytanie.
0: A to bardzo proszę.
1: Jak łączyć takie spojrzenie dla dzieci z mitologią, która nie jest dla dzieci?
2: No to jest też bardzo ciekawe pytanie, ponieważ właściwie to właśnie przez bajki można połączyć ten świat mitologiczny, ten świat fantastyczny z taką dziecięcą wyobraźnią i taką barwnością, bo trzeba pamiętać, że to właśnie bajki były takimi elementami, czy takimi opowieściami, które często tłumaczyły świat. Tłumaczyły różne takie podstawowe rzeczy, takie jak chociażby samo dorastanie. Natomiast ten fantastyczny świat, te fantastyczne postaci, te mitologiczne właśnie chociażby smoki, pozwalały trochę zapomnieć o tym, że to jest dydaktyczne. To miało zainteresować, więc i ta mitologia, i ten dziecięcy świat, one się łączą właśnie w bajkach.
0: No ale teraz, drodzy panowie, musimy wrócić do tego wątku, który obiecałam naszym słuchaczom, czyli do tego, do tych opowieści, jak krok po kroku taki komiks powstaje. Co jest pierwsze? Historia, rysunki?
2: Co było pierwsze? Dymek czy kreska, tak?
0: Otóż to.
2: Tak, to najpierw był chyba jednak dymek, ponieważ mówię tak wprost, że komiks trzeba narysować dwa razy, żeby był skończony. Pierwsza sprawa to oczywiście jakiś plan wydarzeń i pomysł na scenariusz, jakiś suspens, który musi, żeby dobrze opowiedzieć historię, no to wszystkie te elementy muszą się pojawić. Natomiast powiedzmy, że to jest najprostsze w tym wypadku, dlatego że robimy plan wydarzeń, później stwierdzamy, czy chcemy mieć jakąś ograniczoną liczbę stron, czy nie. Rozpisujemy to na pojedyncze strony, a później bierzemy karteczkę i rozrysowujemy to, co ma być na tej stronie powiedziane. Czyli właściwie tutaj pierwszy jest dymek, bo dopiero on pozwala nam określić, ile miejsca i jak skomponować stronę, no bo musimy wiedzieć, ile miejsca nam zajmie ten tekst.
0: Tym bardziej, że przecież to nie jest tak, że wszystkie ilustracje są takiej samej wielkości i też różnie bywa z tą ilością poszczególnych ilustracji na danej stronie.
2: No tak, tutaj dramaturgia ma znaczenie, prawda? Często ja przynajmniej, gdy pracuję nad kolejnym komiksem, staram się, żeby ta narracja też miała te elementy dramaturgiczne i na przykład trzymała w napięciu i dopiero coś pokazuje się na następnej stronie, ale na następnej stronie dopiero po przewróceniu. Więc to ma znaczenie i to czasami nie bierzemy tego pod uwagę, ale to jest ważne już na etapie planowania, bo to też sprawia później przyjemność z obcowania z taką publikacją chociażby.
0: Komiksy bywają najróżniejsze. Niektóre są czarno-białe, niektóre są kolorowe. Też te kreski, które tworzą poszczególne ilustracje, bywają najróżniejsze. Jak ty znalazłeś swoją kreskę?
2: Oj, to łatwiej znalazłem kolory niż kreskę. Kreska, w ogóle sam Wiesław bardzo mocno ewoluował, bo Wiesław oj, przeszedł długą drogę.

0: przyszłym roku...
1: Zwłaszcza jego broda, z tego co widzę.
0: Broda to raz. Wiesław w ogóle w przyszłym roku kończy 15 lat już jako postać. Natomiast pierwotnie był bohaterem pasków komiksowych. To był taki projekt nie dla dzieci do końca, bardziej poświęcony średniowieczu. I to był taki komiks bardzo, bardzo satyryczny. Prawda? To

0: inną rolę.
1: Słuchajcie, tak sobie pomyślałam, że może teraz wśród naszych słuchaczy jest ktoś, kto chciałby podpytać naszego dzisiejszego gościa, komiksowego eksperta, który dzisiaj w naszej radiowej świetlicy się znajduje, o jakieś wątki związane na przykład z tworzeniem swojego komiksu. Myślę, prawda, Maciej, że śmiało mogą do nas słuchacze z takimi pytaniami dzwonić.
0: Tak, oczywiście, tylko proszę mnie nie pytać o fachowe nazwy cienkopisów i tuszu.
1: Nie, ja myślę, że to raczej nasi słuchacze są bardzo kreatywni. Raczej byśmy się tutaj skupili na tym, jak wybrać tego głównego bohatera, bo przyznam się szczerze, że już miałam okazję z Piotrusiem rozmawiać tutaj o tym, kto byłby jego bohaterem, gdyby on mógł swój własny komiks stworzyć. No i na przykład trudno było mu się zdecydować, czy byłby to pies Labrador Retriever, czy Dalmatyńczyk, prawda? No to tutaj jednak wybór tego głównego bohatera jest kluczowy, ale ja przypomnę może na wszelki wypadek jeszcze numer telefonu do nas, gdybyście gdzieś tam zapomnieli, chociaż wiem, doskonale wiem, że wielu z waszych rodziców ma na szybkim wybieraniu nasz numer telefonu i to jest bardzo dobry trik, zwłaszcza kiedy trwają najróżniejsze nasze zabawy. 22 645 2055 to jest ten numer. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało dzwońcie. No i właśnie, ten główny bohater.
0: Tak, to jest kluczowa sprawa, oczywiście. Jeśli chodzi o projektowanie postaci, no to tutaj w tym przypadku Piotrusia, to przynajmniej wiadomo, że to ma być pies. To już jest pierwszy krok zrobiony. W przypadku innych bohaterów, no to wiele osób mnie pyta, jak zrobić, żeby na każdym kadrze mój bohater wyglądał tak samo. No ja zawsze powtarzam, że to jest sztuczka. W sensie ten bohater nigdy nie wygląda tak samo, tylko należy mu nadać atrybuty.
1: Zaraz sprawdzę.
0: Oczywiście. Należy mu nadać atrybuty, czyli te cechy charakterystyczne nie tylko wyglądu, ale też może uzbrojenia, ubrania, które będą pozwalały czytelnikowi, oglądaczowi na to, żeby błyskawicznie rozpoznać taką postać.
1: I to jest też broda.
0: Albo broda, oczywiście. To może być broda, to może być krzywa noga, to może być nos jak haczyk. Oczywiście te wszystkie elementy, które sprawiają, że postać staje się unikatowa i tworzenie postaci jest chyba najbardziej przyjemnym z elementów, bo tu naprawdę można się pobawić. Ostatnio właśnie projektowałem księżniczkę Łabędzicę, no i postanowiłem, że będzie miała białe włosy jak łabędź, prawda? Ale będzie miała te włosy tak zawinięte do tyłu, będzie miała długie włosy i chciałem nadać im taki kształt skrzydeł. No i zobaczymy, jak ocenić, jak już będzie wdrukowany ten komiks, czy rzeczywiście udało mi się zrobić księżniczkę, która ma ten łabędzi charakter.
1: Franek, a ja wiem, że ty też tworzysz swoje komiksy. Jak ty wybierasz głównych bohaterów?
2: Zaczęło mi się po obejrzeniu jednego serialu. I później tak już do końca. Na początku robiłam z tą samą postacią, aż zamieniłam ją na moją.
1: Ach, czyli tak płynnie przeszło. Ale to też jest fajny pomysł, prawda? Na początku warto się zainspirować, jeżeli gdzieś tam mamy twórczą pustkę innymi twórcami, innymi komiksami, postaciami, czy też serialami, jak w twoim wypadku, a później z czasem gdzieś tam nabudowujemy sobie swoje postaci.
0: Ale rzeczywiście, i tutaj podam kolejny przykład, kiedy zdarza mi się prowadzić właśnie zajęcia, warsztaty z dzieciakami, to często, kiedy rozmawiamy o projektowaniu bohatera, pojawia się ten brak pomysłu i ja wtedy mówię, no dobra, no to w takim razie jaki serial lubisz, albo jakie bajki lubisz? No to tam wiadomo powstają, padają różne odpowiedzi, natomiast mówię, dobra, no to teraz spróbujmy właśnie wypisać te atrybuty, które ma ten bohater i teraz narysuj go zupełnie po swojemu, zupełnie nie sugerując się tym, jak on wygląda w telewizyjnym wykonaniu.
1: No, ja się bardzo cieszę, że teraz to hasło padło, bo tak sobie wymyśliłam, że teraz o to zapytam, o takie cechy, które powinien mieć dobry bohater komiksowy. Nie dobry, że dobry ze względu na to, co robi, tylko taki, żeby był po prostu uwielbiany przez czytelników.
0: Oj, do tego to ja chyba się dopiero uczę jeszcze, bo to nie jest takie oczywiste. Z jednej strony tutaj różni

0: eksperci, których słucham, których się radzę, mówią o tym, że bohater powinien być jakiś. Nie? I to jest to najważniejsza jego cecha. On musi być nawet niekoniecznie unikatowy, co powinno mu się dać przypisać jakieś konkretne cechy, takie, które lubimy, albo takie, które nas denerwują, prawda? Bo przecież są bohaterowie, którzy nas denerwują, na przykład Ważniak ze Smurfów, nie? Więc, ale on jest jakiś.
1: To jest akurat mój ulubiony bohater.
0: No okej, okay, ale... Rozumiesz, o co chodzi. Tutaj on może być irytujący, ale on jest jakiś, nie? I tutaj ten bohater jest dobrze napisany, jeśli chodzi o scenariopisarstwo.
1: Mm-hmm. Słuchaj, a powiedz mi, bo to pytanie zupełnie mi umknęło, a myślę, że może być kluczowe dla niektórych naszych słuchaczy, zwłaszcza tych, którzy planują podczas wakacji swój pierwszy komiks stworzyć. Jak długo trwa tworzenie takiego komiksu?
0: A, to jest znowu podchwytliwe pytanie, bo komiks można napisać i narysować dość szybko. Mnie raczej idzie to powoli, zwłaszcza ostatnio. Natomiast jeśli chodzi o takie próby, to myślę, że właśnie warto zacząć od pasków komiksowych albo od plansz. I każdemu młodemu adeptowi tej komiksowej sztuki polecam właśnie takie zadanie, czyli możecie najpierw spróbować narysować, zaprojektować swojego bohatera. Polecam najpierw wypisać jego wszystkie cechy, atrybuty, które chcecie mu nadać. Później spróbować je skonkretyzować, zrealizować właśnie w rysunku. A później dopiero wymyślić mu przygodę, czy już konkretną scenę, w której powinien się znaleźć. I wtedy rozrysować to, czy to w pasku komiksowym, trzykadrowym, czy chociażby na takiej zwykłej stronie z bloku, dzieląc to na poszczególne kadry, czasami większe, czasami mniejsze, tak jak rozmawialiśmy, ale tak, to byłoby takie ćwiczenie, które polecam.
1: No tak, zapomniałam, że jeszcze ten bohater, wymyślić bohatera to jedna strona medalu, a przecież jeszcze on musi mieć jakieś przygody, bo coś musi w tym komiksie się znajdować. No i tak sobie pomyślałam, że między innymi o tym też porozmawiamy sobie po godzinie 17. Koniecznie zostańcie z nami, bo jeszcze wiele takich tajemnic komiksowych mamy przed wami do odkrycia.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Tak właśnie nazywa się audycja, która gości na antenie Polskiego Radia Dzieciom od godziny 16 do godziny 18. Przed momentem przywitaliśmy godzinę 17, czyli ile jeszcze czasu na rozmowę nam, Franek, zostało?
4: Godzina.
3: Otóż to, jak słyszycie doskonale, nie jestem sama w naszej radiowej świetlicy. Dzisiaj goście, Franek, który przed chwilką się wypowiedział, ale nie tylko, bo jest z nami także Maciej Kisiel, ilustrator i twórca komiksów dla dzieci i młodzieży. Witam cię bardzo serdecznie ponownie.
5: Dzień dobry, witam ponownie.
3: Dzisiaj szczególnie pochylamy się nad cyklem Wiesław Baśnie Słowiańskie i przekonujemy wszystkich tych, którzy twierdzą, że historia jest nudna, a mitologia słowiańska to w ogóle nie ma w sobie żadnych ciekawych elementów, że to jest nieprawda.
5: Zdecydowanie. I historia, i mitologia to naprawdę sens życia, prawie że.
3: No i tak sobie pomyślałam, że sensem życia może być także tworzenie komiksów.
5: Tak, oczywiście. To jest świetna zabawa i w dodatku można się tym dzielić z innymi. To jest chyba najważniejsze. Czy to możecie sami sobie tworzyć komiksy i pokazywać rodzicom, czy kolegom i koleżankom, a być może sami zaczniecie publikować swoje komiksy i wysilacie je w świat.
3: No bo to jest też tak trochę zapraszanie innych do swojego świata, świata wyobraźni.
5: Zdecydowanie. Ja przyznam się szczerze, że moją ulubioną piosenką jest Podróż w krainę baśni, która była, pojawiła się na ścieżce dźwiękowej do Podróży pana Kleksa. I do dzisiaj mi towarzyszy. Ja ją poznałem mając lat kilka, a do dzisiaj wspominam ją i słucham ją z wielkim rozrzewnieniem. I do dzisiaj te bajki rozpalają moją wyobraźnię. To prawda.
3: No tutaj też wracamy do tych inspiracji, o których sobie rozmawialiśmy, ale z drugiej strony tak sobie pomyślałam, że

0: Komiks też daje taką swobodę, prawda? Bo to nie jest tak, że jeżeli ktoś się zajmie komiksem, to nie może już robić czegoś innego. Albo jeżeli robi się coś innego, na przykład pisze się wiersze czy opowiadania, to nie można spróbować stworzyć swojego komiksu.
1: Naturalnie. Co więcej, można zrobić komiks uwierszowany.
0: Ale to już chyba taka wyższa szkoła jazdy by była. Historyczny komiks wierszowany, przyjmujesz wyzwanie?
1: O, ja już to zrobiłem. Pozwoliłem sobie kiedyś na żart. To jest a propos jeszcze, co jest nudne, a co nie jest nudne. Wielu uczniów twierdzi, że Adam Mickiewicz jest nudny, to ja wam udowodnię, że nie jest. I narysowałem właśnie przygodę Wiesława, co prawda taką sześciostronicową, ale wierszowaną, opartą na balladzie To lubię, Mickiewicza Adama zresztą. Tylko że zrobiłem ją w formie apokalipsy zombie.
0: Ojej! No to rzeczywiście!
2: A co to jest tak w ogóle, to o czym wy rozmawiacie?
1: O balladzie Mickiewicza?
2: Tak.
1: To jest taka opowieść, bardzo szybko opowiem, która przybliża historię młodego chłopaka, czy młodego mężczyzny, który wraca wieczorem po jakiejś imprezie, no i na jednym z mosteczków pęka mu ośka od wozu, a tam podobno w tej okolicy są duchy i zjawy. No i ten główny bohater mu wypowiada takie zdanie: zostać samemu na polu i w nocy to lubię. Rzekłem, to lubię. I stąd się wziął ten tytuł ballady. No i okazało się, że nagle pojawia się wielka zmora, prawdopodobnie. Tak byśmy to w mitologii słowiańskiej określili. No i ta zmora zamienia się w piękną dziewczynę, w ducha pięknej dziewczyny i opowiada swoją historię, że gdy była żywa, to była strasznie zła i za karę została zamieniona w zmorę takiego ducha, który gnębi ludzi i miała się tak błąkać przez wieki w tej koszmarnej postaci, dopóki ktoś jej nie polubi. A ja sobie zażartowałem i napisałem, że wystarczyło 1000 polubień i 3 udostępnienia.
0: No właśnie, ale to też pokazuje, jak bardzo te wątki można łączyć ze sobą, przeplatać, bawić
1: Dokładnie.
0: się i rzeczywiście komiks daje tę swobodę. Jeju, wiecie co, ja myślę, że rzeczywiście, że wakacje są idealną porą na to, by rozpocząć swoją przygodę z komiksem i to jako czytelnik,
1: Dokładnie.
0: Jeżeli jeszcze tego nie robiliście, ale także i jako twórca.
1: Zwłaszcza, że wakacje to taki świetny moment, kiedy można spotkać nowych znajomych, nowych przyjaciół, zainspirować się wieloma wycieczkami i spróbować je uwiecznić właśnie w formie komiksu, czy to strasznego, czy to śmiesznego, czy może nawet wierszowanego.
0: No właśnie, bo o tych przygodach, o których wspomnieliśmy sobie przed godziną 17, można zrobić sobie też listę takich przygód i później po prostu naszemu bohaterowi po kolei je serwować. Ale to też byłby dobry pomysł, prawda, jeżeli ktoś ma ochotę taką inną wersję swojego pamiętnika zrobić, żeby z siebie zrobić takiego bohatera i mieć taki pamiętnik w wersji komiksowej.
1: Pamiętnik z wakacji. Tak, to jest jeszcze ciekawsze. Projektowanie bohatera, który oparty jest na sobie samym. To mogłoby być niezłe wyzwanie. Trzeba byłoby spojrzeć na siebie krytycznie.
0: Albo zabawnie.
1: Z przymrużeniem oka.
0: Otóż to. No i właśnie, czy podczas pracy nad komiksem zdarzają się jakieś zabawne sytuacje?
1: Na to trudno mi jest odpowiedzieć. To znaczy, na pewno często gęsto dialogi, zwłaszcza przy pisaniu dialogów, to chyba tutaj pojawiają się tak głupie pomysły, że aż po prostu...
0: Że sam siebie potrafisz rozbawić.
1: Tak. To często konsultuję też z moją żoną te niektóre pomysły i czasami po prostu zaśmiewamy się, a później stwierdzamy, nie, tak nie można napisać, więc tak, to są te zabawne momenty. Samo rysowanie jest po prostu przyjemne i raczej tutaj śmiesznych historii nie ma, bo po prostu się rysuje i się po prostu płynie w tym rysunku. To jest sama przyjemność, tam nie ma zabawnych rzeczy.
0: Ale chyba i tak znowu się uśmiałeś.
1: Nie, jasno, przecież to jest super, ale tak, chyba w czasie wymyślania jest najwięcej takich zaskakujących rzeczy, a może w ten sposób.
0: Właśnie, nie? Zaskakujące, bo o to teraz chciałam się zapytać, o takie zaskakujące momenty.

0: teraz trudno mi jest sobie przypomnieć taki konkretny, zaskakujący moment, chociaż rzeczywiście czy same postacie, które też trochę ewoluują, prawda? Bo ta historia, mimo że on, to jest u mnie, to jest bardzo ważne w tych moich przygodach Wiesława, że trzon narracji jest w miarę stały i określony, bo jest jednak określony przez bajkę, która została spisana przez etnografa jakiegoś czy innego historyka literatury. Natomiast już interakcje między bohaterami mogą być zaskakujące, bo to oni tam dodają tego kolorytu i to oni czasami mogą popaść w jakiś konflikt, taki nawet pozorny, nawet taki na zasadzie przytyczków w nos czy jakichś docinków, ale tutaj się mogą pojawiać jakieś zaskakujące rzeczy i tutaj też jest często najśmieszniej.
1: A powiedz mi proszę, czy zdarza się, że na przykład któraś z przygód Wiesława jest przygodą na zamówienie? To znaczy przychodzi ktoś do ciebie i mówi, a słuchaj, a ten Wiesław, to on mógłby na przykład przeżyć taką, a nie inną przygodę, albo spotkać taką, a nie inną osobę.
0: Nie, tutaj może raczej spotkać jakąś osobę, tak? Natomiast trudno mówić o zamówieniu. To czasami jest tak, że są postaci, są ludzie, których znam, którzy są na tyle inspirujący, że postanowiłem ich uwiecznić, bo są już wieczni praktycznie. Mam na myśli Mareczka. Pozdrawiam cię, Mareczku. Mareczek to jest też taki bardzo wiekowy kolega, który przyjechał do Polski na lodowcu, no i tak, jest tak stary i postanowiliśmy go w tym komiksie umieścić, bo wszyscy go kochamy, to jest bardzo człowiek, dusza i tak dalej, natomiast tak, to właśnie takie tutaj postaci można przemycić i to są takie tak zwane inside joke'i, takie wewnętrzne żarciki, które są takim mrugnięciem okiem do jakiegoś przyjaciela, do kogoś bliskiego. Także to raczej w ten sposób.
1: Czyli takie psikusy czasami
0: tak.
1: Zdarza ci się wrzucić do komiksu, tak jak na przykład Jan Matejko na obrazie z Mikołajem Kopernikiem w rogu ustawił lunetę, a wszyscy wiemy, że no nie ma opcji,
0: tak.
1: Żeby w tamtych czasach luneta
0: tak,
1: się
0: właśnie,
1: pojawiła.
0: Tak, właśnie tak. To są, ja to ładnie nazywam, że to są interteksty, czyli jakieś nawiązania, nie tylko do jakichś innych dzieł kultury, ale też do konkretnych osób, które znam, które lubię, które gdzieś chcę tam po prostu umieścić z sympatii. Oczywiście ta gama mogłaby się, prawda, powiększyć, natomiast no, to są takie momenty, które też, bo żeby było jasne, no jednak tutaj historia jest najważniejsza, więc te postaci, no jeżeli ma być stary, wiekowy szeptun, no to prawda, pasuje mi taka postać, a to nie jest doklejane na siłę, to raczej wynika z samej opowieści i wtedy w naturalny sposób gdzieś mi się to kojarzy, rozbawia mnie to samego, więc decyduje się na taki zabieg, nie?
1: A czy trzeba umieć świetnie rysować, by móc stworzyć komiks? O to zapytam naszego gościa za momencik.

0: Dzisiaj w naszej radiowej świetlicy gościem jest Maciej Kisiel, ilustrator i twórca komiksów dla dzieci i młodzieży. Szczególnie dzisiaj pochylamy się nad jednym cyklem, Wiesław Baśnie Słowiańskie. Jest z nami także Franek, który jest młodym miłośnikiem komiksów, ale także i początkującym twórcą komiksowym, o czym sobie tutaj rozmawialiśmy, kiedy wy wsłuchiwaliście się w piosenkę wyśpiewaną przez Natalię Kukul. To jest komiks. No i właśnie, Maciej, o to muszę się ciebie zapytać. Co musi zawierać w sobie komiks, byśmy mogli nazwać go komiksem, tak swoją drogą?
1: Oj, to tutaj trzeba było się posiłkować jakimiś ekspertami i badaczami komiksu. Natomiast pewnie dla kogoś, kto tak pobieżnie chciałby to zdefiniować, to wydaje mi się, że historia rysunkowa to jest komiks. Niekoniecznie dymki komiksowe, jak się okazuje, ponieważ znam komiksy, które nie mają ani jednego dymka komiksowego, ani jednego słowa. I były nagradzane i są światowej sławy. Także komiksy to chyba historie rysunkowe. Tak bym najogólniej zdefiniował komiks.
0: A jak to jest z tym pytaniem, które pojawiło się przed piosenką? Czy trzeba umieć świetnie rysować, żeby stworzyć komiks, albo przynajmniej lubić rysować?
1: Chyba trzeba lubić, bo ja nie uważam, żebym świetnie rysował, a ten komiks rysuje. Także oczywiście trzeba się starać, bo to jest najważniejsze. Efekt końcowy, jestem z niego zadowolony, ale czy to jest wybitny rysunek? Raczej nie. Trzeba chyba do tego podchodzić właśnie z pasją, z takim sercem i polecam to każdemu z was.
0: Ale to jest w ogóle fajny taki patent na przyszłość, żeby robić to, co się lubi.
1: Oj, zdecydowanie, to najlepiej.
0: No i tutaj się pojawia teraz las młodych rąk, że na przykład, ale my nie przepadamy za szkołą, nie lubimy za bardzo, to co, możemy nie chodzić?
1: To ja zawsze odpowiadam też swoim dzieciom, że oczywiście nie wszystkie rzeczy są pożyteczne, natomiast połączenia nerwowe, które w trakcie uczenia się tych rzeczy się wytworzą, będą ci służyły przez resztę życia. Także no, tak to załatwiam.
0: Słuchajcie, Maciej nie przyjechał do nas z pustymi rękoma i bardzo chętnie takie przygody Wiesława w wasze ręce przekażemy.
1: Oczywiście.
0: Ale nie ma, że tak po prostu sobie je od nas otrzymacie. Trzeba do nas najlepiej zadzwonić pod numer telefonu 22 645 20 55 i co zrobić?
1: I trzeba trochę opowiedzieć. Najpierw chcielibyśmy, żebyście pozwolili nam poznać swój pomysł na bohatera, jego wroga, czyli antagonistę, miejsce i czas, w którym historia się odbywa i kolejny punkt.
0: I chociaż jedna przygoda.
1: Tak, żeby no i przygoda.
0: Czyli pięć takich przygody, elementów. Tak. I jeżeli nie do końca wiecie, o co nam chodzi, no to Franek tutaj swoim przykładem wam zaserwuje, o co pytamy. Czyli o wasz pomysł na komiks. Na przykład bohater to... Kto mógłby to być?
2: Może rysunkowy człowiek z ogonem.
0: O, człowiek z ogonem. Proszę bardzo, dlaczego by nie?
2: Odczepianym.
0: Odczepianym jeszcze. Super. Jego przeciwnik to?
2: Jakby...

0: banda różnych złych.
1: Bez odczepianych ogonów.
0: Bez. To są w większości potwory, które no, próbują go zniszczyć.
1: To taki komiks horror?
0: Nie.
1: A, komedia.
2: Komiks akcji.
0: Tak.
1: Komiks komedia. No dobra, to jeszcze miejsce. Gdzie się dzieje cała ta historia?
0: Na ziemi.
1: Okej, okay. A czas? Czy to jest teraźniejszość, czy jakiś moment w przeszłości, czy może przyszłość?
0: Teraźniejszość, czyli teraźniejsze samoloty, samochody,
1: taki wszystko. Świat jak nasz.
0: Tak.
1: Taki współczesny, okej. Okay. No to jeszcze przykładowa przygoda.
0: Przykładowa przygoda to było atak, że literka C go zaatakowała. I była...
1: Ale gimnastykujesz bitwa. Naszą wyobraźnię.
2: To jest ten potwór, ta literka C.
0: Wszędzie miała zęby.
2: Jak cytryna.
1: Lub ślimaki. Mało osób wie, że ślimaki mają zęby. A mają. No, zobacz, my już po prostu poszliśmy za twoją historią. Bardzo ci dziękuję za przykłady, bo to właśnie o to chodziło. Zaproście nas do swojego komiksowego świata, właśnie opowiadając tych 5 elementów, tak jak Franek.
0: I jeszcze... Uwaga, prawa autorskie. Prosimy nie kopiować tego w prośbie o odpowiedzi na pytanie.
1: Oczywiście, to był przykład. To nie ma, że powtarzamy. Nie, to muszą być wasze pomysły. My, rzecz jasna, też ich nie wykorzystamy później bez waszego pozwolenia i waszej zgody. 22 645 20 55 to numer telefonu do naszej radiowej świetlicy. Śmiało dzwońcie. A komiks Macieja Kisiela w wasze ręce powędruje, Wiesław Baśnie Słowiańskie. Ja akurat teraz trzymam przygodę, która nazywa się O Wiesławie i czarodziejskich przedmiotach. No, ciekawie, brzmi ciekawie. Jeżeli was też to zainteresowało, to wystarczy zadzwonić i opowiedzieć nam o swoim pomyśle na komiks. A ja jeszcze chciałam się zapytać o taki twój wymarzony pomysł. Czy jest coś gdzieś tam z tyłu głowy, w jakichś zakamarkach twoich ukryte, że bardzo, ale to bardzo chciałbyś taką historię albo takiego bohatera stworzyć, narysować, opowiedzieć nam?
2: Tak, mam. Tylko, że to jest opowieść zupełnie nie dla dzieci. To jest opowieść rysunkowa i to jest opowieść, którą kiedyś wymyśliliśmy w żartach. I to jest opowieść komiksowa. To miałaby być taka powieść komiksowa, która byłaby wzorowana na powieści pozytywistycznej. Czyli taka bardzo trudna, bardzo powolna, dużo opisów przyrody i tego typu jakieś malarskie pejzaże, a w tym wszystkim jakieś, prawda, miasta pod zaborem i w ogóle różne takie historyczne smaczki, jakieś powstanie styczniowe w tle, później właśnie czasy zaborów, już te późniejsze. To taka saga rodzinna.
1: No to powiem ci, że to rzeczywiście brzmi na bardzo ciekawy pomysł. Będę trzymała kciuki, by się zrealizował, ale teraz zakładamy słuchawki, panowie, ponieważ z naszym zadaniem postanowił zmierzyć się Miłosz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Cześć. Dzień dobry. Miłoszu, powiedz proszę, czy ty lubisz komiksy?
3: Tak, kiedyś zbierałem Lego Ninjago, ale już ich nie kupujemy.
1: Czyli ty jesteś miłośnikiem czytania, oglądania komiksów?
3: Nie, bardziej czytania.
1: Ale
3: czy... I rozwiązywania zagadek.
1: Ale czy kiedyś pokusiłeś się o to, żeby samemu taki komiks stworzyć?
3: Kiedyś próbowałem, ale mi się nie udało.
1: No to ja się bardzo cieszę, że znowu podejmujesz te rękawice za sprawą naszej dzisiejszej rozmowy i ja liczę na to, że ta historyjka, którą za moment nam opowiesz, będzie pierwszym krokiem do tego, byś po prostu jeszcze raz spróbował, bo tak sobie myślę, prawda, panowie, że warto od czasu do czasu, co jakiś czas wracać do różnych takich wątków.
2: Jasne.
3: No tak.
1: No i bardzo się cieszę, że wszyscy się ze mną

0: zgadzają. No to po kolei. Jak wyglądałby i kim by był bohater twojego komiksu?
1: Byłby on takim stworkiem o wyglądzie tabliczki czekolady, z takim, byłby to zły bohater w sumie, ale też by był dobry, a dobry byłby to pączek uśmiechnięty, pasta do zębów z uśmiechniętą buźką i szczoteczką w ręce, a ten zły to by była czekolada z batonikiem w ręce i złą buźką.
0: A ja tutaj też już węszę wątek edukacyjny, prozdrowotny, no bardzo, bardzo ciekawe. No świetnie, no to mamy, słuchaj, już dwa pierwsze punkty zrealizowane. To teraz przechodzimy do miejsca i czasu. Gdzie ta historia by się odbywała, w jakiej przestrzeni?
1: W takim mieście o nazwie Prime Lockhart w Wielkiej Brytanii.
0: A dlaczego akurat tam?
1: No bo tak to wymyśliłem to miasto.
0: Okej, dobra. No to jeszcze czas.
1: Równo o północy.
2: Równo o północy, doskonałe.
0: Ale no dobra, ale to w teraźniejszości, przeszłości, przyszłości?
1: Za 400 lat.
0: Czyli w przyszłości? Ciekawe. No i przykładowa przygoda tego pączka i pasty do zębów.
1: Pasta do zębów leciała F-16, żeby zaatakować Donata, a Donat uciekał, skoczył do myśliwca tej czekolady, a czekolada następnie się zatankowała w takim dużym ich króla lizaka, a ten lizak stracił kontrolę i F-16 tego złego odleciała i poleciała gdzieś tam nisko, tak może 4 metry w dół. Potem ta dobra pasta przyszła jeszcze nić do zębów. I to, jak to się mówiło. I jeszcze taka szminka, która była prezydentem. Ta szminka była prezydentem i zrobiła się czerwona i powiedziała: dość buraki, bo zrobię z was ziemniaki.
0: O, tutaj dialogi się jeszcze pojawiły. Czy to już koniec tej przygody? Bo przepraszam, tak ci przerwałam.
1: Nie, jeszcze nie koniec.
0: To
1: a
0: kontynuuj.
1: Potem doszła jeszcze konicyna, która zrobiła szczęście i F-16 dodał turbo, a potem złapał tych wszystkich złych i to koniec przygody, tylko jeszcze było tak, że na końcu było hurra!
0: No, brawo. Tak sobie myślę, że oczywiście.
2: Brawo. Już całe uniwersum powstało.
0: Tak, brawa, fanfary i oklaski. No i przede wszystkim ogromne gratulacje z naszej strony w twoją, Miłoszu, teraz wędrują, bo byliśmy całą trójką tutaj, a nawet nie, bo Kasia też, zasłuchani wszyscy w tę historię, jak to się skończy, czy to F-16 wystartuje, czy czekolada z pączkiem się dogadają. Bardzo mi się ta historia podobała.
1: Ale czekolada i pączek byli razem w drużynie.
0: No właśnie, ale wiesz, nawet w drużynie dochodzi do konfliktów.
1: No faktycznie.
2: Zwłaszcza jak się jest złym, nie?
0: No tak. Nie ma co ufać swoim złym partnerom, tak zwanym złolom.
1: Albo nie, jeszcze potem się pokłóciła ta czekolada z tym pączkiem i czekolada przeszła na stronę dobra.
0: Ja coś czuję, Miłoszu, że w te wakacje może powstać naprawdę fantastyczny komiks. Ty nie odpuszczaj tej przygody. Idź w to, naprawdę, bo myślę, że to może być naprawdę super opowieść.
2: Zwłaszcza, że dzieje się 400 lat później.
0: Tak, no tak koniecznie, jak uda ci się ten komiks stworzyć, poproś kogoś dorosłego, żeby nam go przesłał na adres dzieci@polskieradio.pl, a ja obiecuję, że później Maciejowi ten komiks także

0: prześlę dalej, pokażę i na pewno...
1: Tylko nie kopiować, prawa autorskie.
2: Oczywiście, oczywiście.
0: To już mamy tutaj ustalone jak najbardziej. Bardzo pięknie dziękuję ci za twoją opowieść. Oczywiście Wiesław, baśnie słowiańskie o Wiesławie i czarodziejskich przedmiotach, dokładniej rzecz ujmując, ta część w twoje rączki powędruje. A teraz czas na pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz?
1: Wszystkich przyjaciół, rodzinę. No i braci, jeszcze moje pieski, kotki. I pozdrawiam też panią krasnoludki. I ciekawe, czy krasnoludki umią mówić. I pozdrawiam też tego młodszego chłopca, który jest w Polskim Radiu Dzieciom. I pozdrawiam jeszcze pana, który jest w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Bardzo, bardzo ci pięknie dziękujemy za twoje pozdrowienia. Ja w swoim imieniu, ale także Franka i Macieja, który jest razem z nami.
2: Także... I trzymamy kciuki za realizację tego komiksu.
0: No i oczywiście do wszystkich twoich pozdrowień się przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy i życzymy udanego, wspaniałego popołudnia. Słucham.
1: Też pan? A czy te krasnoludki mogą mówić?
0: Wiesz co, nasze radiowe krasnoludki mówią, tak, ale jeżeli słuchasz naszej radiowej świetlicy, to wiesz doskonale, że o tej porze one zazwyczaj gdzieś mi czmychają. Wczoraj powstała koncepcja, że może pod sufitem się znajdują, ale ja raczej uważam, że one gdzieś tam niżej, bo są to takie podłogowe krasnoludki, wędrują.
1: Ja tam myślę, że w piwnicy w agregacie buszują i się bawią jak... karuzeli na tym wiatraku.
0: Wiesz, z nimi to nie wiadomo, bo ostatnio na przykład na majówkę do Wrocławia pojechały spotkać się z kuzynostwem, więc nasze radiowe krasnoludki też
1: do Bolesławca
0: żyją swoim życiem. Bardzo ci pięknie dziękujemy, Miłoszu, za rozmowę. Udanych wakacji, świetnego popołudnia i wypatruj listonosza. Pa, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia, do widzenia, a raczej do usłyszenia, bo to w radiu częściej się raczej słyszymy, ale czasami i widzimy. No ale wiecie co? Jednak tak sobie pomyślałam, wsłuchując się w pozdrowienia Miłosza, że i ciebie, Macieju, o pozdrowienia zapytam, bo powolutku nasza rozmowa dobiega końca. Czy ty chciałbyś kogoś pozdrowić?
2: Oczywiście, chciałbym pozdrowić wszystkich moich najbliższych i najdalszych przyjaciół, całą rodzinkę, w szczególności moją żonę Martę, moją córkę Zosię i syna Wojtka.
0: Oczywiście, wszystkich pozdrawiamy, a tobie pięknie dziękujemy za wizytę, za wszystkie opowieści. Przypominam wam, moi drodzy, że naszym gościem był Maciej Kisiel, ilustrator i twórca komiksów dla dzieci i młodzieży. Pięknie ci dziękuję za wizytę.
2: Bardzo dziękuję, do usłyszenia i do zobaczenia na szlaku.
3: Danucha mi daleko, mój rechot kwasi mleko. Nie bywa, że się param wykańczaniem. Całkiem nie wiem, co to takt, ale jest tym mały hak. Chcę jak wirtuoz grać na fortepianie. I jak zawezmy się i wezmę do Mozarta, tańczą mi klawisze, jak im gram. Choć złamałem wiele udia, wolę fugi, wolę ludia. Głęboko.

Dziwne sieniaki, pod pachy, złe zapachy. Na skórze tylko duże pryszcze same. Ojciec bardzo dał mi los, a nad worem wielki nos. Zapoznałbym szarmancją jakąś damę i z damulką taką bym popłynął sobie. Wziął na złotkie całe na sal. Chociaż szpytny ze mnie mutant, jestem amor, a nie brutal. Serduszko na dnie tam, może nie mam.

0: Maria Forstycha. Gunter chce być architektem wnętrz. Ulf ma wielkie imię.
1: On wie, że mnie jest złem.
2: Modezna sługa ta, Andreaszy sobie gra.
0: Od ja jednorożce zbieram moich dwa. Ja też lubię sobie marzyć, najczęściej to o plaży. Słoneczko morza szumi tu pod mewek. Własna wyspa w cieniu palm, na piaseczku leżę sam. I złota tyle mam, że sam już nie wiem.
3: Marzenie mam,
2: marzenie mam,
3: marzenie mam,
2: marzenie mam.
3: Chcę zobaczyć światło latające

0: Muzyczne puzzle.
1: Wiecie co? Ja też mam marzenie. Moim marzeniem jest to, byście szybciutko odgadli tytuł piosenki, którego poszukujemy dzisiaj w muzycznych puzzlach, bo jak przed momentem usłyszeliście, to jest ten moment, że będziemy się bawić w poszukiwania tytułu piosenki, czyli nasza łamigłówka dźwiękowa teraz będzie grana, to nią się będziemy zajmować. Dokładniej usłyszycie ode mnie kilka słów naprowadzających, rzecz jasna, na ten tytuł piosenki, no bo jeszcze podkreślam, czytać w moich myślach nie umiecie, to się może rzecz jasna w przyszłości zmienić, ale póki co kilka podpowiedzi ode mnie usłyszycie, no i zobaczymy, jak szybko uda Wam się ten tytuł odszukać. Pierwsza podpowiedź naprowadzająca na poszukiwany przez nas dzisiaj tytuł piosenki to Pierścienie. No i jak tam? Jest już jakiś tytuł piosenki w Waszej głowie, który pojawił się od razu, kiedy usłyszeliście ten wyraz? Wyraz pierścienie? Jeżeli tak, to śmiało zadzwońcie. 22 645 20 55.

0: Na rowerze oczywiście, że można świat przemierzyć, tak jak przed momentem śpiewała Aida, ale my teraz nie będziemy przemierzać świata ani na rowerze jeździć, tylko będziemy odgadywać tytuł piosenki w naszych muzycznych puzzlach. Znacie już pierwszą podpowiedź, pierwsze słowo naprowadzające na ten tytuł to pierścienie. No i proszę bardzo, pojawia się od razu pierwsza propozycja. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Lea, jak ci mija dzień?
1: Fajnie.
0: A coś zabawnego się wydarzyło?
1: Tak.
0: Co takiego? Opowiadaj.
1: Że moja koleżanka się myliła z dniami.
0: Ojejku, jak to możliwe? Nie wiadomo. Po prostu. Ale to pomagałaś jej, podpowiadałaś, jaki jest właściwy dzień?
1: A ona ciągle sobie merdała.
0: Ale co, ona już myślała, że jest piątek?
1: Nie, ona myślała, że jutro będzie wolne, potem mówiła, że jest piątek.
0: Ojejku, to rzeczywiście pomieszanie z poplątaniem.
1: Nie, potem mówiła, że była środa.
0: O,
1: a ja mówię, że jutro jest piątek.
0: No to rzeczywiście można się zaplątać w takich opowieściach, ale na całe szczęście okazało się, że to była bardzo zabawna historia i do tego wszystkiego jeszcze na pewno wspierałaś swoją koleżankę i jej opowiadałaś, jak to naprawdę wygląda, że to nie jest do końca tak, nie, nie. A jak na imię ma ta koleżanka?
1: Ada.
0: No to pozdrawiamy Adę oczywiście od razu, co? No jasne, jak najbardziej. Powiedz mi proszę, Lea, czy ty lubisz takie łamigłówki dźwiękowe? Jakiekolwiek w ogóle łamigłówki lubisz rozwiązywać?
1: Lubię.
0: A dlaczego? Co jest w nich takiego fajnego?
1: Że uczymy się zgadywać.
0: To prawda i można się poczuć jak taki trochę detektyw, który tropi te różne elementy, układa tę całą właśnie układankę i później wielki sukces, kiedy właśnie na przykład odgaduje tytuł piosenki. A propos, jak według ciebie brzmi poszukiwany przez nas tytuł piosenki, który może kojarzyć się z wyrazem pierścienie?
1: Układzie słonecznym.
0: Już sprawdzam. Brawa, brawa, fanfary, oklaski, Lea, w twoją stronę teraz wędrują. Super! Po pierwszym słowie naprowadzającym od razu właściwa odpowiedź. No dawno tak nie było. Ogromne gratulacje. Skąd ty wiedziałaś, że to ta piosenka? Przecieki jakieś miałaś?
1: Bo się skojarzyło mi ze Saturnem, który ma pierścienie.
0: Brawo! No to ja tak sobie myślę, że tym bardziej jestem zachwycona, że tak błyskawicznie ta odpowiedź się pojawiła, że to już nasza ostatnia zabawa w muzyczne puzzle przed wakacjami. Więc no, Lea, możesz zdecydowanie być z siebie dumna. Do tej zabawy na pewno powrócimy od września, a we wakacje mnóstwo innych ciekawostek i zabaw dla Was z Kasią przygotowałyśmy, więc od poniedziałku koniecznie już nie będziemy się spotykać w radiowej świetlicy, no bo wiadomo...
1: A mogę wybrać piosenkę?
0: Poczekaj, bo wiadomo, że przecież w wakacje świetlica jest nieczynna, tylko otwieramy nasze radiowe półkolonie i nie spotykamy się o 16, tylko spotkamy się o 12. Od 12 do 15 będą trwały nasze radiowe półkolonie przez całe wakacje od poniedziałku do piątku. A jeżeli chodzi o wybór piosenki, to tak sobie myślę, że ja z ogromną przyjemnością zanotuję tę piosenkę i najpierw chciałabym posłuchać, jaki to tytuł?
1: Układzie słonecznym.
0: Nie. W układzie słonecznym to za moment się pojawi. Jaki
1: nie
0: tytuł?
1: Nie mówimy o Brunie.
0: Nie mówimy o Brunie. No jasne. Z jakiej to jest bajki?

0: Encanto.
1: Otóż to, nasze magiczne Encanto. Wiesz co, to ja mam, Lea, taką propozycję dla ciebie. Jutro w naszej radiowej świetlicy pojawi się wakacyjna playlista na podróże i jutro zaserwujemy tę piosenkę dla ciebie z dedykacją. Co ty na to? No to super, no to koniecznie jutro nas słuchaj między 16 a 18. A już za chwil kilka w naszej radiowej świetlicy w Układzie Słonecznym, czyli piosenka, której tytułu poszukiwaliśmy w muzycznych puzzlach właśnie dzisiaj. I no to dzięki tobie ta piosenka się teraz pojawi. Ale nie może się tak zdarzyć, dopóki nie usłyszę twoich pozdrowień. Kogo masz ochotę pozdrowić?
0: Mamę, krasnoludki, przedszkola, całą rodzinę i panią.
1: Bardzo dziękuję. Super pozdrowienia. Zamykamy listę. Czy jeszcze kogoś dopisujesz?
0: Koleżankę Adę.
1: No właśnie, zawsze jest ktoś, kogo trzeba jeszcze dopisać do tej listy z pozdrowieniami. Na szczęście my jesteśmy czujni i zawsze o tym pamiętamy. Wszystkie wymienione przez ciebie osoby oczywiście bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Ciebie także pozdrawiamy, życzymy miłych wakacji, kolorowego, fantastycznego, uśmiechniętego popołudnia i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!
0: Do widzenia!
1: Do widzenia, do widzenia, a nawet do usłyszenia. A co teraz będziemy słuchać? Oczywiście w Układzie Słonecznym.

planeta numer 4. Bardzo się czerwienię, jestem cały zardzewiały. Mam najwyższe góry i od groma pyłu. Nic nie widzę, znowu leci mi do oczu.

0: gazowy, piąty od słońca, na pewno nie przeoczysz. Choć moja masa jest potężna niezwykle, to z wszystkich planet kręcę się najszybciej.
1: Siemanko, tutaj Saturn, też się składam z gazów. Po moich pierścieniach poznasz mnie od razu. Wirują w nich kamienie pyłu i sporo lodu. Jestem szósty od słońca, w głowie to zakoduj.
2: Cześć, to ja, lodowy gigant o imieniu Uran. Na mnie jest najniższa temperatura. Słynę z bladego, błękitnego koloru. Jestem siódmą planetą i wiruję na boku.
3: Na koniec ja swoje trzy grosze wtrącę. Nazywam się Neptun i najdłużej okrążam słońce. Tworzę huragany, co powalą wszystko, więc nie zbliżaj się zbytnio, bo cię zdmuchnę jak piórko.

Układzie Słonecznym. Tak brzmi tytuł piosenki, którego dzisiaj poszukiwaliśmy w muzycznych puzzlach. Ostatniej przedwakacyjnej odsłonie muzycznych puzzli przez wakacje, jak wspomniałam.

5 czerwca o godzinie 12. Odpalamy nasze radiowe wrotki i rozpoczynamy wspólną zabawę właśnie w radiowych półkoloniach. Od godziny 12 do godziny 15, od poniedziałku do piątku gwarantujemy mnóstwo fantastycznej zabawy, mnóstwo śmiechu, radości, najróżniejszych pomysłów i cudownych oczywiście gości. No a jeżeli o gościach mowa, no to tak sobie pomyślałam, że nie byłabym sobą, gdybym z tego miejsca nie zaprosiła was tutaj do nas. No bo przecież skoro radiowe półkolonie, to takie półkolonie nie mogą się odbyć bez was. Zatem, moi drodzy, jeżeli macie ochotę nas odwiedzić podczas tegorocznych wakacji w naszych radiowych półkoloniach, to jak najbardziej jest taka możliwość. Wystarczy wysłać do nas wiadomość ze zgłoszeniem na adres e-mail dzieci@polskieradio.pl. No i później już wszystkie szczegóły będziemy dogadywać. Jest to niesamowicie fajna okazja do tego, żeby zobaczyć, jak wygląda Polskie Radio dzieciom od środka, ale też, żeby nam poopowiadać o sobie, o swoich wakacjach, o swoich pasjach, o najróżniejszych rzeczach, którym poświęcacie czas właśnie w wakacje. Powiedziałam, że będzie dużo różnych zabaw. Wszystkie je poznacie w poniedziałek. Ja mogę wam tylko powiedzieć, że na przykład będzie taka zabawa jak następny przystanek, albo bajkowy detektyw, albo wakacyjne zgadywanki. No i co? Zachęciłam was? Bo ja szczerze wam powiem, że sama nie mogę się już doczekać, kiedy nastąpi poniedziałek i godzina 12. Ale zanim poniedziałek, to jeszcze mamy weekend i to pierwszy wakacyjny weekend. Uhu! Tak, no myślę, że nie jeden pociąg mógłby zrobić, właściwie lokomotywa. Uhu! No bo wiele podróży już jutro po południu się rozpocznie. I my też tak zaczynamy nasze wakacje wakacyjną playlistą na podróże o godzinie 16 w radiowej świetlicy, a później w sobotę i niedzielę moc najróżniejszych atrakcji. Tak można śmiało powiedzieć, że będziemy mieć trzy bazy. Pierwsza, taka główna i podstawowa, tutaj w Warszawie, w Polskim Radiu Dzieciom, w naszej siedzibie Polskiego Radia, ale będziecie mogli nas w ten weekend spotkać także na północy naszego kraju i na południu naszego kraju. Tak, tak. Na południe wybiera się Martyna Huderska, którą spotkacie w Krakowie i która specjalnie dla was poprowadzi aż dwie audycje, wyjątkowe audycje wprost z Krakowa w sobotę i niedzielę o godzinie 10:00. Będziecie mogli z Martyną się spotkać, podpatrzeć, jak wygląda taka audycja plenerowa, porozmawiać. A z kolei ja i Kasia oraz Franek wyruszamy na północ naszego kraju. I tak, w sobotę spotkacie nas w porcie w Łebie, gdzie od godziny 12 poprowadzimy dla was audycję o tym, jak spotykają się najróżniejsze żywioły właśnie w Łebie. Podpowiemy wam, co można zobaczyć w tym mieście i dlaczego polskie morze jest tak wyjątkowe. Natomiast w niedzielę o godzinie 12 zabierzemy was na dziką wyprawę do Słowińskiego Parku Narodowego. No, to jest tylko, wiecie, kropla w morzu atrakcji, które dla was przygotowujemy na ten weekend, dlatego koniecznie bądźcie z nami, śledźcie wszystkie informacje, one znajdują się na naszej stronie internetowej i w naszych mediach społecznościowych, bo będzie się działo, no i wiadomo, że ta zabawa uda się tylko, jeżeli będziecie z nami. A teraz zerkam powolutku na zegarek i widzę, że już muszę się z wami żegnać. Pięknie dziękuję za te dwie wspólnie spędzone godziny. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak, to była Radiowa Świetlica. Słyszymy się już jutro punktualnie o godzinie 16. Pa, pa, pa!

0: autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany Ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja.
3: Kto z nami czyta?

Milion, milion, milion całusów wysyłam do was i witam wszystkich bardzo serdecznie. 5 minut po godzinie 18 rozpoczynamy naszą audycję Kto z nami czyta? Mam nadzieję, że wiele naszych słuchaczy, wiele osób czyta książki. Porozmawiamy dzisiaj o tym, co czytacie i no, szczególnie teraz w wakacje myślę, że pomysłów nie brakuje. Cieszę się, że jesteście dzisiaj z nami, bo przed nami taki wyjątkowy dzień. Już jutro zakończenie roku szkolnego. Ostatnie lekcje już się odbyły, ostatnie spotkania z kolegami, koleżankami przed wakacjami. No i już za chwilę odbieranie świadectw, a dla wielu także nagród za całoroczną pracę. Skoro jesteśmy w audycji Kto z nami czyta, to będziemy dziś też rozmawiać właśnie o książkach. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy lubicie dostawać książki w prezencie. Może ktoś z was już wie, że jutro otrzyma książkową nagrodę. Może w waszej szkole jest taka tradycja, że najlepsi uczniowie, czytelnicy też, dostają książki na zakończenie roku szkolnego. Mogą to być też nagrody za dobre zachowanie, za wypożyczenie jak największej ilości książek albo za udział w różnych konkursach. No i myślę, że książka to taki niezwykły prezent, bo nie znika po kilku dniach, nie kończą się w niej baterie i można do niej wracać wiele, wiele razy. A co więcej, każda książka może zabrać nas jeszcze w inne miejsce. Jedna nad morze, druga w góry, trzecia do świata magii, a jeszcze inna na spotkanie z niezwykłymi zwierzętami. I dlatego chciałam was dzisiaj zapytać, czy dostaliście kiedyś książkę na zakończenie roku szkolnego? Może pamiętacie jej tytuł? A może wiecie, o czym była ta książka? Jeżeli tak, to dzwońcie do nas i opowiadajcie o swoich książkowych skarbach, które być może już otrzymaliście, a może dostaniecie już jutro. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i mam nadzieję, że już za chwilę będziemy mogli porozmawiać z kimś, kto otrzymał taką książkową nagrodę. A teraz już zapraszam was na piosenkę w audycji Kto z nami czyta? Marta Kawalec, Daria Brzezińska. Zapraszamy.

0: A w naszej audycji Kto z nami czyta mamy już pierwszego słuchacza, który dozwonił się do nas, do naszego studia. Halo, halo, witam cię, Bartku.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Powiedz, czy ty może dostałeś kiedyś nagrodę książkową w szkole albo w przedszkolu?
1: W szkole dostałem w trzeciej i czwartej klasie. W trzeciej klasie to był doktor Dolittle, a w czwartej klasie to była Maria Skłodowska-Curie i Droga do Nobla.
0: Mhm. I czytałeś obydwie te książki?
1: Jeszcze nie, a Marii Skłodowskiej-Curie nie czytałam, no bo jeszcze byłem za mały, ale planuję poczytać.
0: Mhm. A doktor Dolittle to pewnie już była lektura wasza szkolna?
1: Tak.
0: Czyli pewnie przeczytałeś ją, tak czy inaczej?
1: Tak, musiałem.
0: Mhm. I podobała ci się?
1: No, fajne było.
0: Mhm. Ja myślę, że w ogóle ten pomysł napisania książki, gdzie człowiek rozumie język zwierząt, to już jest bardzo ciekawy pomysł. Co o tym sądzisz?
1: No, sądzę, że to ciekawy pomysł, ciekawy.
0: Też chciałbyś pewnie dogadać się ze swoimi zwierzakami, jeżeli masz jakieś w domu?
1: Bardzo.
0: No właśnie, tak podsłuchać czasami, co one o nas mówią. No właśnie, no to był pomysł akurat, żeby doktor Dolittle rozmawiał ze zwierzętami. Czyli dokładnie pamiętasz tytuły książek, jakie otrzymałeś w nagrodę?
1: Pamiętam, pamiętam.
0: Czyli te książki muszą być bardzo wyjątkowe. To nie są takie książki, które dostajemy czasami od rodziców, a czasami od bliskich na jakieś uroczystości. To jest wyjątkowa książka.
1: Tak, wyjątkowo, no bo dostałam na zakończenie roku szkolnego.
0: No za ciężką pracę w szkole, prawda?
1: Tak, tak.
0: A teraz jesteś w piątej klasie?
1: I teraz jestem w piątej i idę do szóstej.
0: No właśnie, a spodziewasz się też jakiejś nagrody w tym roku?
1: Szczerze to nie mam pojęcia, ale mam nadzieję.
0: Chętnie przyjmiesz, jeżeli byłaby taka dla ciebie?
1: Chętnie przyjmę.
0: A czy masz jakieś ulubione tytuły, na które może liczyć?

0: albo chciałbyś dostać?
1: Chyba nie.
0: Nie, czyli generalnie przyjmiesz wszystko, co ci dadzą. No myślę, że taka nagroda na koniec roku za wyjątkowe wyniki w nauce to jest taka piękna pamiątka. Ja pamiętam, że zawsze z wielkim takim wzruszeniem odbierałam książki na zakończenie roku szkolnego i do tej pory mam je wszystkie w komplecie. Także może ty też będziesz przechowywał swoje, może pokażesz kiedyś, jak będziesz już dużo starszy, że taką książkę dostałeś w trzeciej, a taką w czwartej klasie.
1: No.
0: To może być przyjemne. A powiedz, czy ty w ogóle jesteś czytelnikiem jakichś specjalnych książek? Masz jakieś swoje ulubione tytuły, które zawsze czytasz?
1: Jak byłem młodszy, to miałem taka książka Franek.
0: Mhm. Seria.
1: Tak, seria.
0: Mhm. A potem?
1: A teraz to komiksy Odyseja Anka Srebrnego.
0: Mhm. Pięknie, czyli też po kolei czytasz, jeden po drugim.
1: Tak, po kolei.
0: Mhm, czyli polecasz w ogóle Odyseję.
1: Polecam. No tak to... mi się spodobała.
0: A teraz może na wakacje już masz kolejne książki wypożyczone albo kupione?
1: Nie mam, bo ja mam dużo tych książek, więc
0: aha,
1: jeszcze nie zdążyłam.
0: Wystarczy.
1: Kupić.
0: Tak. Wystarczy na wakacje, no to świetnie.
1: Tak, tak.
0: A już jutro też zaczynasz wakacje, tak? Jutro zakończenie roku i będziesz miał wolne.
1: Tak.
0: Cieszysz się?
1: Bardzo.
0: Już masz jakieś plany na wakacje?
1: Tak.
0: Dokąd będziesz jechał albo co będziesz robił?
1: Pewnie będę z kolegami wychodził na piłkę nożną, bo to się by mam boisko szkolne.
0: O, i to jest wspaniała taka rozrywka, żeby już niczym się nie martwić, nie trzeba będzie wracać szybko do domu, żeby odrobić lekcje, będzie można się bawić do upadłego pewnie.
1: Tak.
0: Bartku, to bardzo ci dziękuję w takim razie, no i życzę ci już udanych wakacji, bo no, w zasadzie zaczynają się już jutro. Już jutro o tej porze będziecie mieli wakacje, także zazdroszczę wam bardzo tego czasu, ale mam nadzieję, że będziemy się spotykać na antenie Polskiego Radia Dzieciom, z czego ja się olbrzymie cieszę. Bartku, to w takim razie teraz pora na pozdrowienia. Chciałbyś może kogoś pozdrowić?
1: Chciałbym pozdrowić wszystkich, których mam.
0: O, i już.
1: Tak.
0: Dobrze, to w takim razie pozdrawiamy wszystkich, których zna Bartek. A Bartek dzwoni do nas z jakiego miasta?
1: Ostrowiec Świętokrzyski.
0: O, no to pozdrawiamy właśnie wszystkich z Ostrowca Świętokrzyskiego, ale może też i spoza, bo pewnie znasz też i spoza Ostrowca jakieś osoby. To pozdrawiamy wszystkich w takim razie. Bardzo dziękuję ci za rozmowę i dobrego popołudnia życzę.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Do widzenia. To był Bartek, który opowiedział o swoich ulubionych książkach, no i o tych lekturach, które otrzymał na zakończenie roku szkolnego. A jak u was? Czy spodziewacie się może jakiejś nagrody? A może już wiecie, że dostaniecie? No to pochwalcie się w takim razie. Teraz jest czas na to, aby porozmawiać o tym, no jak by to było, gdybyśmy w audycji Kto z nami czytani rozmawiali o książkach. No a przecież koniec roku szkolnego kojarzy się z książkami. Jedne oddajemy do biblioteki, podręczniki szkolne, a inne wypożyczamy albo cieszymy się z tych, które otrzymamy w nagrodę. No to w takim razie teraz czas dla was, żeby się trochę pochwalić. 22 645 20 55. Czekam na wasze telefony.

0: Studio Stodoła zaśpiewało nam o wsi. Myślę, że wielu z nas może będzie miała okazję trochę posłuchać wiejskich dźwięków, pobyć trochę na wsi, odpocząć, poczuć taki klimat właśnie trochę spokojniejszy. A ci, którzy mieszkają na wsi, to myślę, że są bardzo wielkimi szczęściarzami, że mają taki spokój wokoło, ale może właśnie ich ciągnie do miasta. No i te wakacje zbliżające się już wielkimi krokami, myślę, że właśnie będą taką okazją do tego, żeby trochę wymienić się doświadczeniami. Ci, którzy mieszkają na wsi, będą mogli pojechać i zwiedzać jakieś większe miasta, a ci, którzy mieszkają w dużych, stłoczonych miastach, gdzie jest głośno, no i dużo spalin, będą mogli odpocząć też na łonie natury. A do nas dodzwoniła się Asia. Dzień dobry, Asiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Powiedz, czy ty chodzisz już do szkoły, zdaje się, tak?
1: Tak.
0: Do której klasy?
1: Pierwszej.
0: Do pierwszej klasy, czyli pierwszy raz będziesz na zakończeniu roku szkolnego, nie przedszkolnego, tak?
1: No drugi.
0: Drugi, a czyli skończyłaś pierwszą.
1: Drugi, bo jeszcze byłam w szkole w zerówce.
0: A, rozumiem. No dobrze, ale skończyłaś teraz pierwszą klasę z sukcesem, domyślam się.
1: No chyba tak.
0: Czyli udało się zdać do drugiej klasy.
1: No właśnie jeszcze nie wiem.
0: Nie wiesz
1: ale
0: jeszcze.
1: Ale raczej tak.
0: Raczej tak, no myślę,
1: bo pani
0: że...
1: jeszcze świadectw na mnie nie rozdała.
0: No ja wiem, ale tak spodziewasz się, że raczej chyba będzie pomyślnie, jak sądzisz?
1: Tak.
0: Nauczyłaś się czytać, pisać i liczyć w pierwszej klasie?
1: Tak.
0: No to ja myślę, że nie ma wątpliwości, że dostaniesz się do drugiej klasy. A cieszysz się z tego?
1: Tak.
0: A trudno było w pierwszej klasie? Czy to był duży wysiłek, żeby skończyć pierwszą klasę?
1: No, trochę się stresowałam, trochę było ciężko czasami, a czasami było bardzo łatwo.
0: No i poznałaś też dużo osób.
1: Tak.
0: Mhm. Pewnie sporo osób było ze zerówki, do której chodziłaś jeszcze, tak, w szkole?
1: Tak.
0: Ale doszły też nowe.
1: Tak.
0: Mhm.
1: Dwie osoby.
0: Rozumiem. A wychowawczynię macie fajną?
1: Bardzo.
0: A jak ma na imię?
1: Iwonka.
0: No to pozdrawiamy panią Iwonkę.
1: Okej.
0: Okay. A z jakiego miasta?
1: W Stargardzie.
0: A ze szkoły?
1: Szkoły podstawowej numer 10.
0: O, no to teraz w takim razie już pani Iwonka będzie wiedziała, że to właśnie ona została pozdrowiona. Asiu, a powiedz, czego tak naprawdę najbardziej cieszysz się, że nauczyłaś się w pierwszej klasie?
1: Chyba czytać.
0: Mhm. Brakowało ci tego, żeby samemu zasiąść do książki i przeczytać po swojemu, jakbyś chciała tę książkę przeczytać, tak?
1: Tak, bo ja mam bardzo dużo książek.
0: Mhm. I tak czytasz po kolei jedną po drugiej?
1: No nie za bardzo.
0: Mhm. No ale pewnie...
1: Nie, bo mamy basen!
0: Macie basen, tak? Ktoś podpowiada?

0: mój brat.
1: Mm-hmm. No tak, no to jak ma się basen, to rzeczywiście to jest duża konkurencja dla książek. Szczególnie
0: tak.
1: W taki upał, prawda?
0: Tak.
1: Bo też pewnie u was jest tak gorąco, jak i u nas w Warszawie.
0: U nas 40 stopni.
1: Ojej. No to rzeczywiście, to można się schłodzić, ale żeby na przykład się też tak uspokoić na wieczór i dobrze zasnąć, to można wtedy przeczytać
0: zasnąć
1: książkę.
0: Zasnąć
1: w basenie, o, to trochę niebezpieczne. Bo można
0: mamy
1: się...
0: mało wody.
1: A, no to jak jest mało, no to wtedy...
0: Ma mamy do domu nie
2: liczyć.
1: Asiu, a powiedz, czy spodziewasz się może, że dostaniesz jakąś książkę teraz na zakończenie roku szkolnego?
0: Tak, bo dostałam w zerówce na zakończenie.
1: A, czyli teraz może też tak będzie?
0: Tak.
1: Ale pewnie jeszcze nie wiesz, jaka to książka.
0: Nie mam pojęcia.
1: No to będzie niespodzianka. A takie niespodzianki też są fajne.
0: Tak.
1: Już masz przygotowaną białą bluzkę i spódniczkę, czy może jakąś sukienkę na zakończenie roku szkolnego?
0: Dzisiaj przygotowuję.
1: Aha, czyli będzie.
0: Bo jutro mam zakończenie.
1: No właśnie, właśnie. Jutro wielki dzień. Cieszysz się chyba
0: tak.
1: Z tego powodu?
0: Stresuję, bo śpiewam piosenkę.
1: Rozumiem, ale to jesteś solistką?
0: Że?
1: Jesteś solistką, sama śpiewasz, czy razem z grupą?
0: Z klasą.
1: Z klasą. No to w razie czego ktoś tam ci zawsze podpowie.
0: No.
1: No to trzymam kciuki, żeby się udało i żeby to był bardzo przyjemny pierwsze zakończenie roku szkolnego w twoim życiu, a potem jeszcze wiele takich będzie.
0: Tak.
1: Asiu, czy chciałabyś może kogoś pozdrowić?
0: Tak.
1: Kogo?
0: Moją mamę, mojego tatę, mojego brata, moje koty, moje myszoskoczki, całe Polskie Radio Dzieciom, krasnoludki, smoka Adasia, misia Michasia, babcie, dziadka, babcie, ciocie, wujka, jeszcze jednego ciocie i wujka, moją koleżankę Weronikę, moją koleżankę Marysię, moją koleżankę Zuzię, moją koleżankę Nataszę, moją koleżankę Polę, panią Iwonkę i moją wychowawczynię z zerówki, panią Magdę.
1: O, jakie to były piękne pozdrowienia i jakie długie. Asiu, naprawdę masz wokół siebie bardzo dużo wspaniałych osób, zdaje się. No taka lista rzeczywiście, to naprawdę można chyba się cieszyć z tego, że tyle takich wspaniałych osób cię pozdrawia i myślę, że otacza cię też taką swoją opieką. Asiu, bardzo ci dziękuję za ten telefon i miłego, może trochę chłodniejszego popołudnia.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: Do widzenia, do usłyszenia.
0: Do
1: widzenia, no właśnie. To była Asia, która opowiedziała nam trochę o tym, jak spodziewa się już jutro swojego zakończenia roku szkolnego. A czy wy już macie jakiś pomysł, jak będziecie spędzać wakacje? A może już jesteście przygotowani na zakończenie roku szkolnego? Może już gdzieś tam podpatrzyliście, jaką książkę będziecie mogli dostać? Bo wiem, że w niektórych szkołach można sobie wybrać czasami książkę, ale myślę, że ta niespodzianka też jest bardzo miła. Czekam na wasze telefony, bo bardzo miło mi się z wami rozmawia. Taka pełna energii jest ta nasza dzisiejsza audycja, bo wszyscy już nie mogą się doczekać zakończenia roku szkolnego. To jest wyjątkowy dzień w roku, kiedy możemy się pożegnać na chwilę z naszymi koleżankami, kolegami, nauczycielami, z naszą szkołą i wybrać się na zasłużone wakacje. Zatem czekam na wasze telefony. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia. A teraz trochę pożeglujemy po oceanie.

0: Kto z nami czyta? Audycja w Polskim Radiu Dzieciom w każde czwartkowe popołudnie. Oczywiście roku szkolnego, bo już wkrótce, od najbliższego weekendu rusza nasza wakacyjna ramówka i trochę się wtedy zmieni. Ale oczywiście o książkach będziemy mówić zawsze i nawet w wakacje, bo chociaż nie musimy się w wakacje uczyć, to oczywiście czytać książki możemy zawsze. Może będą to właśnie lektury szkolne, tak żeby już później mieć trochę więcej spokoju, a może będą to książki, które najbardziej lubicie. Takie książki numer jeden na świecie. Może macie taką listę największych książkowych hitów tego roku szkolnego. Takie, które odkryliście w tym roku i może będziecie kontynuować przez wakacje, a może macie już jakiś plan, jakąś listę książek, którą będziecie chcieli zrealizować w te wakacje. Może będą to książki przygodowe, podróżnicze, a może fantazy, może komiksy, a może jeszcze inne, takie, które najbardziej lubicie. Możecie pochwalić się tymi swoimi rankingami książek, te, które są na pierwszym, na drugim, na trzecim miejscu, albo te, które będą wakacyjną listą książkowych przebojów. Myślę, że warto taką sobie stworzyć, bo dzięki temu na koniec wakacji będziemy mieli spełniony bardzo ważny jeden element, czyli po prostu nasza lista zostanie zrealizowana i wtedy będziemy bogatsi o nowe doświadczenia, o podróże, o taką wyobraźnię, którą stworzyliśmy na podstawie tych wszystkich książek, bo czasem wystarczy jedna historia, żeby pokochać czytanie, jedna ciekawa postać, jedno niezwykłe miejsce albo jedna przygoda, którą przeżywa bohater i dzięki temu możemy właśnie razem z nim wybrać się w takie najbardziej niezwykłe i nieoczywiste miejsce. Ciekawa jestem, czy macie takie książki. Ciekawa jestem, czy ma takie książki Mikołaj, który właśnie dodzwonił się do naszego studia. Halo, halo, dzień dobry, Mikołaju.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Taki masz cichutki głosik. Powiedz, czy ty się cieszysz, że już wkrótce wakacje?
1: Tak.
0: A może już rozpocząłeś te wakacje?
1: Nie.
0: Nie, jutro zaczynasz oficjalnie?
1: Tak.
0: A którą klasę kończysz?
1: Przedszkole.
0: Przedszkole kończysz w ogóle, czy

0: Jeszcze będziesz miał może zerówkę przed sobą, czy już zupełnie koniec?
1: Jeszcze będę w przedszkolu.
0: Jeszcze będziesz w przedszkolu. Czyli jutro takie oficjalne zakończenie roku będzie?
1: Już było.
0: A już było. Czyli jeszcze teraz chodzisz pewnie do końca czerwca, tak? I później wakacje. Tak. A czy masz już jakiś pomysł, co będziesz w te wakacje robił?
1: Pojedziemy nad morze.
0: Nad polskie morze, czy gdzieś za granicę?
1: Nad polskie.
0: Nad polskie. Macie jakieś ulubione miejsce, czy to będzie coś nowego w tym roku?
1: Ulubione.
0: A dokąd jeździcie?
1: Do Kołobrzegu.
0: O, piękne miejsce, Kołobrzeg. No to mam nadzieję, że będziecie mieli wspaniałą pogodę. Co najbardziej lubisz robić nad morzem, kiedy jesteś już tam na plaży? Może kopiesz jakieś doły, zamki?
1: Robić zamki z piasku.
0: A jednak, zamki z piasku. No i pewnie też takie spacery brzegiem morza są bardzo przyjemne, tak?
1: Robić zamki z piasku.
0: Rozumiem, zamki z piasku, dobrze. A robisz je sam, czy jakąś ekipą większą?
1: Z tatą.
0: Z tatą. A tatę czasami też zakopujesz w piachu?
1: Kiedyś tak.
0: Kiedyś tak, a teraz tata razem z tobą potrzebny do kopania dołków i robienia nowych zamków, więc teraz lepiej go nie zakopywać, tak?
1: Tak.
0: No to piękny czas już się zbliża. Mam nadzieję, że pogoda również dopisze. No na razie jest bardzo, bardzo gorąco. Zobaczymy, jak będzie w wakacje, już takie typowe wakacje. U was też jest gorąco dzisiaj?
1: Tak.
0: Tak. I co robisz, kiedy jest tak ci bardzo gorąco?
1: Gram w piłkę.
0: O, to ciekawe. Czyli rozumiem, że nie przeszkadza ci taki skwar i możesz też jeszcze pobiegać.
1: Tak.
0: Dobrze. Mikołaju, a powiedz, czy na wakacje do Kołobrzegu zabierasz też jakieś książki ze sobą?
1: Tak.
0: Tak? A masz jakieś ulubione?
1: O skarpetkach i o czarnej nocy.
0: O, pięknie, czyli skarpetki, taki klasyk. Masz swoje ulubione skarpetki?
1: Czarna frotę.
0: Czarna frotę. No. Myślę, że dobry wybór. Ja też bardzo lubię takie czarne skarpetki. Dobrze w takim razie, Mikołaju. Czyli rozumiem, że skarpetki lądują do bagażu i będziesz pewnie je czytał wieczorami, a może nawet na plaży, tak?
1: Tak.
0: A czy masz jeszcze jakieś inne książki, które chciałbyś polecić nam na wakacje?
1: Myśl Krasia o dziwem.
0: Jeszcze raz powiedz, bo nie usłyszałam.
1: Która chciała być lwem.
0: A mysz, która chciała być lwem. Czyli tę książkę polecamy w takim razie, tak? Dla wszystkich
1: tak.
0: Słuchaczy. Spodoba się wszystkim, myślę, tak?
1: Tak.
0: Dobrze, Mikołaju, bardzo ci dziękuję za tę polecajkę. Może akurat ktoś będzie jeszcze miał okazję kupić albo wypożyczyć tę książkę i zabrać ją ze sobą również do walizki. Ja tobie życzę udanych wakacji i mam nadzieję, że będzie to piękny czas. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić jeszcze?
1: Mamy tatę i całe przedszkole i całe polskie radio dzieciom.
0: Dobrze, a powiedz jeszcze, jakie przedszkole? Skąd pozdrawiamy twoje przedszkole?
1: Z jakiego Poznania, numer 8.
0: Przedszkole numer 8 z Poznania. Całe przedszkole pozdrawiamy.
1: Tak.
0: Z wychowawczynią i twoimi koleżankami i kolegami na czele.
1: Tak.
0: A do jakiej grupy chodzisz?
1: Do starszaków.
0: Do starszaków. Nie ma nazwy twoja grupa, tak?
1: Tak.
0: Dobrze, no to w takim razie pozdrawiamy starszaki z Poznania, z przedszkola. Bardzo dziękuję ci za telefon, Mikołaju, i miłego popołudnia życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia. A my, drodzy słuchacze, teraz będziemy mieli piosenkę o niczym. O niczym też można śpiewać, bo wakacje to też jest taki czas, kiedy możemy trochę o niczym pomyśleć i nic nie robić. Więc piosenka o niczym akurat w sam raz na ten czas.

Kto z nami czyta? Audycja w Polskim Radiu Dzieciom. Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać jeszcze u progu wakacji, bo już jutro oficjalnie wszyscy udadzą się na wakacje. No oczywiście nie wszyscy wyjadą gdzieś daleko, ale myślę, że już takie oficjalne zakończenie roku szkolnego będzie dla wielu takim sygnałem, że można w końcu odpocząć, można w końcu zostawić gdzieś swój plecak, może odłożyć gdzieś podręczniki, zeszyty, książki, zrobić miejsce na te, które już po wakacjach zajmą wasze półki albo biurka. No ale teraz oczywiście nie martwimy się i nie myślimy o tym, co będzie we wrześniu, bo piękny czas przed nami. Wakacje, kiedy będzie można poczytać wiele książek, będzie można spotkać się z różnymi ciekawymi osobami, no i oczywiście wyjechać, mam nadzieję, gdzieś na wypoczynek. Bardzo serdecznie zapraszamy was do tego, aby kontynuować naszą przyjaźń z Polskim Radiem Dzieciom i dzwonić z różnych ciekawych miejsc, pozdrawiać, bo dzięki temu będziemy mogli usłyszeć, co u was słychać. A my w naszej audycji Kto z nami czyta? Oczywiście mamy też stały punkt programu, czyli wielki radiowy quiz książkowy. Mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli porozmawiać. No i kilka pytań takich dotyczących książek też padnie, no ale to nie są żadne trudne pytania, ani żadne pytania na ocenę, bo już oceny dawno wystawione, także zadzwońcie. Mam nadzieję, że sprawdzicie się w naszym wielkim radiowym quizie książkowym i będziecie mogli pochwalić się tym, że wzięliście w nim udział. 22 645 2055. Czekam na wasze telefony i już za chwilę ruszamy.

Kuku, piosenka, która taka weselsza trochę jest i mam nadzieję, że trochę was rozbujała, jeżeli może jesteście gdzieś w samochodzie albo podróżujecie gdzieś autobusem albo pociągiem i macie na przykład możliwość posłuchania Polskiego Radia dzieciom, a może jesteście już gdzieś na wakacjach. No bardzo bym chciała posłuchać jeszcze waszych opowieści, no ale teraz przede wszystkim musimy się skupić na tym, że mamy do rozwiązania wielki radiowy quiz książkowy, więc bardzo serdecznie czekam na to, abyście zgłosili się do nas i moglibyśmy chwilę porozmawiać. Pytania, jak zwykle, nie będą trudne, a będą też oczywiście trzy podpowiedzi, więc jeżeli czytacie książki albo słuchacie, bo przecież audiobooki również są mile widziane i z nich również można się wiele dowiedzieć albo i usłyszeć też przy okazji, no to bardzo serdecznie was zapraszam. 22 645 20 55. Ja wiem, że może już jesteście trochę dalej od pytań, od książek, lektur szkolnych, ale myślę, że jeżeli w tym roku bardzo ciężko pracowaliście na to, aby zakończyć ten rok sukcesem, to może warto też pochwalić się swoimi umiejętnościami i tym, że przeczytaliście dużo książek. Także czekam na wasze telefony, mam nadzieję, że uda nam się jeszcze porozmawiać. 22 645 20 55 i mam nadzieję do usłyszenia za chwilę.

0: Możemy już oficjalnie rozpocząć nasz wielki radiowy quiz książkowy, bo dodzwoniła się do nas Marta. Halo, halo, dzień dobry, Martusiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Powiedz, czy ty jesteś czytelniczką książek?
1: Tak.
0: Lubisz czytać, czy lubisz, jak ktoś ci czyta?
1: Lubię sama czytać, ale czasem mama.
0: Mhm. A w której klasie jesteś?
1: Na razie jestem w zerówce, ale później pójdę do pierwszej klasy.
0: Ojej, no to naprawdę bardzo duże gratulacje, że ty już w tym wieku potrafisz czytać i to jeszcze w dużych ilościach książki. Bardzo chciałaś się pewnie nauczyć czytać sama książki.
1: Tak.
0: Ale to nie było trudne, szybko się nauczyłaś.
1: Szybko i czasem mi się nie udawało.
0: No, ale efekt jest taki, że generalnie teraz już czytasz samodzielnie wszystko, co ci podejdzie pewnie.
1: Tak.
0: A masz jakieś ulubione książki?
1: Mam. Dwie.
0: Jaki tytuł?
1: Pipi i Kapibara Barbara.
0: O, to takie zupełnie inne od siebie książki. Ta o zwierzęciu, ta o dziewczynce. No ale rozumiem, że to są książki, które pewnie cię bardzo bawią, bo obydwie są trochę śmieszne. No dobrze, Martusiu, w takim razie rozpoczynamy nasz quiz. Pierwsze pytanie, czy jesteś gotowa?
1: Tak.
0: Dobrze, to było pierwsze pytanie, a teraz drugie pytanie. Co zgubiła Karolcia? Książkę, lalkę, a może koralik? Czy czytałaś może już książkę Karolcia?
1: Nie.
0: Nie czytałaś. A jak myślisz, co mogła zgubić Karolcia? Mała dziewczynka.
1: Koralik.
0: Koralik, dokładnie. Zgubiła koralik. I to był właśnie przede wszystkim główny sens tej książki, bo Karolcia szukała zgubionego koralika. A teraz drugie pytanie. Czy wiesz może, jak miał na imię detektyw stworzony przez Grzegorza Kazdepkę? Pozytywka, zagadka, a może tropiciel? Detektyw, pozytywka, zagadka czy tropiciel?
1: Pozytywka.
0: Pozytywka, dokładnie. To było trudne pytanie, ale się udało. A teraz jeszcze jedno pytanie. Może będziesz gotowa na to trzecie pytanie i wtedy już zakończymy nasz radiowy quiz książkowy. Gdzie spędzasz wakacje?
1: Jeszcze nie wiem.
0: Jeszcze nie wiesz, ale pewnie będzie to wielka przygoda. No dobrze. Martusiu, dzisiaj było jedno pytanie mniej, dlatego że już wakacje, więc dwa pytania wystarczyło, żeby okazać, że jesteś wielbicielką książek i fantastycznie sobie poradziłaś. Także wielkie brawa. Bardzo ci dziękuję za udział w naszym quizie.
1: Dziękuję.
0: Również dziękuję. Martusiu, a powiedz, czy chciałabyś może jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Kogo?
1: Moją koleżankę.

0: Anielkę, moją koleżankę, i Lilię, moją koleżankę. Mamy babcię, tatę, wszystkich kuzynów i całe Polskie Radio Dzieci.
1: Pozdrawiamy w takim razie również. My bardzo dziękujemy za pozdrowienia. No i życzymy udanych wakacji. Mam nadzieję, że zdążymy się jeszcze usłyszeć i wtedy już będziesz wiedziała, gdzie spędzasz te tegoroczne wakacje. No to będą pierwsze wakacje przed twoim rokiem szkolnym już, tak? Bo zaczynasz pierwszą klasę.
0: Tak.
1: No to, to będą wyjątkowe wakacje i mam nadzieję, że odpoczniesz, tak, żeby przygotować się już do pierwszej klasy. Ale skoro już umiesz czytać, to myślę, że pierwsza klasa okaże się dla ciebie bardzo łatwa. Dziękuję ci bardzo za to spotkanie telefoniczne i do usłyszenia. Pa, pa.
0: Do widzenia.
1: Do widzenia. To była Marta, która rozwiązała nasz dzisiejszy wielki radiowy quiz książkowy. A teraz, ponieważ zbliża się już koniec naszej pierwszej godziny, to chciałabym wam powiedzieć, że już za chwilę spotkanie z bardzo wyjątkowym gościem. Będzie z nami pan Maciej Gudowski, od lat związany z radiem i światem słowa, który potrafi opowiadać historię w taki sposób, że słuchacze od razu przenoszą się do świata bohaterów i wydarzeń. Nic więc dziwnego, że jest także cenionym interpretatorem audiobooków, dzięki którym książki można nie tylko czytać, ale również słuchać. Zostańcie z nami, bo w naszej audycji Kto z nami czyta już za chwilę Maciej Gudowski. A potem oczywiście spotkanie książkowe. Nie zabraknie oczywiście bardzo ciekawej lektury, która już dzisiaj będzie dla was wybrana. Bohaterski miś. To książka, która pochodzi oczywiście z serwisu wolnelektury.pl. Także dużo jeszcze ciekawych rozmów i atrakcji w naszej audycji. Także zostańcie z nami do godziny 20:00.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Kto z nami czyta?

0: a ze mną jest legendarna postać polskiego radia, pan Maciej Głodowski. Witam serdecznie.
1: Witam panią, witam wszystkich państwa, jest mi bardzo, bardzo miło.
0: Czy zgodzi się pan, żebyśmy zaczęli od quizu?
1: Proszę bardzo.
0: Co jest trudniej przeczytać bez zająknięcia? Językowy łamaniec czy urzędowy dokument?
1: Urzędowy dokument.
0: Z jakim dźwiękiem nie chciałby pan być kojarzony? Trzeszczenie mikrofonu, lektor automatycznej sekretarki, czytanie warunków umowy kredytowej czy głos aplikacji w GPS?
1: Czytanie umowy.
0: Gdyby mógł pan wypożyczyć inny głos na jeden dzień, to czyj by pan wybrał?
1: Ja bym tak pozbierał. Pozbierał po kawałeczku z każdego z moich znakomitych kolegów, lektorów. Część z nich jeszcze żyje, część już w tym lepszym radiu tam wyżej jest. I z tego bym sobie sklecił jakiś taki zgrabny model, co nie ma niczego wspólnego.

0: wspólnego z AI, czyli sztuczną inteligencją. Nie, to taki żart, ale w tej pracy jest tak, że ma się do czynienia z różnymi tekstami. I charakter tekstu czasami przywołuje z pamięci głos któregoś z kolegów i jego sposób czytania. I tutaj trzeba się bardzo pilnować, żeby nie wpaść w taką manierę, że o, to ja się będę tak przerzucał z tego na ten. Nie, nie, nie. Trzeba mieć swój styl, swój charakter i czytać po swojemu, ale oczywiście mieć w pamięci głosy wielkich, bo to tylko pomaga.
1: No, ale wypracowanie tej techniki to jednak wymaga czasu.
0: Tak, dlatego kiedyś często pytano mnie, po ilu latach zostaje się dobrym lektorem? Ja już wtedy przepracowałem lat kilkanaście. Było jeszcze bardzo dużo do zrobienia przede mną, ale wtedy już odpowiadałem 5 do 7 lat. I to ludzie reagowali na to bardzo różnie, bo zdziwienie, zaskoczenie, jak to? No tak, bo ludziom się wydaje, że można wejść z ulicy, usiąść przed mikrofonem, 10 minut dla wprawy i już, i się jest, i się pracuje. Nie, tak to nie jest. Już nie mówię o tym, że ile trzeba wyłożyć wysiłku i czasu w to, żeby być przygotowanym tutaj, na pierwszym piętrze do tej pracy, bo trzeba być, nie powiem, że omnibusem, ale naprawdę znać się na bardzo, bardzo wielu rzeczach z bardzo, bardzo wielu dziedzin. Choćby dlatego, żeby wiedzieć, jak to interpretować, albo czasami, tu mam głównie na myśli listy dialogowe do filmów, w tekście czyhają na nas różne niespodzianki, zaskoczenia. Trzeba wiedzieć, czy został popełniony błąd, a jeśli tak, to jak go poprawić. Dlatego to jest pierwsza praca, którą trzeba wykonać, a druga praca to potem tak siedzenie i czytanie najróżniejszych rzeczy. To są instrukcje używania różnych urządzeń, instrumentów, przepisy kuchenne, wszystkie, każdego rodzaju tekst, bo jeżeli się z tym człowiek nie zapozna, to potem będzie w pracy zaskakiwany.
1: I te dokumenty urzędowe też trzeba jednak.
0: Te dokumenty urzędowe, tak. No, część naszej pracy polega na tym, że gdzieś tam właśnie trzeba się odnieść do przepisu ustawy. No więc trzeba gdzieś tam w środku mieć wyobrażenie na temat tego, jak to przeczytać.
1: A to też są łamańce językowe.
0: Najczęstszym i najprostszym skojarzeniem dla mnie w takiej sytuacji, że to jest w zasadzie nowomowa. No, nikt z nas nie chciałby mówić takim językiem, ani słyszeć, że ktoś koło nas posługuje się takim językiem. No ale tak to jest.
1: Panie Macieju, ale czy pana głos od samego początku wydawał się panu wyjątkowy i taki, który mógłby być charakterystyczny i zapamiętywalny, jak był pan młodym człowiekiem?
0: Nie, to w ogóle było inaczej, bo ja sobie nie zdawałem z tego sprawy. I tak szło się przez życie, ale to już było no, późno, bo to nie był wiek młodzieńczy, to były studia. Propozycja była okrutna, a może byś tak dyskotekę poprowadził, bo masz tak dobrze przez mikrofon brzmisz. Nie było mi to w głowie zupełnie, jakoś tak swojego życia nie wiązałem z tym. Dopiero potem, to już było po studiach, nie wiem skąd się to wzięło, pomysł na to, że a może bym tak w polskim radiu. Ale była to dla mnie na tyle odległa, na tyle abstrakcyjna sprawa i pomysł taki właściwie no zupełnie nie z tej ziemi, że ja się z tym nie liczyłem na poważnie. No i potem któregoś dnia, znaczy ja dokładnie pamiętam, co to był za dzień, 24 grudnia 83 roku, kiedy to szykowaliśmy się z rodziną na podróż z Bielan na Mokotów, właśnie żeby spędzić wieczór wigilijny z rodziną, usłyszałem tuż przed wyjściem komunikat w Polskim Radiu w Trójce, że Polskie Radio organizuje konkurs na speakerów radiowych. I tu się zapaliła lampka. Myślę, a może? Jakoś tam wykorzystałem różne możliwości, nie chcę powiedzieć, że dojścia, ale po prostu możliwości. I uzyskałem telefon, pod który trzeba było zadzwonić i podać swoje personalia i czekać na zawiadomienie, kiedy. No i to tak się stało. Tak się stało i to pierwsze spotkanie było już pod koniec stycznia 84 roku. Jakoś tak fajnie dla mnie ono się odbyło, bo zaraz po mojej prezentacji przed mikrofonem to były różne nazwiska, trudniejsze, łatwiejsze do przeczytania, różne terminy z muzyki, z literatury, geografii, polityki. Podziękowano mi. Ja wyszedłem ze studia, z reżyserki wyszły dwie osoby. I to była pani Stella Weber i pan Stanisław Młynarczyk. Tuzy radia ówczesnego. I zapytali mnie, co robię i czy ewentualnie w przyszłości widziałbym możliwość pracy w Polskim Radiu, bo oni widzą dla mnie taką możliwość i tutaj się nogi pode mną ugięły. Znaczy, oczywiście, gdybym poszedł na to przesłuchanie, na ten konkurs bez chęci pójścia dalej, to byłoby to bez sensu, bo trzeba, jeżeli coś się robi, to trzeba w to wierzyć. Ja się z tym liczyłem, ale tutaj to do mnie tak bardzo dotarło. Wręcz otarło się o mnie. Ja mówię, tak, oczywiście, okej. No i potem były kolejne przesłuchania, kolejne etapy i potem na

0: początku kwietnia już był telefon do ówczesnego działu realizacji i emisji i stamtąd wiadomość, okej, jest pan przyjęty. Zaczyna pan pracę w Polskim Radiu. To był kwiecień, czyli porządkowanie jeszcze spraw po dawnej pracy, a pierwszy dyżur spikerski miałem 1 lipca 1984 roku, czyli niedługo będzie 41 lat.
1: Ale ciekawi mnie to, czy pana głos już wtedy właśnie tak samo brzmiał jak teraz?
0: On był młodszy znacznie. Dlaczego? Dlatego, że gdzieś ostatnio przy okazji, chyba to był jubileusz programu drugiego. I tam koledzy, młodzi koledzy moi radiowi wyszukali, proszę sobie wyobrazić, moje nagrania z roku 85 bądź 6, czyli właściwie początki. No, na początku zapytałem Andrzeju, a to jest na pewno mój głos? On mówił, tak, oczywiście. Potem zdarzało mi się słyszeć niekiedy głos młodego człowieka, bardzo dynamiczny. No ale wiadomo, no, czas płynie, zyskuje się doświadczenie, a głos, nie chcę powiedzieć, że się starzeje, ale on się zmienia razem z właścicielem. Ja jestem mu za to wdzięczny, bo starszy facet w srebrnym wieku, brzmiący jak dzwon, nie, to by się nastąpił kompletny rozjazd obrazu z rzeczywistością, więc niech tak będzie sobie, jak sobie jest. Kiedyś ten głos był mocniejszy, był bardziej dynamiczny, a teraz jest taki, jaki jest.
1: Co ciekawe, jak teraz pana słucham i jak wcześniej trochę poczytałam o pana życiu, to ma pan jednak kilka zbieżnych punktów z panem Ksawerem Jasińskim, który był bohaterem pierwszego odcinka, bo oprócz tego, że obaj panowie wygrali konkurs na spikera radiowego, to też jeszcze jedna rzecz, skończyli panowie Szkołę Planowania i Statystyki w Warszawie. To jest jakaś moda wśród lektorów na kończenie SGPiS-u?
0: Tego nie wiem, ale
1: jeszcze,
0: tak, do tych skojarzeń i sytuacji wspólnych mam, dorzucę pani jeszcze jedną, bo moją szefową w poprzednim miejscu pracy, tym zaraz po studiach, była pani, która była koleżanką ze studiów Ksawerego Jasińskiego. Ja oczywiście wtedy nie zdawałem sobie z tego sprawy, dotarło to do mnie potem dopiero po latach. Czyli jeszcze jeden element wspólny. Nie wiem, czy ówczesna Szkoła Główna Planowania i Statystyki to była kuźnia przyszłych głosów radiowych, pojęcia nie mam.
1: Przynajmniej dwóch.
0: Przynajmniej dwóch, tak. Nie, potem się okazało, że w gronie spikerek i spikerów Polskiego Radia byli, oj, rozrzut niesamowity, bo były i panie po studiach aktorskich, i kolega, który skończył fizykę. Oczywiście było mnóstwo ludzi po filologiach różnych. Także no, różnie to się układa. Kiedyś było bardzo modne właśnie urządzanie kursów, czy też nawet i uczelni dla tych, którzy chcą pracować przed mikrofonem. No może nie speakerów, bo wtedy już zdaje się, że nasz zawód albo nie istniał, albo po równi pochyłej zjeżdżał na dół, ale ja byłem zawsze przeciwny temu, bo to jest rzecz, której nie można ująć w karby, poddać, nie wiem, kolokwiom, egzaminom. Z tym się albo przychodzi na świat. I tu myślę o pewnej takiej iskrze Bożej. No, jeżeli ktoś jest wyposażony w ten głos, jego się nie stworzy sztucznie. Jego się ćwiczeniami nie wywoła, bo to z tym się trzeba urodzić. Potem tylko pytanie, co się z tym zrobi. No, jedni przechodzą nad tym i robią swoje, nie wiem, budują mosty albo są zawodowymi piłkarzami. No, a inni poświęcają się temu.
1: Jest pan znany przede wszystkim z seriali, teatru, no i też wielkich produkcji filmowych, no choćby Titanic, Piękna i Bestia, Władca Pierścieni.
0: Tak, ale kiedyś przed laty, jeżeli była tylko jedna telewizja z jednym, a potem z dwoma programami, no to właściwie ludzi zajmujących się czytaniem list dialogowych w Polsce profesjonalnie chyba nawet nie było 30. Tak mi się wydaje, ale to ja mówię o zamierzchłej przeszłości, lata 80. ubiegłego stulecia.
1: Były też seriale, no choćby Alf czy Dynastia Pełna Chata, które były ściśle związane z pana głosem i bardzo wiele osób czekało na nie. Czy pamięta pan taki, który był pana ulubionym?
0: Wiele było ulubionych, to jest tylko problem przywołania z pamięci. Pani jeszcze nie wspomniała o jednym serialu, który darzyłem bardzo dużą sympatią z Archiwum Mix.
1: A rzeczywiście.
0: Bardzo
1: też
0: lubiłem ten serial. Bardzo lubiłem, tym bardziej, że on tak zaistniał dziwnie, bo on był pokazywany w dwójce, ale to było wtedy, kiedy w jedynce jakiś tam mecz leciał, czyli takie, tam było ważniejsze wydarzenie, a tutaj to mniej, no to damy im z archiwum. Potem się okazało, że to Archiwum Mix. To jest naprawdę coś. No, najlepiej świadczy o tym liczba sezonów, które twórcy popełnili. Było tego bardzo dużo, ale dobrze się przy tym pracowało. Mam z tym same miłe, najmilsze wspomnienia. I tych seriali było naprawdę dużo. Wspomniała
1: pani
0: o Dynastii.
1: Dlatego nie mogłabym wszystkich wymienić, było tyle, że nie starczyłoby nam jednak tutaj tych minut na to.
0: Tak jest.
1: A ja przypominam te, na które rzeczywiście się czekało. Z Archiwum Mix to był też jeden z takich legendarnych seriali telewizyjnych.

0: wizyjnych.
1: Raczej tak. Miałem trochę szczęścia, że akurat no i ja i te seriale spotkaliśmy się w jednym miejscu, w jednym czasie. No i jakoś chyba wypadło to w moim wykonaniu nieźle, bo nie dość, że wtedy jeszcze miałem sporo pracy, także, a to jeszcze idzie za mną do dzisiaj.
0: No a ta dynastia, taki Tasiemiec, no, nie nudziło tak. się to panu, jak pan to czytał?
1: Nie, bo wtedy jeszcze, tu przypomnę, że nie było mody emitowania seriali codziennie, co uważam, że wykańcza każdą najlepszą ideę serialu. Tylko to było pokazywane raz w tygodniu, więc ludzie czekali na to. I to jeszcze też nakłada się na to sprawa, że no nie było tych kanałów telewizyjnych aż tak dużo do wyboru. Pamiętam, początek to był chyba 88 albo 7 rok, jakoś tak. Czyli jeszcze w ogóle to wszystko się powoli rodziło i to nagle bach, dynastia. No ciekawe przeżycie, bo to skleja się z tym, co ja zawsze mówię o naszej pracy, o pracy lektorów, że dobry lektor musi czytać wszystko. Można mieć różny stosunek do różnych filmów, do seriali produkowanych w Ameryce Południowej czy w Azji, no ale stary, jak już to dostałeś do roboty, to siadaj i czytaj. To, że tego jest 400 odcinków, zobacz, ilu tam stoi za tobą i zazdrości ci, że ty masz tyle pracy, a oni nie.
0: No a w radiu? Jak to było w radiu? Czy miał pan swoje ulubione audycje?
1: Tutaj się wykręcę od odpowiedzi i tak generalnie lubiłem wszystko w radiu.

0: A były takie słowa, które mimo doświadczenia trudno było panu wymówić albo sprawiały jakieś kłopoty.
1: To jest tak, że do tych takich właśnie, określmy je, wyrafinowanych słów, to się człowiek przygotowuje i mobilizuje. I to już z góry wie, że coś takiego na niego spadnie. Właściwie jeden rzut oka wystarczy. I tutaj też jakaś przedziwna mobilizacja następuje i to przechodzi. Natomiast najbardziej zaskakujące są te normalne słowa. Ja pamiętam pierwszą moją taką, nazwijmy ją, wpadkę mikrofonową. W czasie czytania wiadomości, to był chyba program drugi, początki, jakieś pierwsze miesiące mojej pracy, co to się wydawało, że już tak, no to może ten początek najgorszy to już mam za sobą, to teraz jakoś pójdzie. Nie, nic bardziej mylnego. I to był wyraz nieprofesjonalny. Gdzieś w Polsce odbywała się wystawa fotografii nieprofesjonalnej. I ja czytam, że w tych dniach tak

0: takich to takich od do odbywa się wystawa fotografii za szybą. Akurat parę osób przyszło, widzę, że już tam towarzystwo się zwija ze śmiechu po prostu. Ja mówię, no dobra, albo ucieknę i przeczytam, że amatorskiej, albo jeszcze raz się wezmę za bary z tym potworem. No i się wziąłem jeszcze raz i poszło. I ten nieprofesjonalny wyszedł.
1: Ja myślę, że jeżeli chodzi o wpadki na takim poziomie lektorskim, to muszą być one przezabawne, bo to na pewno nie jest to wpadka, na którą wpadłby zwyczajny człowiek.
0: No nie. Tym bardziej, że my jesteśmy troszeczkę nacenzurowanym. Byliśmy nacenzurowanym. I no, ludzie zawsze wiedzieli, że wiadomości czytane na żywo, no to trzeba posłuchać. A może coś mu się tam stanie i tak dalej. Mieliśmy też takiego kolegę, który gdzieś tam będąc w jakimś towarzystwie, a wtedy to był czas, kiedy w programie pierwszym o 19 było tak zwane główne wydanie dziennika radiowego. I to się czytało albo dwa męskie głosy, albo głos damski i męski. Nigdy dwie panie nie czytały. Tam mi z kolei odebrało głos. Po prostu coś mi się stało z gardłem, ze strunami głosowymi. Czytałem to z moim znakomitym starszym kolegą Januszem Linkiem. No i czytam i słychać, że ten głos mi zjeżdża. Po prostu nie ma, koniec świata, nic z siebie nie wykrzesam. Janusz zaczął mnie poklepywać z tyłu, żebym się nie przejmował, wziął ode mnie kartkę i przeczytał to do końca. A potem się dowiedziałem, że właśnie jeden z tych kolegów, który gdzieś tam w towarzystwie słuchał tego, mi zarządził ciszę natychmiast w całym towarzystwie. Słuchajcie, słuchajcie, bo tam się coś z nim dzieje, jak on czyta. Także to jest analizowane i obserwowane.
1: A pana ulubiona wpadka?
0: Było ich wiele, do tego stopnia, że ja nawet nie pamiętam. Ale to są takie rzeczy, które się no, normalnie zdarzają. Nie powiem, że codziennie. Ale co parę tygodni coś tam się strzeli, bo wpadka mikrofonowa, no to ma dopiero wtedy sens, jak mówimy o czasach, kiedy się pracowało na żywo. Każda inna wpadka to już nie jest to. Przy czytaniu listy dialogowej, no oczywiście, że się zdarzają różne rzeczy, ale trzeba pamiętać, że to jest nagranie. No to wyśmiejemy się, ha, ha, ha, ha, cofamy i teraz już robimy ładnie. Natomiast te wpadki mikrofonowe sprzed wielu, wielu lat były. Teraz ja oczywiście się z tego śmieję i tylko przywołują miłe wspomnienia. Przedtem była to chyba chwila, kiedy człowieka oblewał zimny pot, ale zawsze tłumaczyłem sobie, że nie sztuką jest się przewrócić, tylko sztuką jest wstać i wrócić do tego, co się przed chwilą robiło i iść dalej.
1: A co do takich scen z życia? Miał pan takie sytuacje, że wchodził pan na przykład do mięsnego albo na pocztę i zanim zdążył pan coś powiedzieć, to już pani regulowała odbiornik?
0: Zdarzyło mi się kiedyś, to taka bardzo podobna sytuacja, jaką kiedyś przeżył znakomity też już kolega, którego nie ma i brak go bardzo, Tomasz Knapik, w holu studia nagraniowego stały takie grupki. Nie było ich dużo, rozmawiali ze sobą, a ja rozmawiałem z kierowniczką produkcji i z realizatorką na temat nagrania, które mieliśmy mieć dosłownie za chwilę. No i coś mówię. I tak nagle cichną rozmowy obok i gdzieś tam z drugiej strony pada pytanie, kto włączył telewizor? No tak było. Pani przywołała sytuację rozmowy w sklepie. Tak, to się pojawia. Już w momencie, kiedy te pierwsze słowa padną, jak już zdradzę, o co mi chodzi i widzę po twarzy, po oczach, że jest jakaś reakcja, że ktoś jednak przywołuje z pamięci mój głos.
1: To miłe?
0: Tak. To miłe, to znaczy nie jestem człowiekiem próżnym, broń Boże, ale ponieważ pojawia się w tym momencie uśmiech, to kojarzę sobie to z tym, że mój głos wywołuje w kimś miłe wspomnienia, więc no to znaczy, że coś tam dobrze zrobiłem, no.
1: Przychodzi pan Carrington?
0: Kiedyś tak było. Nie, potem to się zaciera chyba. Chociaż nie, kiedyś jacyś, no oczywiście znajomi z kręgów medialnych mówili na mnie Maciej Dynastia. Ale to dawno temu, no bo wiadomo, że to już jest po tym serialu.
1: A miał pan takie wrażenie czasami, że głos przysłonił pana osobę?
0: To tak jest zawsze dlatego, że my jesteśmy głosami. Potem się ludzie dowiadują, że ten głos ma twarz.
1: No właśnie.
0: Tak. To jest zawsze tak, że głos jest pierwszy, głos jest z przodu. Czasami jest to konfrontacja, takie dłuższe przypatrywanie się. To możliwe, bo jak ten facet tak wygląda, to może nie ten, ale to ten. Bardzo często się zdarza, że podchodzą do mnie bardzo młodzi ludzie. I proszą, czy mogą sobie zrobić ze mną zdjęcie. Nawet nie dalej, jak w ubiegłą niedzielę coś takiego mnie spotkało. To jest bardzo miłe. Takie wyjaśnienia od razu padają. Proszę pana, ale to ja pana słyszę. Pan czyta filmy od mojego dzieciństwa. Ja od maleńkości pana słucham. Potem było parę takich okazji, gdzie pokazałem się. I może w ten sposób jest mnie łatwiej, czy w sklepie, czy na ulicy, zidentyfikować. Spotykam się z tym.
1: Głos zawsze był pana narzędziem pracy. Czy musiał pan odpowiednio o niego dbać? No bo pan Ksawery wspominał, że na przykład nigdy nie jadł lodów.
0: Aha, podobno.

0: Widzi pani? Jeszcze jeden element. Ja też właściwie nie jadam lodów. Właściwie nie jadam, bo z wielu powodów. No, boję się, a kilka razy miałem takie sytuacje w życiu, że jednak odczuwałem skutki zjedzenia wcześniej porcji lodów. To nie, bo zimno. I szczególnie w lecie jest to niebezpieczne, ale też i tłuszcz, i cukier, i to wszystko takie. No trzeba w pewnym momencie w życiu zdać sobie sprawę, co wolno, a czego nie. A ponieważ to już trwa od tylu lat, to ja się z tym oswoiłem, to nie tęsknię za nimi.
1: No a taki poranny głos i wieczorny głos jest też trochę inny.
0: Tak, tak. Ten wieczorny to oczywiście wiadomo, że zmęczony, chociaż ja już nie pracuję tyle, co kiedyś, kilkadziesiąt lat temu. Staram się doceniać walory tego, że jakie piękne popołudnie albo wczesny wieczór, a ja nie muszę, nie studio, tylko w domu albo na rowerze, w lesie kabackim albo na spacerze. Także to przeważyło. Rano, no wiadomo, że zanim się rozgimnastykujemy, kiedyś, może wtedy miałem bardzo, bardzo dużo pracy i nie zwracałem na to uwagi, ale teraz od wielu już lat robię coś, co bardzo się przydaje w pracy. Jadę samochodem rano na nagranie i już tam zaczynam ćwiczenia rozgrzewające. Cały ten tak zwany, jak to mówią logopedzi, aparat.
1: Wciąż?
0: Tak, tak, tak, tak. To jest bardzo ważna rzecz, nie wolno o tym zapominać. I dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy umówione nagranie o godzinie 10, to ja o godzinie 10 siadam przed mikrofonem, ja już jestem gotowy do pracy. A nie jest tak, że pierwsze kilka minut, czy nawet kilkanaście, no to powtórz, bo tam się zatarło, bo niewyraźnie, przeleciałeś nad tym, jeszcze raz. Tutaj raczej mam gwarancję tego, że to będzie od razu wszystko szło tak, jak trzeba.
1: Czyli domyślam się, że musi pan zabawnie wyglądać jako kierowca samochodu.
0: Trzeba by popytać tych dookoła, bo może kiedyś ktoś na to już zwrócił uwagę, co ten wariat za kierownicą wyprawia. Nie, to jest nieszkodliwe, bo to się wszystko odbywa w obrębie ust i żuchwy, ale no to trzeba to robić. Trzeba to robić, bo to ułatwia, no a jednak traktuję samochód jako przedłużenie mojego domu.
1: Stulecie polskiej radiofonii i czas, kiedy wspominamy też te lata, kiedy polskie radio było jedyną stacją. Jest pan jednym z głównych głosów. No powiedział pan, że nie jest pan próżny, ale to chyba musi być coś wyjątkowo przyjemnego.
0: Przyjemne jest to, że się uczestniczy w tak wielkim wydarzeniu. Miałem zaszczyt pracować ze znakomitymi ludźmi, z tuzami mikrofonu, z legendami mikrofonu. Po pierwsze, to byli bardzo ciekawi i bardzo fajni ludzie. Można było z nimi bardzo łatwo nawiązać nić porozumienia dotyczącą współpracy, bo my się spotykaliśmy w studiu, nagrywaliśmy na kilku lektorów, to jest słuchowiska na przykład, czy takie rozszerzone audycje. No i zrobić się tego w atmosferze wrogości i wzajemnego patrzenia na siebie wilkiem nie da. Nie da, bo to widz wyczuje od razu, że jest w tym taki lekki fałsz. No więc wszyscy się lubili. Wszyscy się lubili i wszyscy sobie nawzajem pomagali. To było bardzo fajne. Szkoda, że dzisiaj już takich audycji nie ma. No radio się zmieniło. Radio jest już troszkę inne. Cały ciężar poszedł w audycję na żywo. I tutaj już nie ma czasu na pracę, na rzeźbienie pewnych rzeczy w studiach nagraniowych. No ale kiedyś tak było.
1: Kiedy wraca pan do domu, to włącza pan telewizor, radio, czy raczej woli pan ciszę?
0: Wolę ciszę. Wolę ciszę, ale to też jest, tutaj zabrzmi to fałszywie, bo po jakimś czasie to proszę sobie wyobrazić, że udało mi się uruchomić coś fantastycznego. Coś, z czym rozstałem się ponad 30 lat temu, a mianowicie mój klasyczny stary gramofon. Znaczy nie ja go uruchomiłem. Zaniosłem do cudotwórcy. On go oczyścił, uruchomił i teraz, ale to jest cudowna sprawa, bo to trzeba poświęcić się słuchaniu muzyki. Nie ma czegoś takiego, że wrzuca się płytę i biega się po mieszkaniu, załatwiając tysiące spraw, gotując obiad i inne rzeczy.
1: Nie wypada przy takim gramofonie.
0: Nie wypada. Cudowne. Dźwięk, który płynie. Ja oczywiście no, nie jestem krytykiem muzycznym, nie jestem aż tak wyrafinowanym słuchaczem, ale robi to na mnie kolosalne wrażenie i wrócił mi dawny czar obcowania z płytą. To, że jest okładka, że przeczytam tytuły, nazwiska. Czasami są tam różne wkładki do tych płyt, jakieś zdjęcia. No ale najważniejsze to jest to opuszczenie igły na płytę, płynie muzyka rozłożona na ileś głośników dookoła, chociaż puryści twierdzą, że to mają być tylko te dwa, klasyczne, stereo i nic. Nie, mnie to bawi, że jest właśnie tego tyle. I te dźwięki wydobywające się, nie wiadomo skąd, otaczające mnie i właśnie do tego trzeba wyciągnąć fotel, ustawić go w odpowiednim miejscu i to po prostu przeżyć.
1: Bardzo dziękuję za tę opowieść i za ten głos. A moim gościem był pan Maciej Gudowski, wybitny lektor radiowy, telewizyjny. Bardzo dziękuję za to.
0: Ja dziękuję bardzo, dziękuję za przemiłe spotkanie, dziękuję pani, dziękuję państwu.

Bronisława Ostrowska, Bohaterski miś. Na początku był zgrzyt i błyskanie nożyc w skrawkach brązowego pluszu i sukna. Brzęk szklanych czarnych paciorków szykowanych na oczy, pisk i mruczenie sprężynek zawijanych skrzątnie w brzuszku paku i gałganków. Był stukot maszyny po formach oddzielnych łap, łbów i korpusów i skrzyp igieł haftujących jedwabiem dowcipne nosy i wdzięczne pazury. A nad tym wszystkim unosił się nieprzerwany gwar wesołych głosów kobiecych i śpiew zawieszonego w klatce u okna kanarka. Robotnice śpiewały tralalala, tralalala, kanarek wtórował tirli, tirli, tir, tir, tir, a dwie maszyny odpowiadały sobie nawzajem. Łomot, łomot, łomot, tak, tak, tak, tak, tak. Kiedy i jak przestałem być tym wszystkim naraz, a stałem się ostatecznie doskonałym, artystycznie wykończonym misiem? Czuję jeszcze, jak przerabiają, skubią i szczypią bez końca oddzielne części mojej rodzącej się postaci. Gniotą je, przybijają, szyją, sprężynka pomimo woli mruczy. Czy to tak będzie na zawsze? Nie, skończyło się. Ktoś mówi nade mną tonem głębokiego zadowolenia. No, ten mi się udał. I oto jestem już porwany i podniesiony wysoko w górę. Przez jedno mgnienie oka widzę zadarty nos i błyszczące oczy mojej życiodawczyni. Potem cały szereg podniesionych w moją stronę szeroko roześmianych twarzy innych robotnic. Stukot maszyn i trele kanarka zagłusza donośne ha ha ha hi hi hi. Śmiechu ludzkiego i nareszcie zostaje triumfalnie umieszczony na najwyższej półeczce tuż przed lustrem. Tak, wtedy właśnie dokonało się. W lustrze zobaczyłem sam siebie. Poznałem i odczułem siebie i jednocześnie stałem się sobą ostatecznie i nieodwołalnie sobą, misiem. Pluszowym niedźwiedziem z artystycznej krajowej wytwórni zabawek. Bohaterem mego własnego pamiętnika. Jesteśmy sami, oznajmił uprzejmym zgrzytem, klucz zamykając wieczorem drzwi za ostatnią odchodzącą robotnicą. W odpowiedzi rozległo się wesołe trzaskanie i skrzypienie sprzątów. Zwykła rozmowa oswobodzonych od obecności ludzkiej przedmiotów. Półki zaczęły opowiadać sobie wzajemnie jakąś niestworzoną historię o poszukiwanej przez cały dzień szpulce czerwonej nici. Krzesła śmiały się do rozpuku. Robiło się gwarnie i wesoło. Nagle poważny, brzęczący głos zapanował nad gwarem. Przyjęło go natychmiast ogólne, pełne szacunku uciszające cst. Przemówiło lustro. Jestem bardzo stare, zabrzękło. Bardzo stare. Odbiłam już więcej niż to sobie wyobrazić możecie. A wiecie wszak, te odbicia nie mijają w nas tak bez śladu, jak to myślą ludzie, ale zbierają się w głębi poza srebrną powłoką dna, tworząc zasób doświadczenia i mądrości. Mówię rzadko i tylko wtedy, kiedy mam coś do powiedzenia. Słuchajcie, słuchajcie! Sykały zaciekawione sprzęty. Księżyc wyjrzał nagle zza chmur w samo okno. Lustro rozbłysło. Narodził się dziś w tej pracowni nasz brat, któremu danem będzie dokonać więcej, aniżeli komukolwiek ze świata rzeczy. Chcę go więc przywitać dobrą wróżbą, radą i przestrogą. Do ciebie mówię, misiu. Zapanowało zdumione milczenie. Ja nadstawiłem uszy, wytrzeszczyłem paciorki oczu, a sprężyna trzęsła mi się w brzuszku ze wzruszenia. Lustro podjęło znowu. Jesteś najdoskonalszym z misiów. Odbijałam już setki starszych braci twoich i osądzam bezstronnie. Nie zrozumiesz dzisiaj tego, co ci powiem. Może kiedyś? Jesteś dzieckiem szczęścia. Przyszłość jest twoja. Trzymasz ją w twoich miękkich, szczęśliwych łapach. Lecz na to, by ją wykorzystać jak należy, musisz sam siebie znać. W tym pragnę ci dzisiaj dopomóc.

przez ludzi i dla ludzi, ale zanim stałeś się misiem, byłeś jak każdy z nas, częścią wielkiego, żywego świata. Druty twojej sprężynki były żelazem w głębi ziemi, sukno życiem owiec, z których grzbietu zdjęto na nie wełnę. W paciorkach oczu, przez które i ze mną spokrewniony jesteś, stopiły się źdźbła piasku morskiego. Dzięki temu wszystkiemu możesz dziś mnie słuchać i patrzeć rozumnie na świat. Pamięć bowiem wszystkiego, czym byłeś, myśli i słucha się ciebie. Jesteś starą prawdą i nowonarodzonym żartem. Podwójny jest twój los i podwójna droga. To masz wiedzieć. Umilkło lustro i była chwila ciszy. Nie będę mówić za wiele. Podjęło wreszcie głębszym, uroczystym brząkiem. Przed tobą, jak i przed każdym z nas, stoi jedyny, najszczytniejszy cel. Służyć człowiekowi. Do tego celu idź. Idź zawsze jak najśmielej i jak najsamodzielniej, pamiętając o wszystkim, czym jesteś. A dojdziesz na chwałę świata, rzeczy, a może i ludzkiego świata. To wszystko. No i cześć, misiu. Cześć, zawtórował zgodny chór wszystkich znajdujących się w pokoju przedmiotów. Od chwili rozmowy z lustrem całe życie moje stało się niecierpliwością. Wielkie jutro, ach, doczekać się go, dorwać do niego, piorunem, telegrafem,

już. Kiedy przyjdzie? Jak? Skąd? Co mam zrobić? Gdzie pole działania? Gdzie świat? Ach, byleby prędzej, jak najprędzej. Nazajutrz nieznana mi wizyta. Chuda pani w długim płaszczu i wielkim kapeluszu i opięty w czarnym tużurku z melonikiem w ręku, niski, okrągły pan, czerwony jak burak i łysy jak kolano. Rozmawiają. Ważne, podeszwy butów pana skrzypią uroczyście. Wielkie guziki opinające płaszcz pani połyskują z godnością. Wiem, idzie los, słucham. Więc sądzi pan, panie radco, że nie będzie zbytnią śmiałością z naszej strony prośba o zapewnienie naszym wyrobom miejsca w pawilonie przemysłu artystycznego na grunwaldzkiej wystawie we Lwowie? Ale szanowna pani, jestem tak zachwycona działalnością warsztatów kobiecych, że proszę o jak najszerszy udział w ich wystawie. Przecież wasze wyroby to skończone dzieła sztuki. Choćby ten miś. Tłusta czerwona ręka ze złotym sygnetem na wskazującym palcu zdejmuje mnie ostrożnie z półki. Maca naciska. Hurra, mruczy sprążynka. Hurra, radco. Czy zrozumiał? Oddaje mnie w ręce rozpromienionej pani. Uśmiecha się szeroko. I proszę, niechże to będzie pierwszy numer katalogu. Pierwsza podróż. Wymarzona jak cud, a jakże smutna. Trociny, bibułki, tłum przygniecionych pajaców, kogutów, lalek, ciasno, ciemno, skrzynia zabita szczelnie. Ruch i stukot, chwilami cisza. Żeby choć wiedzieć dlaczego. Deski są milczące i niechętne. Gwoździe wystawiły wprawdzie łebki na zewnątrz, ale też niewiele powiedzieć umieją. Podobno jedziemy. Jak długo to trwa? Znów trząsą nami, ciskają. Nareszcie! Deski trzasnęły żałośnie, gwoździe zadźwięczały. Światło. Oderwano wieko, wyjmują nas. Jesteśmy na wystawie. Pawilon nasz jest jak namiot królewski. Jaskrawe kilimy śmieją się w słońcu. Rozstawiono nas rządami na rzeźbionych półkach. Ja sam na honorowym miejscu, jako pierwszy, wedle życzenia radcy, numer katalogu. Ludzie patrzą. Więc tu przyjdzie po nas jutro los. Jak go poznam w tym barwnym, wciąż zmieniającym się tłumie? Jak wyglądać będzie, jak przemówi, ale przede wszystkim, czy przyjdzie?

krótkiej sukienki, widać mu było smukłe, opalone nogi w sandałach. I miał brata, 12-letniego harcerza Stasia, małego Zucha, o zgrabnych ruchach i śmiałym spojrzeniu. Tak wyglądał mój los. Przyprowadził go miły, siwy pan, który na niemy zachwyt dzieci nade mną odpowiedział czynem wszechwładnym, pójściem do zarządu wystawy, opłaceniem mnie, a wreszcie zabraniem spółki i wręczeniem hali i Stasiowi. I to był początek. Jakby narodziny powtórne. Drugi stopień mojej życiowej kariery, jakże pięknym wydał mi się świat, oglądany z objęć mojej pani. Ptaki śpiewały, wszystko było zalane słońcem. Z placu wystawy widać było leżące w dole miasto jak szereg rozstawionych dziecinnych zabawek. Powoli schodziliśmy do tramwaju. Tramwaj. Czyż jest na świecie coś rozkoszniejszego nad tramwaj? Wsiedliśmy, jedziemy. Widać. Mijamy ulice, domy. To jest świat. Tramwaj wesoło postukując na szynach opowiada. Ile radości, jaka szkoda, że musimy wysiąść. Wchodzimy na schody dużej kamienicy. Dzwonimy do drzwi jak na pożar. Wpadamy do mieszkania. Hala przedstawia mnie domownikom. Witają mnie wybuchy wesołości. Wszyscy się śmieją. Zrozumiałem już, że ze mną idzie radość. Wnoszą mnie do dużego, jasnego pokoju dziecinnego. To będzie mój świat. Hala siada na niskim stołeczku, zapoznaje mnie ze swymi zabawkami, pieści, wreszcie zaczyna mi przymierzać różne kostiumy lalczyne. Staś przygląda się chwilę, wreszcie stwierdza, nie bez słuszności, że będę w tym wyglądał jak małpa i odchodzi do stołu, gdzie błyszczą metalowe przyrządy jakiegoś rozłożonego warsztatu. Ja przyglądam się dzieciom, badam otoczenie i staram się zapoznać ze wszystkim. Miło jest, tak stanowczo. Będzie mi tu dobrze. Trochę tylko ta rola małpy, ale sama Hala zniechęca się do tego wkrótce. Woła brata. A bo co? Odzywa się nie podnosząc głowy od warsztatu Staś. Chciałam z tobą porozmawiać poważnie. Ho, ho, zdziwił się trochę ubliżająco. O misiu. A, zwrócił honor, słucham. Widzisz, Stasiu, zaczęła Hala, nie zważając na lekceważący ton brata. Bo ja bym chciała, żeby miś był zupełnie jak mój syn. Nie mam nic przeciwko temu, roześmiał się Staś. Widzisz, a śmiejesz się, kiedy ja mówię poważnie. Obraziła się już naprawdę Hala, zaczerwieniona i ze łzami w oczach. Ależ nie, Halu, ja wcale ci nie chciałem dokuczyć. Miś jest cudo, miś jest arcymiś. A widzisz, więc co? Chciałam, żebyś mi poradził, jak to zrobić. Bo z przebraniem za dziecko widzisz, że to nie idzie. A przecież miś naprawdę nie jest zwyczajny niedźwiedź. Całkiem nadzwyczajny niedźwiedź, zgodził się Staś. I ja chciałam, żeby on się nazywał tak jak my i żeby wszyscy o nim wiedzieli. To go ochrzci. O Stasiu, ja już wiem. I ty mu zrobisz obruszkę metalową z napisem. To tak będzie ślicznie. Jak Filutowi, wiesz? Obruszkę byś chciała? Tak, mój złoty. I napisze się na obruszce Miś Niedźwiecki, Lwów, adres i rok 1910. 500. rocznica Grunwaldu. Ładny rok urodzenia. A widzisz, i zrobi się obruszkę i będzie bal. Dobrze, Stasiu? Co? Zrobisz? Zrobisz obruszkę? Ma się rozumieć, że zrobię. Zgodził się uroczyście Staś, biorąc mnie z rąk siostry. Będzie mu nawet bardzo do twarzy. Tylko, że mam jeszcze dużo roboty dla zastępu. No i lekcje. A wiesz przecie, co to znaczy, jak się jest skautem. Wiem, Stasiu, wiem, co to znaczy. Ale musisz spełniać obowiązki i że na twoim słowie można polegać, jak na Zawiszy. Recytowała Hala, tańcząc jednocześnie ze mną naokoło stołu. Misiu, żebyś wiedział, twój pan jest skaut i przyrzekł ci obruszkę. I liczymy na niego jak na Zawiszę, tego co był pod Grunwaldem. Ach, ty nic nie wiesz. Ja ci to wszystko opowiem. To ty będziesz misia historii uczyć? Zaśmiał się Staś. Ma się rozumieć. Wszystkiego. Wszystkiego, przecież to mój syn. I ucałowała Stasia, a potem mnie. Moje chrzciny, a raczej uroczystość nałożenia mi obruszki z imieniem, nazwiskiem, adresem i datą wypadła wspaniale.

Byli goście, czekolada, gry, a nad tym wszystkim błyszczała jak złoto obróżka chrzestna. Arcydzieło warsztatu Stasia. Zachwycali się nią wszyscy. Toteż kiedy wreszcie założono mi ją na szyję, poczułem sam, że mi jest w niej pięknie i czcigodnie. Wezbrałem dumą. Hala, jako matka, trzymała mnie przy tym obrzędzie, a Staś, zapiąwszy klamerkę, zwrócił się do mnie z następującą przemową. Najoryginalniejszy z siostrzeńców, jakiego kiedykolwiek szanujący się skaut chrzcił i ozdabiał obruszką z własnoręcznym napisem: urodziłeś się w pięknym roku 1910, roku jubileuszowym Grunwaldu. Jako niedźwiedź masz w sobie coś z dawnego Litwina. Jako wychowaniec harcerza z drużyny imienia Zawiszy powinieneś mieć coś z rycerza. Jako starannie wychowany i kształcony syn mojej siostry jesteś pierwszym niedźwiedziem kierowanym na obywatela polskiego. Misiu niedźwiecki, podniesiony do niebywałej w świecie niedźwieckim godności. Pamiętaj, byś odpowiedział pokładanym w tobie nadziejom. Kształć się i czekaj momentu, by wstawić swoje niedźwiedzio ludzkie nazwisko i oddać znakomite usługi zarówno ojczyźnie, jak i całej ludzkości. Na tak wspaniałą przemowę wszyscy wybuchnęli śmiechem. Ale ja się nie śmiałem. Przypomniałem przemowę lustra.

0: kochamy.
1: Autopromocja.
2: Hej, przygodo! Przed nami kolejna wyprawa do Parku Narodowego. Tylko do którego z nich udamy się tym razem? Wiem, zdamy się na los. Słowiński Park Narodowy. Obieramy zatem kurs na polskie morze. Taka frajda rzeczywiście nie zdarza się co dzień, ale w najbliższą niedzielę o godzinie 12 w naszej dzikiej audycji? Oczywiście, że tak. Przywitajmy tegoroczne wakacje razem, podziwiając piękno polskiej przyrody. Do usłyszenia, Marta Powałowska.
1: Autopromocja.

Cześć, to znów ja, Smogadaś i moja zniszczona księga bajkowych opowieści. Dzisiaj postanowiłem na moment odpocząć od bajek i przenieść się do świata poezji dziecięcej. Mało tego, chcę w świecie tym, do którego jak zwykle przeniesie mnie magiczna pozytywka, stać się rybą. Tak, tak, bo świat ten skrywa się w wodnych głębinach. A dlaczego tam dziś znaleźć się chciałbym? No, bo lubię matematykę. Zapytacie, co takiego mają ze sobą wspólnego? Matematyka i ryby. Haha, otóż mają i to dużo, a przynajmniej jedna z nich. A odkrył to pewien znany twórca poezji dziecięcej, pan Jan Brzechwa. Nie wiem, czy to dzięki temu, że nurkował, a może tylko, że wędkował, poznał dość blisko pewnego Suma. Jak się okazało, Sum ten zakochany był w matematyce. Dodawał, odejmował, mnożył, dzielił. Każda ryba mogła do niego podpłynąć i poprosić go o pomoc w najprzeróżniejszych obliczeniach. Być może nawet sam mistrz Brzechwa korzystał z usług słynnego Suma matematyka z rzeki Wisły, bo tę właśnie rzekę nasz rybi bohater zamieszkiwał. Ale któregoś dnia zdarzyło się coś, co naszego Suma wpędziło w niezłe tarapaty. Jego matematycznym popisom od wielu lat przyglądał się pewien złośliwy Lin. Jak wiadomo, liny to śliskie ryby, a ten miał wyjątkowo paskudny charakter. Chciał bowiem za wszelką cenę upokorzyć Suma, gdyż twierdził, że ten się szarogęsi i wymądrza. I wiecie co? Udało mu się to. A wiem to stąd, że wiersz pana Brzechwy pod tytułem Sum Matematyk czytałem wielokrotnie. Niestety, Sum z wiersza zapisanego na stronach mojej zniszczonej księgi bajkowych opowieści miał jeszcze jeden problem. Gdyż zupełnie zniszczeniu uległa część wiersza zapisanego na kartach mojej księgi. Tekst wiersza urywał się w momencie, gdy Sum próbował odpowiedzieć na podstępne pytanie Lina. Lin bowiem wymyślił sobie, że zapyta matematyka o to, czy zdoła Sum w swym pojęciu odjąć 0 od 10. Gdy to Sum usłyszał, gdy usłyszał to pytanie, zbladł, bo wykonywał przeróżne matematyczne obliczenia, ale nigdy nie miał do czynienia z zerem. I tu zaczęła się prawdziwa droga przez mękę. Zaczął Sum liczyć, kombinował, ale nijak nie mógł sobie poradzić z rozwiązaniem tego matematycznego problemu. Właśnie w

tym momencie, gdy Sum tak się męczył. Wyrwana została kartka z dalszym ciągiem tekstu wiersza. Jak myślicie? Chyba by wypadało pomóc Sumowi, co nie? I zajrzeć do zniszczonej księgi bajkowych opowieści, by Sum nie pobłądził, szukając prawidłowego rozwiązania zadania zadanego mu przez Lina. Dlatego szybko zrobię parę kanapek, wsadzę je do zamykanego plastikowego pojemnika śniadaniowego z uchwytem. Aha, jeszcze muszę poprosić magiczną pozytywkę, by zmieniła mnie w karpia. O, w karpia, dobrze, gdy jej magia zacznie działać. Ale najpierw kanapki. Tak. Kanapki gotowe? Teraz trzeba je zamknąć w pojemniku. I w drogę. Przypominam pozytywko, chciałbym być karpiem. To znaczy, proszę cię, spraw, żebym stał się karpiem, dobrze?

Cieszę się, że dobrze poszło. Wróciłem, ale zapomniałem przed przeniesieniem się do świata wiersza o sumie matematyku powiedzieć wam, byście chwilę na mnie poczekali. I mam nadzieję, że poczekaliście i nadal jesteście ze mną. No, chyba tak. Cieszę się, że zostaliście, bo historia z sumem zakończyła się tak, jak zakończyć powinna. A nawet lepiej, ale po kolei. Kiedy plusnąłem w wody Wisły, od razu zacząłem się rozglądać za sumem. Nie mogłem wołać go na głos, bo mój karpiowy pyszczek był dość zajęty. Otóż trzymałem w nim pudełko śniadaniowe, konkretnie trzymałem je za poręczny uchwyt. Wiem, że jeszcze wam nie zdradziłem, po co sobie zadawałem trud, robiąc kanapki na tę wyprawę. Ale wierzcie mi, wierzcie, za chwilę wszystkiego się dowiecie. Mijałem kolejne wodorosty, mniejsze i większe ławice ryb i kamienie opadłe na dno rzeki. Nagle zobaczyłem zatopioną łódź rybacką, a przy niej szaro-srebrzystego suma, który wydawał się być 5, może 6 razy większy od brązowo-złotej ryby, która pływała wokół niego i bez przerwy się śmiała, a kiedy jej śmiech na chwilę znikał, szydziła sobie z suma, wypowiadając słowa mniej więcej tej treści. Panie sumie, w sumie pan niewiele umie. Panie sumie, w sumie pan niewiele umie. Teraz już byłem pewny, tą drugą rybą musiał być lin. Podpłynąłem i nie zważając na nic, przegoniłem lina złośliwca. Było nie było, karp, jakim uczyniła mnie magiczna pozytywka, był słusznych rozmiarów. W dodatku nie byłem zwykłym karpiem, tylko karpiem królewskim. Gdy lin zniknął z zasięgu mojego wzroku, uwagę swą skupiłem na sumie. Mimo iż zawsze był dużą rybą, teraz mimo wszystko bardzo schudł i zmizerniał. Powtarzał co jakiś czas tylko dwa słowa. Taki wstyd, taki wstyd. Jaki wstyd, zapytałem. Odpowiedź na pytanie lina jest dziecinnie prosta. 0 odjąć od 10 daje wynik 10, a sprawdzałem to u wielu źródeł. Nawet jeżeli tak jest, odparł sum. To i tak wszystkie ryby w Wiśle widziały, że wielki matematyk, za jakiego się uważałem, nie mógł sobie z tym działaniem poradzić. Niech się pan, panie sumie, nie zadręcza. Dla mnie jest pan w dalszym ciągu wielkim matematykiem. Czasem zdarza się nam czegoś nie wiedzieć, nawet gdy w jakiejś dziedzinie się specjalizujemy. Na tym polega zdobywanie wiedzy, że jak to mówią, uczymy się całe życie. Dzisiaj pan się czegoś dowiedział ode mnie, a więc czegoś nowego nauczył. Jutro tego samego uczył pan będzie inne ryby. A teraz niech pan coś zje, panie sumie, bo jeżeli nadal będzie pan ze zgryzoty tak chudł jak do tej pory, to z wielkiego suma stanie się pan małą kilką, niepozorną rybką żyjącą w wodach morskich. A tam, cóż, skądinąd wiem, że czeka pana, no, ślub ze szprotką. To byłoby straszne, nie chcę opuszczać słodkich wód, powiedział sum, ale mimo wszystko zmiana otoczenia to jest jakiś pomysł na życie.

bo ten Lin znowu coś wymyśli, by mi dokuczać. Niech pan zajada moje kanapki, zrobiłem je specjalnie dla pana. I gdy Sum zajął się konsumpcją moich wybornych kanapek z masłem orzechowym, powoli powracał mu humor. Lekko się zarumienił, a kiedy zaproponowałem mu, by przeprowadził się do Wielkich Jezior Mazurskich i postarał się o rękę, to znaczy o płetwę królowej wody tamte zamieszkującej, a jest nią królowa Sielawa, widziałem błysk wokół Suma, pełen aprobaty dla mojego pomysłu. Kiedy zjadł wszystkie kanapki, było widać, że nabrał potrzebnej siły, by odbyć podróż, którą mu zaproponowałem. Popłynął więc na północny wschód w kierunku Mazur, a ja bezpiecznie wpłynąłem do swojego łóżeczka. I wierzcie mi, nie marzę o niczym innym, jak tylko o...

0: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
1: Chyba pora się zdrzemnąć trochę.
0: Też mi się tak wydaje.
1: No bo jestem jakiś taki zmęczony, czy co?
0: Po takiej szalonej zabawie to nic dziwnego.
1: To jak się położę, to opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
0: I tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
1: To inne dzieci też chcą spać?
0: No pewnie. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Zasypianki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
1: No może o leśnych zwierzątkach?
0: Znam opowieść o lisach. Co ty na to może być?
1: Super pomysł. Bardzo dobrze, tylko żeby był jeszcze jakiś...
0: Zamykaj oczy i posłuchaj. Wy również, basołyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem. Szczecin, Łódź czy Stary Kraków, rozpocznijmy snuć słowami.
1: Zamykam oczy i będę słuchać. Zaczynaj.
0: Dawno, dawno temu, nie tak daleko.
1: Ale to gdzie w końcu?
0: Trochę na łąkach pod lasem, a trochę już w lesie.
1: Dobrze się zaczyna.
0: A jeszcze lepiej się skończy, kiedy przestaniesz komentować i zamkniesz oczy.
1: Ojej, no dobrze, dobrze. Już nie będę, tylko mów dalej.
0: Mieszkały różne zwierzaki, ale głównie dwie rodziny. Jedna rodzina wielka miała piękną norę, a właściwie było to wiele połączonych ze sobą nor. A druga rodzina radziła sobie w lesie, pod drzewami, krzakami, na takim lekkim wzniesieniu, no jak się dało i gdzie się dało. W lesie i tata, i mama, i trójka maluszków nie zawsze zasypiały najedzone.

powiedzmy sobie szczerze, raczej rzadko. A te rudzielce z nor na łące czasami to już nawet nie miały sił, żeby się ruszać. Tak dużo jadały. I na próżno dziadkowie, którzy zajmowali w norach miejsca najbardziej oddalone od domów po drugiej stronie łąki, a najbliżej za to dziadkowie mieli do wyjścia tuż pod lasem, najsilniejszym osobnikiem wśród wszystkich łąkowych lisów był Rudy. O, miał tyle zebranego przez wszystkich członków rodziny jedzenia, że sam już w ogóle nie chodził na polowania, ani tym bardziej na zbieranie przysmaków, tam z warzyw czy owoców. Miał swoją ulubioną potrawę, potrawkę skóry, no ale żeby ją zdobyć, trzeba być naprawdę bardzo szybkim. A Rudy to już taki sobie brzuch wyhodował, że ledwie co wchodził do nory i z niej wychodził. Jego partnerka, najpiękniejsza ze wszystkich lisic, czerwona, z puszystą kitą, nieraz mu już mówiła, aby się więcej ruszał, a on tylko sięgał po kolejną przekąskę. Dziadkowie wiele razy już prosili go, żeby podzielił się smakołykami z drugą rodziną, tą mieszkającą w lesie, którzy nieraz zjadali owady i jagódki, żeby nie czuć głodu, ale nigdy nie zniżyli się do tego, żeby prosić rodzinę Rudego o pomoc. Czerwona, kiedy tylko Rudy nie widział, po cichu wynosiła głodnym jedzenie. Bardzo ich lubiła, zwłaszcza maluchy, które bawiąc się dostarczały innym mnóstwo radości. I choć łąkowcy, liscy mieszkający na łące mieli w norach bardzo dużo miejsca, to nie wpadli na pomysł, żeby zaprosić tych leśniaków do wspólnego zamieszkania. No różnie bywało, zwłaszcza zimą, kiedy najlepiej to było w ogóle nie wyściubiać nosa na podwórko. A że w tym roku zima była ostra, no to lisy leśne mocno ucierpiały. Nie było nawet wystarczająco dużo mchu, żeby poobtykać lichą jamę pod niewielkim dębem. Dobrze, że od czasu do czasu wpadały na ślad zakopanych zapasów wiewiórkowych. No cóż, lepiej smakowałby im kurczaczek czy jakaś rybka, ale nie ma co narzekać. Orzeszki nie są złe i głód oszukać potrafią. Nie mogło się już doczekać wiosny, kwitnącej kwiatami, pachnącej i zielonej, ale ani marzec, ani nawet kwiecień nie przyniosły upragnionego ciepełka. W maju, po którym zwierzęta obiecywały sobie zdecydowanie więcej, również niewiele ciepła się pojawiło. Ciągłe deszcze, co prawda, napoiły drzewa, krzaki, ściółkę, kwiaty i owoce, ale rośliny wciąż czekały na ciepło, które pozwoli roślinom wyrosnąć. Czekały rośliny i lisy, czekały borsuki, jenoty, sarny, zające oraz znana już wam rodzina lisów leśniaków. Natomiast łąkowcy nie narzekali. Przed zimą zabezpieczyli nory i w środku, mimo chłodu na zewnątrz, było ciepło jak w uchu. Tylko babcia z dziadkiem martwili się o dzieci, które w lesie nie miały tak różowo. No, to znaczy tak wesoło. Dopóki leżał śnieg, to nawet kiedy ścisnął mróz, to ta warstwa białego puchu zachowywała się jak pierzynka, zatrzymując ciepło w środku nory. Niestety, od połowy kwietnia zaczęło padać. Padać? Mało powiedziane. To było urwanie chmury. Lało jak z cebra, czyli jakby ktoś wodę z cebrzyków z takich drewnianych wiader wylewał. Nie było mrozu, ale wystarczyło, że wilgoć wciskała się kropelkami do środka korytarzy. Drzewa rosły na lekkim wzniesieniu, zatem woda spływająca z czubków drzew, po liściach spadająca na ściółkę, płynęła dalej potokami w dół, w stronę łąki. Nawałnica obmywała las strumieniami wody. Drzewa się pochylały, ale nie pękały. A to, co mogło, już wsiąkło w podłoże. Cała ta woda pod korzenie drzew, krzaków, większość nie mieściła się już pod ziemią, więc spływała potokami na łąkę. A co więcej, z drugiej strony łąki woda spływała z położonej na grobli drogi łączącej obie strony wsi. Jeśli deszcz będzie padać jeszcze kilka dni, to łąka zamieni się w jezioro. Dostrzegł to wszystko Grześ, tata lis mieszkający w lesie, kiedy wdrapał się na pochyłe drzewo. Musimy im pomóc. Jeżeli natychmiast nie wyjdą z nor, to ich pozalewa. Niepokoił się Grześ. Lisica Klara była mniej chętna nieść pomoc łąkowym kuzynom. A pamiętasz, kiedy poprosiłam ich o pomoc? Pamiętasz, kiedy nie mieliśmy czym nakarmić naszej trójki maruchów? Gdyby nie moja siostra Czerwona, która w tajemnicy przed Rudym przynosiła nam jedzenie, byłoby z nami kiepsko. No, masz rację, najdroższa Klaro, i właśnie dlatego powinniśmy im pomóc, ale będę potrzebować was wszystkich, ciebie i maluchów. Co wy na

Hurra! Ucieszyły się maluchy, ciesząc się już na fantastyczną ich zdaniem zabawę. Tylko pamiętaj, że ostrzegałem cię, to bardzo niebezpieczne, odrzekła Klara. I uśmiechnęła się do Grzesia, który zanurkował w norze, z której po chwili wyniósł duży kłębek sznurka. Zbierał w lesie i pod lasem różne dziwne rzeczy i znosił do nory. Nieraz musiał się nasłuchać co nieco od Klary za to, że zamiast jedzenia przyniósł kolejny, jej zdaniem zupełnie niepotrzebny, dziwny przedmiot. Przywiązał kłębek do drzewa i pobiegł w stronę najbliższego wejścia do łąkowych nor. Wsadził pyszczek do dziury i zaczął wołać dziadków, wiedząc, że mieszkają najbliżej. W środku było czuć wilgotnymi liśćmi i mchem. To dowód na to, że jak wiele wody spłynęło do środka nory. Zawołał maluchy, które śmignęły obok niego do środka i wkrótce już pomagały wynosić zemdlonych babci i dziadka. Oho, jest gorzej niż myślałem. Niepotrzebnie tak długo zwlekałem z pomocą. I szedł, rozwijając sznurek w korytarzach nory wraz z Klarą i z maluchami. Wciskali się coraz głębiej i głębiej, po drodze, wywołując i budząc leżących mieszkańców łąkowych nor. Budzili i kazali wychodzić wzdłuż sznurka do położonego wyżej lasu. Lisy, gwałtownie obudzone, szamotały się na wszystkie strony, ale pomoc Grzesia, Klary i maluchów bardzo pomogła. Czerwona, kiedy tylko do niej dotarli, również zaczęła pomagać lisiczkom i lisom ze swojej nory. Wkrótce w norze został tylko śpiący Rudy. Nie chciał słyszeć o żadnej pomocy. To on tu jest najważniejszy i sam zadecyduje, kiedy ma wyjść. Nie boi się żadnego deszczu. Kiedy udało się go wreszcie namówić, okazało się, że utknął. Na dobre, otwór był za mały, albo tak się objadł, że nie mieścił się w nim. Grześ wpadł na pomysł, żeby przywiązać mu sznurek do ogona. Sam popychał Rudego do wyjścia, a pozostałe lisy, stojąc już bezpiecznie w lesie, chwyciły drugi koniec sznurka i z całej siły wyciągały Rudego z nory. Wreszcie się udało i Rudy, a za nim Grześ, wyskoczyli z nory jak korek z butelki. W tym momencie woda podmyła drogę i zaczęła wlewać się na łąkę. Bardzo szybko pomiędzy lasem a resztkami drogi zamiast łąki powstało jezioro. Może niezbyt głębokie dla człowieka, ale dla lisów ogromne. Oczywiście wszystkie korytarze nory wypełniły się wodą. Strach pomyśleć, co byłoby z lisami w środku, gdyby Grześ z rodziną nie zdecydowali się na pomoc. Lisy prowadzone przez maluchy dotarły do najwyżej położonej części lasu, gdzie w korzeniach rozłożystego dębu Klara z Czerwoną przygotowały dla wszystkich legowisko. Dziękuję wam za pomoc. Gdyby nie wy, już byłoby po nas. Bardzo mi przykro, że tak źle was potraktowałem. Mam nadzieję, że od dzisiaj będziemy mieszkać i polować razem, jak wielka lisia rodzina, powiedział skruszony i zmęczony Rudy. I tak się stało. Możecie ich spotkać we śnie, basałyki, jeśli szybko zaśniecie. Pa, pa. Zasnęły dziadki miłe, muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach, już im się cudeńko śni.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Gdy staję się piratem, może być trudno ze mną wytrzymać, ale to właśnie wtedy potrzebuję Cię najbardziej. Bądź blisko mnie, mów do mnie spokojnie, nie oceniaj. To mnie koi i dzięki temu mogę odzyskać kontakt ze sobą i z Tobą. Pamiętaj proszę, tylko przy Tobie uczę się, jak radzić sobie z emocjami.
2: Czasem przeżywam coś trudnego, nie potrafię lub boję się o tym powiedzieć. Bywa tak, że nie mam do kogo się z tym zwrócić. Wtedy wsiadam na tratwę i płynę w osamotnieniu. Wyglądam, jakby nic się nie stało, ale nie zawsze tak się czuję. Skieruj światło latarni, czyli swoje spojrzenie, swoją uwagę na mnie. Upewnij się, czy mam się dobrze. Twoja uważność, cierpliwość i zapewnienie, że mogę przyjść, kiedy będę potrzebować, może sprawić, że za jakiś czas odważę się skorzystać z Twojej pomocy.
3: Nie bój się mi odmawiać. W takich sytuacjach wytrzymaj też moją frustrację. Przeżywanie rozczarowania pozwoli mi uczyć się, że świat nie jest idealny i nie zawsze spełni moje oczekiwania.
2: Nie martw się, że nie zawsze wiesz, o co mi chodzi, albo gdy nie uda Ci się ze mną porozumieć. Dla mnie ważniejsze jest czuć, że Ci zależy i że podejmujesz kolejne próby, by mnie zrozumieć, a nie, że będziesz znać rozwiązania. Mogę sobie tylko wyobrazić, jaką ogromną pracę wykonujesz dla mnie.
3: Proszę, dbaj też o siebie.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

głupią dzikuskę. Lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, żeż słów podzieliłeś.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
5: Dzisiaj jest ze mną Agnieszka Furtak-Bilnik, potrójna mama. Dzień dobry, cześć.
6: Dzień dobry, cześć.
5: Jak było u Ciebie, gdy dowiedziałaś się, że będą bliźniaki? To był wystrzał endorfin i radości, czy radość trochę wymieszana ze stresem?
6: Bliźniaki były pierwsze. Pomyślałam sobie, że nigdy nie doświadczę tego, co zazwyczaj doświadcza każda kobieta, to znaczy jak to jest mieć jedno dziecko. Mm-hmm. Bo ja nie wiem, jak to jest mieć jedno. Chyba po prostu wzięłam to, co daje los i już. Chyba się nie zastanawiałam nad tym, czy mam w sobie strach. No na pewno miałam strach, ale raczej przed tym, że idzie nowe, małe życie, ale czy ono będzie podwójne, czy pojedyncze, to chyba jakiejś wielkiej różnicy nie miało. No o tyle może w kontekście praktycznym wiedziałam, że mieszkanie to chyba jednak musimy zmienić wcześniej na większe.
5: Chłopcy mają teraz 7 lat, młodszy synek 4, także są już to dzieci mocno samodzielne. Kilka dni temu napisałaś do mnie na Messengerze, że w dzisiejszej sytuacji nie traktujesz chłopców albo nie zwracasz na to tak bardzo uwagi, na to, że są bliźniakami. Dlaczego?
6: Na początku miałam wrażenie, że to, że oni są bliźniakami, jak już, wiesz, pojawili się na świecie, to było to dla mnie tak ważne, że to są bliźniaki, że to było słowo, które miałam wrażenie, że mnie wręcz definiuje. I że ono mnie już będzie definiowało na całe życie. Że niewiele jest takich słów, kluczy, które mogą powiedzieć coś o moim życiu, jak, no może kilka na palcach jednej ręki, nie wiem, radio zawsze, tak? Zawsze pracowałam w radiu. Warszawa, do której się przeprowadziłam, a potem bliźniaki i właściwie już nic więcej. I że to już tak będzie pewnie wyglądało moje życie, to będzie słowo, które mnie definiuje, bo to jest tak potężna zmiana. To jest coś, co tak wywraca życie do góry nogami, że już chyba nic o potężniejszym kalibrze nie może mi się przydarzyć. I teraz jak... Ile się musiało zadziać, żebym dziś z tej perspektywy 7 lat mogła faktycznie ci powiedzieć to, co powiedziałam, że ja już ich właściwie nie traktuję jak bliźniaki. No, musiało się zadziać bardzo dużo. Ale to się stało chyba trochę niepostrzeżenie, ponieważ te dzieci przestały być takim kolektywem na przestrzeni czasu, tylko bardziej się wyróżniała ich indywidualność w bardzo różnych zakresach. To jakie mają potrzeby, jacy są, jakie mają trudności, jakie mają zdolności. To wszystko sprawiło, że bardziej już teraz na nich patrzę tak osobowo, jak na jednego i na drugiego. A kwestia ich, w cudzysłowie, bliźniakowości już właściwie nie ma zastosowania.
5: Fajnie, to musi być

0: takie bardzo uwalniające. Ja jestem dokładnie w tym momencie, że bliźniaki to jest totalnie to, co mnie definiuje. Radio też oczywiście, ale właśnie jakby ktoś miał o mnie coś powiedzieć, a ta mama druga osoba by mnie nie kojarzyła tak dobrze, to właśnie, no wiesz, ta mama bliźniaków.
1: Nie wiem, czy zauważyłaś, że no, przynajmniej te 7 lat temu bardzo popularne były grupy bliźniacze gdzieś tam w mediach społecznościowych, których było dużo mniej niż teraz. I te grupy skupiały bardzo wiele mam bliźniaków. To są naprawdę wręcz dziesiątki tysięcy. I tam są aktywne tylko mamy małych bliźniaków lub też kobiety w ciąży. Bo ta ciąża bliźniacza jest bardzo wyjątkowa. Trzeba uważać, jest wiele powikłań możliwych, potencjalnych. Potem kwestia tego, no a jak karmisz razem osobno, masz specjalną poduszkę, a może nie, a wózek to ten taki długi czy ten szeroki, a jak na szczepienia, tak? To było w ogóle straszne, jak ja szłam na szczepienie na przykład z dwójką i widziałam, jak idzie sobie jeden bobas i ma na przykład mamę i tatę. A ja jedna z tą dwójką. Myślę sobie, o matko, no jak tu się nie definiować poprzez kwestię właśnie tego, że się jest mamą bliźniaków. No było bardzo trudno.
0: Ja tu jestem.
1: No właśnie. Wychodziłaś kiedyś sama na szczepienia?
0: No tak. Doskonale wiem, o czym mówisz. No to jest po prostu taki hardcore, że za każdym razem właściwie musisz się modlić, żeby był ktoś, kto ci pomoże.
1: Tak. Z pielęgniarek, prawda?
0: Tak.
1: Tak. Na przykład zmiana. Jedna i druga się zazębiają, więc może jeszcze jedna nie wyszła, a druga już przyszła. No ale zauważ, że właśnie w tych grupach mam bliźniaczych, te mamy starszych bliźniaków już są w ogóle nieobecne. Dlaczego? Dlatego, że to, że mają bliźniaki, jakoś tak w ogóle schodzi na dalszy plan. Tak daleki, że go właściwie nie ma tego planu.
0: Mhm. No masz rację. W sumie ja znam kilka mam starszych bliźniąt i one bywają aktywne w różnych takich przestrzeniach, ale to dlatego, że właśnie to, że są mamami bliźniąt, jakoś zdefiniowało ich nową drogę zawodową. Aha. I że one się wyspecjalizowały na przykład jako położne, jako lekarki, jako trenerki snu właśnie w bliźniakach.
1: Tak, to jasne. To wtedy już będzie definiowało przez całą tę drogę zawodową. Ale jedna taka ciekawa rzecz, o którą myślałam o sobie, a mianowicie jak już się pojawił trzeci syn, to ja miałam takie wrażenie, że jak inne mamy trójki dzieci w różnym wieku opowiadały mi o swoich perypetiach, to ja mając te bliźniaki i młodszego syna, miałam wrażenie, że ja tak nie do końca mam troje dzieci. Że ja mam tak dwoje i pół.
0: Jak to?
1: Dlatego, że jak na przykład szłam na zebranie do przedszkola, no to to było jedno zebranie w jednej grupie. Jak trzeba było kupić wyprawkę, no to owszem, plastelina razy dwa, ale jednak to była jedna ta sama wyprawka. Jak szłam właśnie na szczepienie, no to to samo jedno szczepienie w tym samym dniu, tak? Ten sam kalendarz. Więc to było to samo. Jak rozszerzałam dietę, no to groszek i marchewka były na dwóch talerzach. A nie, że jeden jest o rok później, a drugi rok wcześniej, prawda? Więc było mniej tej pracy pod tym względem. Bo oczywiście kiedyś spotkałam pewnego lekarza, ja chyba do końca tego nigdy nie zrozumiałam. On mi powiedział, że on miał bliźniaki i pytam, czy tej pracy on też miał dwa razy więcej. On powiedział, proszę pani, cztery razy więcej. Nie wiem, to takie zadanie dla ciebie i dla mnie. Ja chyba nie miałam czasu tego przerobić, co to znaczy, że było jej cztery razy więcej, ale brzmiał tak, jakby był przekonany o tym, co mówi. No nic, w każdym razie tych trudności było też w pewnym sensie mniej.
0: Wow, twoja perspektywa brzmi bardzo pocieszająco dla mnie.
1: No tak, ale później się wszystko zmieniło.
0: Czyli to był chwilowy oddech, tak? A później się pojawiły nowe wyzwania.
1: Pojawiły się nowe. Oczywiście pewne zniknęły wyzwania. Już dzieci są samodzielne, nie trzeba ich wkładać we dwójkę gdzieś tam, na przykład do samochodu. Jedno trzymasz, drugie jak tu włożyć. No, ogromne trudności, prawda? Dwa foteliki, o matko, jak my się przemieścimy i tak dalej. Te wyzwania, które się pojawiły, były specyficzne dla mojej drogi. One nie muszą być udziałem każdej mamy, każdych rodziców, bliźniaków. My postanowiliśmy w pewnym momencie rozdzielić nasze bliźniaki. Rozdzielić w sensie edukacyjnym. Dlatego, że chłopcy przez całe 3 lata chodzili razem do przedszkola. Potem

0: Poszli razem do zerówki, już nie w przedszkolu, bo zerówka może być albo na terenie przedszkola, albo już w szkole. Moi poszli do szkoły. I byli sobie w tej zerówce, aż pewnego razu usłyszałam od pani wychowawczyni, że ona to myśli o tym, żeby jednego z moich synów odroczyć. Odroczyć, to znaczy odroczyć mu obowiązek szkolny, a więc żeby został w zerówce jeszcze raz. Ponieważ, co jest bardzo ważne, jak chłopcy mieli prawie 3 lata, to zdiagnozowaliśmy jednego z nich i wyszło na to, że ma autyzm. Jeden, drugi nie. I dlatego też...
1: Ale obaj byli diagnozowani, czy po prostu...
0: Nie, właściwie nie było takiej potrzeby. Aha. Tutaj to już nawet kwestia od po prostu matczynej intuicji.
1: Rozumiem.
0: Wiele mówi, no wiesz, czy twoje dziecko potrzebuje takiej diagnozy, czy nie. Na podstawie też tego, co przechodziłam z tym jednym, wiedziałam, że to absolutnie nie dotyczy tego drugiego. Więc tutaj jestem pewna i przekonana, bo to też potem wyszło zostało to zbadane też genetycznie, więc to już to nie jest kwestia mojego widzimisię albo tego, że psycholog czy psychiatra zinterpretował coś tak czy inaczej. To jest kwestia już genów. Więc jeden z synów faktycznie zdiagnozowaliśmy u niego autyzm, no i to pociągnęło za sobą takie konsekwencje. To znaczy, że jeden mógł sobie iść swoim torem, iść dalej do pierwszej klasy, a w kwestii drugiego pojawiły się takie wątpliwości. One są, o tyle ta ścieżka może być ważna, to doświadczenie dla tych osób, które jeszcze czegoś takiego nie przeszły, że no, dla mnie to też było wiele niespodzianek. Na przykład, nie wiem, czy w ogóle o tym mówić, tak? O kwestii edukacji.
1: Tak.
0: Bo to może spotkać czy to rodziców bliźniaków, czy nie bliźniaków. Ja myślę, że my mieliśmy dodatkową trudność, to, że mieliśmy bliźniaki, bo jeżeli takie coś słyszy od wychowawcy mama pojedynczego dziecka, no to nie ma aż takich konsekwencji, jak wtedy, kiedy słyszy to mama jednego z dwójki bliźniaków.
1: Mm-hmm. Bo to zaburza wasz
0: właśnie
1: rytm rodzinny, tak. Ale też jakoś
0: zaburza wszystko
1: na relacje?
0: Bardzo się tego bałam, że wpłynie. Bo to, że jeden z synów ma autyzm, to ja wiedziałam i ja właśnie miałam wrażenie, że ten drugi będzie mu pomagał, że będzie jego oparciem, że będzie jego obrońcą. Że jak na przykład nikt nie będzie się chciał bawić z tym z autyzmem, no to będzie miał brata, prawda? Więc to są bardzo poważne kwestie. I nagle jako buchem w łeb dostajesz informację od wychowawcy. Wie pani, proszę rozważyć to, czy jednak nie warto byłoby zostawić jednego z nich w zerówce. To moja pierwsza myśl brzmiała, chyba sobie pani żartuje. Nie powiedziałam tego na głos. Pokornie przyjęłam, ale pomyślałam swoje. Wiedziałam, że o nie. Na pewno tego nie zrobimy. Bo też nie widziałam w moim synu, tym z autyzmem, tego, żeby on tego ewidentnie potrzebował. Mm-hmm. Tego zostawienia go jeszcze raz w zerówce. Owszem, miał różne trudności. Chłopcy są różni, ale którzy bliźniacy nie są różni?
1: Ludzie są różni.
0: Właśnie. Więc myślałam sobie, że no, to, że oni będą razem, to jest tak wielką wartością, że ja nie chcę słuchać tego, co teraz jedna od wychowawczyni mówi o moim synu. Bo ja też, może moja intuicja jest taka, żeby tego nie robić. Więc nadszedł proces decyzyjny, który był bardzo trudny. Ja wewnętrznie byłam zamknięta na to, żeby tak właśnie postąpić, żeby go odroczyć. Co ciekawe, to też może mówię to dlatego, że może to być wskazówką dla innych rodziców. Jest taka instytucja jak poradnia psychologiczno-pedagogiczna. To jest instytucja, od której uciec nie można. Każdy, kto na przykład dziecko ma zdiagnozowane u niego autyzm czy zespół Aspergera, wiem, że to jest jedno i to samo, ale jednak są pewne różnice, to tak mówię na potrzebę naszej rozmowy. Wiem, że to oczywiście chodzi o spektrum autyzmu. Jednak u nas jest taki autyzm-autyzm. A spektrum, u dzieci ze spektrum jest zazwyczaj tak, że te dzieci sobie świetnie radzą z przyswajaniem wiedzy na przykład. I teraz tak, ja dzwonię do poradni psychologiczno-pedagogicznej i mówię, że potrzebuję nowego orzeczenia na nowy etap kształcenia dla syna, bo będzie szedł do pierwszej klasy i ma autyzm. A pani od razu mi powiedziała, nie znając nas zupełnie, powiedziała, no ale jak to orzeczenie, po co pani potrzebuje tam nowy etap, jakiej edukacji, pewnie będzie pani chciała go odroczyć. I we mnie wtedy się zrodziło, słucham, a skąd pani może wiedzieć, jaką my mamy sytuację? Może moje dziecko właśnie na przykład ma zespół Aspergera i sobie świetnie radzi. i nie ma potrzeby odraczania go. Więc

0: wzbudziło się we mnie działanie
1: Matka
0: na przekór.
1: Lwica.
0: Matka Lwica i takie pokazanie, a zobaczysz, kobieto, że nie masz racji. I ja cię nauczę, że tak nie można rozmawiać z rodzicami przy pierwszej rozmowie telefonicznej. Ale potem wydarzyło się tak, że ja rozmawiałam z wieloma specjalistami. Mój syn, jako że właśnie ma autyzm, jest otoczony różnymi specjalistami. A to chodzi na integrację sensoryczną, a to do logopedy, a to ma swojego psychologa poza szkołą w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. I my z mężem postanowiliśmy, że takim głosem decydującym będzie dla nas psycholog, który zna naszego syna od, wtedy to było, od 3 lat, do którego chodzimy poza szkołą, więc właściwie nie mogę tutaj podejrzewać, że on ma jakieś swoje interesy, że może chce go zostawić, nie zostawić, albo może w tej klasie tu się nie zgadza liczba. No nie wiem. Każdy może mieć różne powody, dlaczego na przykład dane dziecko chce odroczyć. Wiedziałam, że ta kobieta powie obiektywnie. I ona faktycznie powiedziała, że to będzie dla niego dobre, ze względu nawet nie na kwestię przyswajania wiedzy, ale ze względu na dojrzałość emocjonalną. Ja sobie to potem przerabiałam w sobie i sama sobie zadałam pytanie, czy widzę mojego syna jako takiego, który nie bawi się już na dywanie w zerówce, bo to jest dalej takie trochę przedszkole, tylko czy ja go widzę w pracy stolikowej? To znaczy, że on będzie siedział i będzie przewracał te kartki tych książek i czy on wytrzyma te 45 minut, czy on będzie wtedy szczęśliwy i będzie się dobrze rozwijał. Moja odpowiedź dla mnie samej brzmiała nie. Jeszcze faktycznie nie. I potem to było na moje potrzeby, na potrzeby dziecka, żeby no jakoś mu to zakomunikować, że hej, mówi się, zostawmy go w zerówce, ale tak naprawdę my go nigdzie nie zostawiamy, my go wrzucamy w coś nowego. Bo to ten syn, który poszedł do pierwszej klasy, on właściwie był w cudzysłowie zostawiony w swoim środowisku, w swojej zerówce, która potem poszła, cała ta grupa do pierwszej klasy, to były jego panie, które były w zerówce, a potem również w pierwszej klasie, bo prowadzą, tak przynajmniej w naszej szkole, od zerówki aż do 3 klasy. Więc to ten syn z autyzmem wyszło na to, że to on idzie w nowe środowisko. Wtedy, kiedy właśnie on powinien mieć to znane środowisko, to bliskie sobie, te schematy i tak dalej. To każdy rodzic dziecka z autyzmem wie, o czym mówię. No i on wszedł, miał wejść w to nowe środowisko. Ale ja go zapytałam, synu, czy ty chcesz się uczyć siedzieć przy stoliku i ćwiczyć silniej, no, mocniej to pisanie, czytanie, czy chcesz się jeszcze bawić? I on odpowiedział, że chce się bawić. No wiem, to było trochę... No, to była...
1: Każdy by tak odpowiedział.
0: Perswazja, manipulacja, czy tam zwał jak zwał. Ale generalnie wyszło na dobre. Wyszło zdecydowanie na dobre.
1: A powiedz, jak to wpłynęło na relacje chłopców?
0: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Właściwie nie ma skutków żadnych ubocznych, negatywnych. Też psycholog, do którego chodziliśmy z tym drugim synem, mówił, że zaczyna widzieć w zerówce pewien niepokojący proces. To znaczy, że u tego syna zupełnie zdrowego zaczyna się pojawiać wchodzenie w rolę rodzica. A mianowicie, że właśnie kiedy tamten jego brat sobie z czymś nie radzi albo nie słucha pani, w jakiś sposób odstaje, to ten zdrowy właśnie ma w sobie takie niezdrowe jednak poczucie odpowiedzialności. To jest 6- albo 7-latek. Ja wiem, że może się rodzicom, może na przykład osobom ze starszego pokolenia wydawać, ale przecież to dobrze, uczy się być opiekuńczy, troskliwy. Tak, ale my dziś wiemy, że to nie jest zadanie 7-latka.
1: No nie, bardzo obciążające.
0: Tak, on ma iść swoim torem, a nie ma być odpowiedzialny za młodszego brata. Młodszego. U nas akurat tak się szczęśliwie złożyło, że ten syn z autyzmem jest o 15 minut młodszy. Więc to na potrzeby naszej rodziny często to wykorzystuję, mówiąc do tego starszego o 15 minut. Synu, jesteś starszy, więc rozumiesz, odpowiedzialność twoja. I trochę tak daję takie fory wtedy temu, który został faktycznie w zerówce.
1: No dobra, no ale opowiedz, jak wygląda sytuacja właśnie tego, który został w zerówce. Czy to wpłynęło jakoś na jego samopoczucie?

0: Modzielność, kontakty towarzyskie.
1: Tak.
0: Czy może na początku było trudno?
1: Bo nikt go nie ciągnie do góry. Wtedy, kiedy on faktycznie może mieć swoje tempo, nauki, wszystkiego. Jest sam dla siebie, ze sobą. Nie jest z nikim porównywany. Wiesz, jakie to by było potencjalne ryzyko, że na przykład nieumiejętnie pedagog będzie go porównywał. No zobacz, a twój brat już poszedł, twój brat już pobiegł, a twój brat już siedzi, a twój brat już umie, a ty nie.
0: No, kuszące ryzyko to jest bardzo.
1: Tak. Ja wiem, że tego już teraz nie mam. Nawet kwestia takich drobiazgów, jak urodziny w klasie. Do tej pory oni we dwóch byli kolektywem. Razem mają urodziny. Żaden z nich nie miał takiego swojego święta, że to on jest bohaterem. U nas akurat w tej zerówce dziecku zakłada się na ten dzień koronę. Ono wybiera na przykład, jakie są, nie wiem, talerzyki, kubeczki. Ono idzie pierwsze za rękę z panią na spacer. Czuje się bohaterem tego dnia. I teraz ja widzę po tym moim synu, że on faktycznie zyskał taką podmiotowość. Że nie jest już częścią kolektywu. On jest sam sobą. Nie jest porównywany. Potem przychodzą razem do domu. Pomijam też, że spotykają się na placu zabaw w szkole, więc to jest, wiesz, tam zawsze jest tak, że kilka klas się spotyka razem na zewnątrz, prawda? Świetlica i tak dalej.
0: Nie, no jasne, no przecież nie rozdzieliłaś ich na amen, tylko poszli do różnych klas.
1: Więc są też za sobą stęsknieni, jak już przychodzą do domu. Naprawdę widzę teraz po czasie same plusy. A przypominam, że startowałam z pozycji, chyba pani żartuje. Jak mi powiedziała, że ona by go zostawiła. Więc no, nastąpiła duża zmiana we mnie samej. To trwało, ale słyszę teraz jest akurat okres rekrutacji, słyszę na korytarzach, jak mamy słyszą na przykład od wychowawcy tego, tamtego, czy z sekretariatu, że no tutaj rozważamy odroczenie w przypadku pani dziecka, syna, córki. I słyszę to przerażenie, widzę w oczach, słyszę ten bunt u rodziców. To mówię do wszystkich tych, których to właśnie dotyka albo dotknie, że trzeba sobie dać czas. I na przykład, tak jak mi bardzo pomogło to spojrzenie, czy ty, rodzicu, widzisz to swoje dziecko siedzące 45 minut w sali, piszące, czytające, czy może jednak ten czas jest mu potrzebny? Bo ja wiem, że przez ten rok mój syn faktycznie zyskał to wszystko, czego nie miał rok temu. On tę dojrzałość zdobył. Chociaż ja sobie myślałam wcześniej, no jak to niedojrzałość emocjonalna do pierwszej klasy i co pani myśli, że za te 10 miesięcy on już ją będzie miał? Jak teraz nie ma, to i potem nie będzie miał. Ale wiem, że nie miałam racji, bo on ją naprawdę zyskał.
0: No to jest w ogóle chyba o nas, rodzicach. My cały czas, odkąd dzieci się pojawiają na świecie, uczestniczymy w jakimś wyścigu porównywania, niezależnie od tego, czy to są bliźniaki, czy pojedyncze dzieci, no to ciągle są takie pytania, a twoje już chodzi, a raczkuje, a odpieluchowałaś, a pierwsze słowo, a ile mówi i tak dalej, i tak dalej. No i często to jest jakaś taka nasza ambicja rodzicielska, która no właśnie niewiele ma wspólnego z dziećmi.
1: I ich dobrem. Tak, no i właśnie, widzisz, takie rozdzielenie. Wiem, że to się też zdarza w przypadkach dzieci, które nie mają żadnych trudności. Po prostu niektóre na przykład się kłócą ze sobą. W innych przypadkach nie wiem, jakie rodzice mają motywacje. No ja miałam akurat właśnie konkretnie takie. I nam bardzo to pomogło.
0: Różne są sytuacje. Tak jak rozmawiam z ekspertami, to no czasami po prostu jeden bliźniak bardziej dominuje drugiego. Zdarza się tak, że na przykład jeden bliźniak nie chce mówić, bo ten drugi mu załatwia wszystkie sprawy.
1: Tak.
0: Albo na przykład bawią się tylko ze sobą i w ogóle nie budują tych relacji zewnętrznych. Także no, ja po tych wszystkich doświadczeniach w podcaście, po rozmowach z mamami, po rozmowach z ekspertami, no obserwuję cały czas moje dzieci. Jestem w tej postawie, że o nie, ja ich nie rozdzielę, w ogóle nie ma opcji. No ale też staram się z taką uważnością do tego podchodzić. I zauważyłam, że ostatnio jak jedna była chora, a druga nie, to świat się nie zawalił, że jedna została w domu, a druga poszła sobie do żłobka i fajnie funkcjonowały.
1: Ja w przedszkolu usłyszałam, pamiętam od pani psycholog, coś, co mnie bardzo zaskoczyło, a mianowicie powiedziała: a wie pani, że oni się w ogóle ze sobą w przedszkolu nie bawią? Każdy ma swoje środowisko, a byli w jednej grupie.

0: Bardzo mnie to zaskoczyło.
1: Moje to samo. Panie mówią, że tylko raz na jakiś czas patrzą na siebie, sprawdzają, czy wszystko jest okej. I dalej do swoich zabawek, do swoich znajomych. Może to jest dobre, no bo w sumie tak to spędzałyby non-stop ze sobą całą dobę, no bo i w domu, i w żłobku. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Bardzo mnie interesuje, jak to jest, że mając bliźniaki i ten hardkor rodzicielski za sobą, no bo jednak na początku, tak jak powiedziałaś, no jest trudno, to karmienie, przewijanie, noszenie, szczepienia i tak dalej. Decydujesz się na kolejne dziecko. Skąd miałaś siłę w ogóle na to ponowne wyzwanie?
2: Wiesz co, poza tym, że miałam bliźniaki, to był w ogóle tak hardkorowy czas, że ja dopiero teraz pozwoliłam sobie chyba na uświadomienie sobie tego. Było tak ciężko, że potem jak pewne rzeczy się skończyły, to ja już odczułam, że ja już mam tak lekko, że już teraz to... Jestem gotowa na wiele. A mianowicie, żeby nie było tak niejasno. Jak się dowiedzieliśmy, że będziemy mieli bliźniaki, to właśnie uświadomiliśmy sobie, że mamy strasznie małe mieszkanie. I że my albo zrobimy coś z tym teraz, albo potem nie będziemy mieli ani siły, ani zdolności kredytowej. I właściwie chyba... No i czasu. Prawda? W ogóle. Więc pomyśleliśmy, dobrze, zakasujemy rękawy i ja w tej ciąży, początkach, najpierw szukaliśmy większego mieszkania, potem działki. Okazało się, że właściwie no, kwestie finansowe były takie, że już najlepiej to nam będzie zbudować dom. No więc zaczęliśmy budować dom. Więc ja byłam w ciąży i my zaczęliśmy ten proces budowy domu. Więc właściwie potem było tak, że no, czy to ciąża, czy potem jak dzieci były maleńkie, to mnie nawet nie interesowało to, czy mój mąż ma jakiś urlop zaplanowany, czy jakiś dzień wolny, czy nie. Bo czy on był w pracy, czy on był na budowie, to jego po prostu nie było. Ja nie wiem też, co ja do końca miałam w głowie, to chyba nie wiem, co zadziałało. Ale jak bliźniaki miały 10 miesięcy, to ja wróciłam do pracy. Do radia zresztą.
1: O, oh, wow.
2: I dopiero teraz sobie właśnie uświadamiałam.
1: Bardzo dużych decyzji.
2: Tak, i myślę sobie, w jakim ja byłam położeniu. Jak one miały 10 miesięcy, to wróciłam do pracy. Ja je karmiłam piersią cały czas. Do momentu, kiedy miały 2,5 roku. I moja praca polegała na tym, że wychodziłam z domu o godzinie 3:15 w nocy. Po to, żeby poprowadzić audycję od 4 do 6. Każdy rodzic małego dziecka wie, czym jest druga część nocy. Jest masakrą, bo dzieci, o ile śpią od 20 do północy, to od północy do 6 to już jest jazda bez trzymanki. A jeszcze, jeżeli te dzieci karmisz piersią, no to ja już chyba byłam po prostu szalona. Że zostawiałam mojego męża w środku nocy. Te dzieci miały mieszany styl karmienia, fakt, więc może czasem jadły też z butelki. Więc chyba dlatego się na to zdecydowałam, ale wiesz, to był po prostu taki roller coaster, że ja już teraz nawet do końca nie pamiętam, co mnie skusiło, żebym ja do tej pracy wróciła, bo nie musiałam, miałam własną działalność. Więc mogłam wracać, mogłam nie wracać. Wróciłam. Owszem, przychodziła do nas czasem niania, nie na jakiś tam full time, ale przychodziła, więc ja może miałam po prostu trochę oddechu, ale jednak było ciężko. I teraz sobie, wtedy będąc w tamtej sytuacji, myślałam sobie, ojej, te moje dzieci siedzą na kanapie, mają niespełna 3 lata i ja im puszczam bajkę. Co ze mnie za matka? A ja w tym czasie siedzę i montuję materiał do radia. Co ze mnie za matka? Ja miałam takie wyrzuty sumienia, a dzisiaj jak na to patrzę, to myślę sobie, Boże, że ja w ogóle dałam radę. To jest jakiś kosmos, bo daję sobie dzisiaj taki już luz i ogromną wyrozumiałość. Wiesz, do siebie samej z tamtego czasu. I sobie naprawdę przyznaję
1: takie
2: medal.
1: Właśnie,
2: medal za tamten czas.
1: Docenienie siebie.
2: No.
1: Szkoda, że to nie przychodzi w czasie rzeczywistym.
2: Tak, tak.
1: Tylko musimy spojrzeć z daleka, żeby powiedzieć, wow, zrobiłaś super robotę.
2: Tak, i na przykład, owszem, te dzieci przez godzinę oglądały bajkę, ale generalnie są teraz zdrowe, szczęśliwe i nie darłam się na nie i jednak miałam trochę odskoczni i tej pracy, no wiesz, nie straciłam tego kontaktu, tak, ze światem dorosłych ludzi. Jeszcze w tym wszystkim ta budowa domu. Więc jak się skończyła budowa domu i się przeprowadziliśmy już w nowe miejsce, gdzie była

0: cisza, spokój, gdzie nie było osiedlowego placu zabaw, których nienawidziłam z całego serca, ponieważ bliźniaki na placu zabaw, który jest jako tako rozległy, jeden bliźniak mający 1,5 roku, który się wspina na zjeżdżalnię i pewnie zaraz z niej spadnie, a drugi bliźniak jest w drugim końcu placu zabaw i właśnie podnosi kubek z piaskiem, żeby wysypać to na głowę innego dziecka, no to teraz gdzie pobiegniesz?
1: Jednego pod pachę i lecisz do drugiego.
0: No, a mój mąż był właśnie na budowie, więc chyba wszyscy sąsiedzi myśleli, że jestem samotną matką. Więc jak już się skończył etap budowy, mi się jakoś uregulowały te wszystkie kwestie. Już nie wstawałam o 3 rano, 2:30 do pracy. To ja już pomyślałam sobie, Boże, przecież już mogę góry przenosić. Więc to trzecie dziecko to już był naprawdę light.
1: Wisienka na torcie.
0: No, tak.
1: A jakbyś miała dać jedną radę rodzicom bliźniąt, którzy są na początku drogi, to co by to było?
0: Mi bardzo pomogły właśnie te grupy mam bliźniaczych. Bardzo. Bo tam są kobiety, które to wszystko przeżyły, przeżywają, więc one dadzą realne rady. One ci powiedzą, który wybrać wózek, żeby się zmieścił między kasami. No, któż inny ci to doradzi? Nikt. Albo powie ci, czy poduszka do karmienia bliźniąt faktycznie się sprawdziła. Możesz tam na przykład, jeżeli usłyszysz coś, co cię w jakiś sposób przytłacza, szokuje, martwi, to możesz tam zadać to pytanie i odpowiedzą ci matki bliźniąt. Jest ich 10 000. I to właśnie ich najlepiej słuchać, bo ja na przykład myślę sobie, że rzeczy, które usłyszałam od jakiejś jednej położnej, która mi mówiła, no jak to pani nie karmi tych dzieci razem w tym samym czasie? Ileż pani czasu traci? Trzeba razem, razem. A ja jakoś nie mogłam tego dokonać, bo jedno moje dziecko, dla niego to nie było problemem, że obok leżał brat. Ja miałam, byłam wyposażona w te wszystkie poduchy, specjalną kanapę sobie kupiłam, wymierzyłam ją dokładnie, żeby mi się jeden zmieścił po jednej stronie, drugi po drugiej, żeby ta kanapa miała oparcia, że w razie czego jak ja zsunę jednego, to ono mi nie spadnie, bo przygotowywałam się na sytuację, kiedy będę sama na przykład. I jak ja dam radę ich nakarmić? I przychodzi ta położna i mówi, jak to pani ich nie karmi razem? Przecież to taka strata czasu. I ja już to czuję. Czuję się winna.
1: No tak,
0: że
1: presja,
0: nie daje rady.
1: Terroryzm
0: tak.
1: Laktacyjny.
0: I dzisiaj wiem, że hej, bo moja sytuacja właśnie tak wyglądała, bo jeden z synów, u którego dopiero jak miał prawie 3 lata, okazało się, że ma autyzm, to ten autyzm się nie pojawił wtedy, kiedy on miał 3 lata. On z tym autyzmem się rozwijał już w moim brzuchu i ten autyzm się manifestował tak, że on nie akceptował brata obok. I to było coś tak obiektywnego, że no ja nie mogłam z tym wygrać. Ja wiem, że może ta położna spotkała w życiu 5-7 mam bliźniąt, ale może nie miały takiej sytuacji jak ja. I ja potem, wiesz, przez wiele miesięcy, jeśli nie dłużej, bo karmiłam 2,5 roku, miałam poczucie, że no, nie daję rady, że położna powiedziała, że powinno być inaczej, a u mnie jest gorzej. Więc polecam kontakty z innymi mamami bliźniąt. Nie słuchać. Kiedyś mój brat mi doradzał coś. Mówi tak, no ale jak? No to zrobiłaś kolację. Oni nie przychodzą. No przecież podałaś kolację. To mają przyjść, mają jeść. Ja sobie uknułam wtedy takie powiedzenie, że od osób, które mają mniej niż 2 dzieci, w tym minimum 1 chłopca, rad nie przyjmuję. Kropka.
1: No i słusznie. Agnieszka Furtak-Billing dzisiaj była gościnią podcastu Mama do kwadratu emocje, a jeżeli spodobał wam się ten piękny głos Agnieszki, to możecie posłuchać jej więcej i częściej w podcaście, który świeżo się ukazał, między innymi na YouTubie.
0: Jak się znajdziemy? Świeżo się narodził, bo
1: narodzenia
0: mi mało. Nie, to taki żart. Ale faktycznie dziękuję ci bardzo, zapraszam, zachęcam. Właśnie jestem radiowcem z krwi i kości, ale realizuję to teraz już tak poza protokołem radiowym. Podcast się nazywa My English Podcast i rozmawiam tam razem z Brytyjczykiem, ja po polsku, on po angielsku i w ten sposób nawet nie zauważycie, kiedy się nauczycie angielskiego.
1: Super, to ja polecam i zapraszam, a tobie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje.